0: Chciał pomóc kolegę dzisiaj i mówię to z pełną odpowiedzialnością. W praktyce idziemy na SOR, czekamy tak jak każdy obywatel i myślę, że to też mówi o tym, że świetnie rozumiemy, jaka sytuacja jest na SOR-ach, bo widzimy ją z obu stron.
1: Dobijacie się o rozmowę z premierem, to nie wystarczyłoby porozmawiać z panią minister zdrowia?
0: Nasz dialog z panią minister utknął w martwym punkcie, nie toczy się od wielu miesięcy. Prosiliśmy o dymisję minister odpowiedzialnej za dialog społeczny Katarzyny Kęckiej, to nie nastąpiło. Na razie pytanie brzmi, jeżeli nie z panią minister, to z kim mamy rozmawiać?
2: A dalszą część rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez odpowiedniego sprzętu, doświadczenia czy wiedzy topograficznej. Nawet latarka czołówka ledwo im działała. Na dodatek schodząc pomylili drogę i utknęli, do tego pogarszała się pogoda. Temperatura bliska zeru, wiatr i deszcz, groziła im hipotermia. Dwóch Polaków może mówić o ogromnym szczęściu, że nic im się nie stało. Do akcji ratunkowej w Tatrach Słowackich doszło w weekend, a o jej szczegółach nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
3: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z Batyżowieckiego szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
2: Ostatecznie okazało się, że dwóch Polaków wróciło z góry bez szwanku. Poza zmęczeniem i przemoczeniem nic im nie dolegało. To mogło skończyć się tragedią, sprawą zajęła się policja. W Łodzi dwóch nastolatków uczepiło się tylnego wagonu tramwaju linii 8 i przejechało na zewnątrz pojazdu kilkaset metrów. Nagranie niebezpiecznego wyczynu trafiło do internetu.
4: Z uwagi na opublikowane nagranie, funkcjonariusze z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym łódzkiej komendy prowadzą czynności wyjaśniające. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i stwarza wręcz śmiertelne zagrożenie zarówno dla osoby znajdującej się na zewnątrz pojazdu, jak i innych uczestników ruchu.
2: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Rzecznik MPK Piotr Ewasiak zaznacza, że świadkowie takich wydarzeń od razu powinni poinformować służby.
5: Motorniczy nie widział tej sytuacji, a nie został powiadomiony przez innych pasażerów, że takie zdarzenie ma miejsce. Apelujemy do osób, które są świadkami tego typu zdarzeń, aby jak najszybciej informowały o nich prowadzącego lub zgłaszały sprawę do odpowiednich służb.
2: Nastolatkom może grozić skierowanie do sądu wniosku o ukaranie za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Służby wciąż usuwają zniszczenie, mieszkańcy sprzątają, a urzędnicy przyjmują wnioski. To po gwałtownych burzach w województwie świętokrzyskim. W Poniku, gdzie wiatr zrywał dachy, rusza właśnie rządowa pomoc dla poszkodowanych. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
6: Krajobraz niestety jest katastrofalny. Ucierpiał między innymi dom pani Sylwii, którego odbudowa może kosztować nawet 100 tysięcy złotych.
7: Zerknęłam, a tam już nie było dachu i w ogóle to nie było nic kompletnie słychać. Wszystko się rozleciało po całej wsi. Na drzewach powijane blachy w koło drzew.
6: A poszkodowanych odwiedził wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, który zapowiedział potrzebną pomoc.
8: Do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy w przypadku budynków gospodarczych.
6: Tylko po tej jednej lipcowej burzy świętokrzyscy strażacy interweniowali ponad 500 razy, usuwające wiatrołomy i zabezpieczające zniszczone budynki.
2: Relacjonowała nasza reporterka Weronika Wawrzyk. Z Kopenhagi prosto do Gdańska. W ramach bałtyckiej trasy Eurovelo ruszył projekt, który pozwala wypożyczyć rower w stolicy Danii i oddać go dopiero na końcu podróży. Takie nowe rozwiązanie ma zachęcić do odkrywania regionu Morza Bałtyckiego na dwóch kółkach.
9: To jest coś, co zaczyna się w formie pilotażu, ale mam nadzieję na przestrzeni lat będzie się rozwijać bardzo mocno. Już dziś taką rezerwację usługi poprzez duńską firmę można zlecić i w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i możliwości zrzucić ten rower jeszcze na terenie Danii czy Niemiec, dojechać im nawet do Gdańska i nie martwić się o to, jak nim wracamy z powrotem, w jaki sposób mamy go przewieźć.
2: Mówi Łukasz Magrian, dyrektor generalny Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Całą trasę można pokonać w około 2 tygodnie, przejeżdżając średnio 80 km dziennie. Po drodze znajdują się liczne miejsca odpoczynku, gdzie można naładować rower elektryczny, coś zjeść i nabrać sił przed dalszą podróżą.
9: Popularność tej formy turystyki sprawia, że za moment będzie to też kierunek przeciwny i mamy też nadzieję, że na trasie będzie więcej tych postoi i miejsc w Polsce, w których ten rower będzie można zostawić, bo przecież mamy po drodze piękne miejscowości jak Łebę Ustkę czy Kołobrzeg, Świnoujście po stronie zachodniopomorskiej.
2: przyszłości projekt ma działać sezonowo, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, z przerwą w okresie zimowym. Strzeżone plaże z czerwonymi flagami, ale atrakcji nie brakuje. Ze względu na silny wiatr i niesprzyjające warunki pogodowe na kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli. Mimo to na Pomorzu wciąż nie brakuje miejsc, które można odwiedzić niezależnie od pogody, od muzeów i atrakcje pod dachem.
9: Lato to jest głównie czas wypoczynku rodzinnego, rodzin z dziećmi. Tutaj wszelkiego rodzaju centra nauki, miejsca, które uczą poprzez zabawę, chociażby Centrum Nauki i Eksperyment w Gdyni, Hewelianum w Gdańsku, obiekty Narodowego Muzeum Morskiego, czyli Ośrodek Kultury Morskiej. To są te przestrzenie, w których poza takim odkrywaniem pewnych rzeczy możemy się też czegoś nauczyć.
2: Tłumaczy i dodaje Łukasz Magrian, osoby zainteresowane kulturą kaszubską mogą odwiedzić Muzeum Kaszubskie w Kępkowie oraz Kaszubski Park Etnograficzny w Wdzyzach Kiszewskich, gdzie prezentowane są zbiory etnograficzne oraz tradycyjna zabudowa regionu. W regionie funkcjonują również różne formy rekreacji związane z lokalnym krajobrazem i dziedzictwem.
9: Mamy po pierwsze międzynarodowe szlaki rowerowe, Eurovelo 10, Eurovelo 9, czyli wzdłuż Bałtyku, wzdłuż Wisły. Mariny, przystanie te żeglarskie, ale też bardzo dobrze rozwinięta sieć przystani kajakowych. To jest ponad 30 spławnych rzek w województwie o różnym charakterze, tak spokojniejszym, rodzinnym, ale też o charakterze górskim, które wymagają trochę większych umiejętności.
2: Szczegółowe informacje o atrakcjach, planach podróży i szlakach turystycznych w regionie dostępne są na stronie pomorskietravel.pl. Utknąłeś na torach? Wyłam rogatkę. Rogatki na przejazdach kolejowych pozwalają, aby w razie zagrożenia można było je bezpiecznie wyłamać samochodem. Jeśli auto utknie na torach, najważniejsze jest jak najszybsze opuszczenie pojazdu. Przypominają o tym Polskie Linie Kolejowe w kampanii Bezpieczny Przejazd.
10: Jeśli samochód mamy sprawny, dodajemy gazu i wyłamujemy rogatkę. Jest miejsce w rogatce, gdzie ona jest specjalnie osłabiona, tak aby pękła, nie powodując uszkodzeń. Są połączone jeszcze styki elektryczne, które dają dyżurnemu sygnał, że na danym przejeździe pojawiła się jakaś usterka.
2: Mówi Marcin Kruszyński, koordynator kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd. Według statystyk za 99% zdarzeń na przejazdach kolejowych odpowiadają kierowcy. Żółta naklejka może nam uratować życie. Mało kierowców wie, że na każdym przejeździe kolejowo-drogowym znajduje się specjalna żółta naklejka z numerem identyfikacyjnym przejazdu i numerem alarmowym. Jeśli pojawi się zagrożenie, dzięki naklejce możemy szybko przekazać dyspozytorom dokładną lokalizację i w razie potrzeby wstrzymać ruch pociągów. A żółte naklejki pojawiły się w 2018 roku i znajdują się na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych w kraju. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: między nami dzieciakami.
1: Mateusz Lestowicz. No nie wiem, tak jakoś, a zapasy trenuję od 6 lat, 5.
2: I co ci daje ten sport?
1: Dużo frajdy, osiągnięć.
2: No właśnie, jakimi osiągnięciami możesz się już pochwalić?
1: No, byłem wicemistrzem Polski i brązowym medalistą. No w tym roku się nie udało, ale myślę, że w przyszłym się uda.
3: Sebastian Stanik.
2: Powiedz mi, dlaczego akurat zapasy?
3: No bo dużo frajdy dają. Można rywalizować między kolegami.
2: Czy to jest trudny sport?
3: Bardzo.
2: Dlaczego?
3: No bo niektórzy na przykład trenują z 2 miesiące, a niektórzy 2 lata i ma trudniej.
2: No właśnie, a powiedz mi, czy masz już jakieś osiągnięcia na swoim koncie?
3: Tak jak w Mistrzostwach Polski to nie, ale zwykłych to pierwsze, drugie albo trzecie miejsce.
2: A jak długo trenujesz?
3: Teraz 3. rok.
4: Jakub Wodarczyk.
2: Powiedz mi, dlaczego akurat zapasy?
4: Sport ogólnorozwojowy.
2: A jak wyglądają takie treningi?
4: No są mocne w miarę. No nie, dobre są.
2: Ale co wy na nich robicie?
4: No różne, nie, gramy w piłkę, na rozgrzewkę nieraz, później siła jest, biegi, akrobatyki i no, i wiadomo, zapasy, no.
2: Powiedz mi, jak długo ty już trenujesz?
4: Około 6 lat.
2: To długo. Pewnie masz już na swoim koncie jakieś osiągnięcia.
4: No, Puchar Polski kadetów.
5: Adrian Rysowicz.
2: Powiedz mi, dlaczego akurat zapasy?
5: No bo sprawiają dużo frajdy.
2: Jak długo trenujesz?
5: 6 lat.
2: To masz już pewnie też osiągnięcia, tak jak kolega.
5: No, tam jakieś na ogólnopolskich zawodach. Raz pierwszy, raz drugi, raz trzeci.
2: A co ci dają właśnie takie treningi zapaśnicze?
5: No, sprawiają frajdę. No i osiągnięcia.
6: Mateusz Mikołajczyk.
2: Powiedz mi, dlaczego akurat zapasy?
6: No, bo dają mi dużo frajdy i mogę nieraz się powygłupiać i wyładować złość całą, jaką na przykład w szkole będę miał.
2: Powiedz mi, jak długo ty już trenujesz?
6: Od 3 do 4 lat.
2: I masz już jakieś osiągnięcia?
6: No nie za bardzo, ale jakieś tam mam. Dostaję medale na zawodach, a jedno na przykład na Mistrzostwach Polski nie mam żadnego osiągnięcia.
2: A powiedz mi, tak z twojej perspektywy, co robicie na takich treningach?
6: No na przykład najpierw gramy w piłkę albo w koszykówkę.
7: Albo biegamy.
6: Albo biegamy dla rozgrzewki, a później rzuty, albo jakieś skoki też. I no, i się przygotowujemy na zawody.
2: Coś się zadziało, trening, a tu się zadziało co?
8: No wiadomo, że młodość, tak, tutaj nierozgrzany, lekko naciągnął mięśnie, także tam więcej paniki niż bólu, no ale pomrozimy i przestanie, pomasujemy, tak? Alan, jeszcze boli? Także spokojnie, chwilę, troszeczkę, więcej strachu niż tego. Szczypie? No bo to chłodzi lekko, wiesz? Włodzimierz Zawadzki, trener.
9: Jestem Wiktoria.
2: Ile masz lat?
9: 9.
2: 9 lat i już przyszłaś tutaj trenować zapasy. Dlaczego akurat zapasy?
9: No nie wiem. Po prostu tak koleżanka mnie zmusiła po prostu i teraz mi się bardzo podoba.
2: No właśnie, fajnie jest. Dlaczego? Dlaczego ci się podoba?
9: Bo mogę trenować, uczyć się. No i tam dużo rzeczy.
2: A jak wyglądają takie treningi? Co wy tutaj robicie?
9: Robimy salta, przewroty, sprężynki.
2: Powiedz mi, czy zapasy to trudny sport?
9: No, taki średni.
2: A dlaczego?
9: No...

0: aqui. Se é do teu e fica aqui. To teu.
1: Marchewka, Oskar. Powiedz mi, dlaczego akurat treningi takie jak zapasy?
2: No, chodziłem już na piłkę nożną, na pływanie i tak to i to mi się tak średnio podobało, a tata jeszcze jak tu chodził do szkoły, to pamiętał, że to był klub zapaśniczy. No i przyszłem na pierwsze zajęcie, na drugie. No i jakoś mi się spodobało. No i duże jest tu rozciąganie, no i no fajnie tu jest.
1: A jak długo już przychodzisz?
2: Od września poprzedniego roku.
1: I powiedz mi, co robicie na tych treningach?
2: No jest dużo jakby takiego rozciągania, jeszcze w tej kategorii wiekowej, co ja jestem. Jest dużo właśnie rozciągania mięśni, ćwiczenia, no i techniki jakby tej walki. No i tam gramy w siatkówkę, znaczy no, w koszykówkę, w dwa ognie. No i trochę jest zabawy też.
1: A powiedz mi, jak sobie radzisz na tych treningach?
2: No myślę, że w porównaniu do innych to tak przeciętnie, ale mi się podoba i według mnie to jest najważniejsze.
3: Jestem Marysia Marchewka, jestem siostrą Oskara i mam 9 lat.
1: I powiedz mi, przyszłaś tutaj dlatego, że brat zaczął trenować, czy ty może byłaś pierwsza?
3: Nie, po prostu zaczęłam jakoś... No mi się spodobały zapasy, bo fajnie tu jest, uczymy się dużo i no podobają mi się.
1: No ale powiedz mi tak, chłopcy trenujący zapasy, no to jeszcze tak z mojej perspektywy, no tak o okej, no ale dziewczyny to taki sport chyba bardziej dla mężczyzn.
3: No nie, mogą też dziewczyny, podobnie jest.
1: Ale ciężko jest?
3: Niezbyt.
1: A co robicie na tych treningach? Czy dziewczyny jakoś inaczej trenują?
3: Nie, tak samo. Wszyscy mają razem rozgrzewkę, rozciągamy się, ćwiczymy, no różne rzeczy.
4: Alicja Bąk.
1: Powiedz mi, jak długo przychodzisz tutaj na te treningi?
4: Rok.
1: Rok. I powiedz mi, jak ci się podoba? Dlaczego zapasy?
4: Zapasy, ponieważ to jest sport taki uniwersalny. Moim zdaniem to nie jest tak, że tylko chłopak może trenować, bo dziewczyna może tutaj, że takie sztuki walki i takie rzeczy, to jest... Ludzie myślą, że to nie jest dla dziewczyn. Natomiast czasem się okazuje, że dziewczyny lepiej się odnajdują.
1: A czy trzeba mieć dużo siły?
4: Siła tutaj nie jest najważniejsza, liczy się technika.
1: No właśnie. Czego uczycie się na tych treningach?
4: Chwytów różnych. Gramy w różne rzeczy. W siatkówkę. Łączymy to po prostu z zapasami. Łączymy różne sporty, żeby to wyglądało ciekawiej.
1: A czy brałaś już udział w jakichś zawodach i masz jakieś osiągnięcia?
4: Tak, w 4 zawodach na razie to jest mało, bo tylko rok trenuję, niecały. 3 miejscami i 1/3. Natalia Stolarczyk.
1: Powiedz mi, ty jak długo przychodzisz tutaj na treningi?
5: Tak samo jak Alicja, około roku.
1: I jak ci się tutaj podoba?
5: No bardzo, jak na razie jest bardzo fajnie.
1: A skąd taka decyzja, żeby akurat trenować zapasy?
5: Trenować zapasy, to było raczej tak, że w szkole był taki pokaz właśnie zapasów. No i mi i Alicji tak się to bardzo spodobało i postanowiłyśmy chodzić. Dlatego też, że dzięki temu wydawałyśmy się takie raczej bardziej groźne. Tylko, że bo to jest sport głównie dla chłopaków, a my jesteśmy dziewczynami.
1: A powiedz mi, czy podczas treningów na przykład rywalizujecie dziewczyna z chłopakiem?
5: Nie. Są zazwyczaj dziewczyny i dziewczyny, tak, albo chłopaki i chłopaki.
6: Łukasz Pramczyński.
1: Powiedz mi, jak długo przychodzisz tutaj na treningi?
6: 1-2 miesiące.
1: To krótko, a powiedz mi, podoba ci się?
6: Tak.
1: Dlaczego?
6: Mój kolega chodzi i ciekawy byłem, jak to by było chodzić na zapasy. I przyszłem pierwszy dzień i mi się spodobało, więc zacząłem chodzić.
1: A powiedz mi, jak wyglądają wasze treningi?
6: No, robimy przewroty różne, chwyty, sprężynki.
1: Czy jest trudno?
6: Nie.
1: A powiedz mi, jak tak rywalizujecie już na macie z kolegami, to jak sobie radzisz?
6: Dobrze.
1: Wygrywasz?
6: Czasami.
7: Przemek Majewski.
1: Powiedz mi, jak długo ty trenujesz zapasy tutaj?
7: Już ze 2 lata.
1: No i powiedz mi, dlaczego akurat zapasy?
7: Bo tata chodził, wujek chodził, no i tak praktycznie cała rodzina, tak z pokolenia na pokolenie chodzimy.
1: No i powiedz mi, czy masz już jakieś osiągnięcia?
7: Tak.
1: Pochwal się.
7: 1 miejsce, 2 drugie i 1 3.
1: A powiedz mi, tak po treningach tutaj, jak idziesz do domu, to z tatą też ćwiczysz?
7: Czasami.
1: I jesteś lepszy?
7: Tak. Nazywam się Klaudia Głuś.
1: Powiedz mi, jak długo już tutaj trenujesz?
7: Powyżej 6 lat.
1: Czyli już taki weteran. Powiedz mi, dlaczego akurat właśnie za

0: pasy.
1: A jakoś tak poszło za mało lata.
0: A nie bałaś się tego, bo tak powszechnie raczej chłopcy, tak? A że dziewczyna i zapasy?
1: No tak, takie trochę były wahania, ale dało radę.
0: Jak dziewczyny sobie radzą właśnie w takich konkurencjach jak zapasy?
1: Akurat dobrze. Ja na przykład jestem z 2014 roku mistrzynią Polski. W 2015 byłam brązową medalistką, więc jakoś dziewczyny sobie radzą.
0: Co robicie na takich treningach?
1: Na przykład wytrzymałościówki, takie różne stacje, jakieś takie szybkie, sprawnościowe rzeczy. No i tak to technika.
0: Czym są te wytrzymałościówki, jakbyś mogła tak wytłumaczyć?
1: Na przykład robicie stacje i na przykład masz takie bąbelki albo przewroty, coś takie na szybkość, żeby się zmęczyć. Takie obwody.
2: Między nami dzieciakami.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Szef MON ujawnia liczby. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na specjalnie zwołanej konferencji. Największe donacje były realizowane w latach 2022-2023. Szacowany koszt to około 15 miliardów złotych.
1: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach.
0: Mówił szef MON i podkreślał, że rząd nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy.
1: Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim. Granica polskiego bezpieczeństwa. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
0: Przypomnijmy, decyzję o odtajeniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON podjął w niedzielę. Zapadła po komentarzach polityków opozycji, m.in. Krzysztofa Bosaka. Polityk sugerował, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. Nic nie wskazuje na urazy mechaniczne. Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar maratonu w podwarszawskich Markach. Podczas wyścigu Poland Bike Marathon zginęło dwóch kolarzy, 30-latek i 71-latek. Rywalizację rozgrywano, gdy temperatura na zewnątrz oscylowała w granicach 40 stopni Celsjusza. Nasz reporter Krzysztof Płowecki zajmuje się tą sprawą. Jakie są wstępne ustalenia?
2: Biegli wykluczyli dwa scenariusze.
3: Aby do zgonu tych panów doszło w wyniku urazu mechanicznego, a także wskutek uchwytnych makroskopowo zmian chorobowych.
2: Informuje prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Na tym etapie śledczy nie przekazują więcej informacji. Organizator wyścigów Grzegorz Weiss zapewnia, że pomimo upału trasa była dobrze przygotowana do wyścigów.
4: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet.
2: Na razie nie wiadomo, czy do tragedii przyczyniła się wysoka temperatura w trakcie wyścigu. Prokuratura nie postawiła nikomu zarzutów w tej sprawie.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Grozi mu dożywociem. Były proboszcz z Przypek w gminie Tarczyn stanie przed sądem i odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem osoby w kryzysie bezdomności. Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu. O czym więcej nasza reporterka Anna Badowska.
5: Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu duchownemu. Śledczy zarzucają mu zabójstwo 68-letniego Anatole C. oraz wcześniejsze usiłowanie zabójstwa tego samego mężczyzny. Według prokuratury bezdomny przekazał księdzu swoją nieruchomość w zamian za pomoc i znalezienie mieszkania. Gdy zaczął domagać się wywiązania z tej umowy, między mężczyznami narastał konflikt. Jak ustalili śledcze, w lipcu ubiegłego roku były proboszcz miał uderzyć Anatole C. siekierą, oblać benzyną i podpalić. Ustalono również, że 3 tygodnie wcześniej miał już próbować go zabić, jednak po pojawieniu się świadka wezwał pogotowie. Biegli uznali oskarżonego za w pełni poczytalnego.
0: Relacjonowała nasza reporterka Anna Badowska. Do wtorku konkrety mają trafić na biurko prezydenta. Ważą się losy minister zdrowia i prezesa NFZ-u. Donald Tusk czeka na ich rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w szpitalu południowym. Jeśli propozycje się nie pojawią, szef rządu zapowiada decyzje, w tym te personalne. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, rozmawiałeś z młodymi lekarzami. Co oni na to?
6: Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza, planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia nie da się przygotować w kilka dni.
7: Ale miało się na to całą kadencję.
6: W grę wchodzą dymisję, jednak jak przyznaje mój rozmówca, same roszady na stanowiskach nie naprawią systemu.
7: Przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić do nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. Bo tego oczekują i to, że zdymisjonują 5. ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
6: A z raportu Nowy Kontrakt Społeczny dla Ochrony Zdrowia, przygotowanego przez Human Answer Institute i Centrum Adama Smitha, wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. A teraz zostajemy w temacie i wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel. Jego gościem był Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
8: Dzień dobry. Witam pana pierwsze pytanie. Gdyby był pan chory, służba prywatna czy służba państwowa ochrony taka, zdrowia?
9: Taka ochrona zdrowia, która wyleczyłaby mnie jak najszybciej, lekarz, który przyjąłby mnie jak najszybciej, postawił najlepszą diagnozę i wypisał zalecenia. Wszystko jedno, czy prywatna, czy państwowa, pod warunkiem, że cierpię na chorobę, która pozwala być wyleczona w systemie prywatnym, bo przecież dziś nie wszystkie schorzenia system prywatny leczy.
8: Jak lekarz idzie na SOR, to czeka tak jak wszyscy, czy jednak wyjmuje legitymację tam medyczną i koledzy go biorą po znajomości?
9: Bardzo dużo się w tym aspekcie zmieniło. Rzeczywiście jeszcze 20-30 lat temu było tak, że lekarz w pewnym sensie mógł przejść z oddziału na oddział, skonsultować się, poprosić o pomoc kolegę. Dzisiaj, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, w praktyce idziemy na SOR, czekamy tak jak każdy obywatel i myślę, że to też mówi o tym, że świetnie rozumiemy, jaka sytuacja jest na SOR-ach, bo widzimy ją z obu stron.
8: Dobijacie się o rozmowę z premierem, to nie wystarczyłoby porozmawiać z panią minister zdrowia?
9: Nasz dialog z panią minister utknął w martwym punkcie, nie toczy się od wielu miesięcy. Prosiliśmy o dymisję minister odpowiedzialnej za dialog społeczny Katarzyny Kęckiej, to nie nastąpiło. Na razie pytanie brzmi, jeżeli nie z panią minister, to z kim mamy rozmawiać?
0: A dalszą część rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez odpowiedniego sprzętu, doświadczenia czy wiedzy topograficznej. Nawet latarka czołówka ledwo im działała. Na dodatek schodząc pomylili drogę i utknęli. Do tego pogarszała się pogoda. Temperatura bliska zeru, wiatr i deszcz. Groziła im hipotermia. Dwóch Polaków może mówić o ogromnym szczęściu, że nic im się nie stało. Do akcji ratunkowej w Tatrach Słowackich doszło w weekend, a o jej szczegółach nasz zakowiański reporter Łukasz Bobek.
10: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z batyżowieckiego szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości trzy śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
0: Ostatecznie okazało się, że dwóch Polaków wróciło z gór bez szwanku. Poza zmęczeniem i przemoczeniem nic im nie dolegało. To mogło skończyć się tragedią, sprawą zajęła się policja. W Łodzi dwóch nastolatków uczepiło się tylnego wagonu tramwaju linii 8 i przejechało na zewnątrz pojazdu kilkaset metrów. Nagranie niebezpiecznego wyczynu trafiło do internetu.
11: Z uwagi na opublikowane nagranie, funkcjonariusze z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym łódzkiej komendy prowadzą czynności wyjaśniające. Takie zachowanie jest krajnie nieodpowiedzialne i stwarza wręcz śmiertelne zagrożenie zarówno dla osoby znajdującej się na zewnątrz pojazdu, jak i innych uczestników ruchu.
0: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Rzecznik MPK Piotr Ewasiak zaznacza, że świadkowie takich wydarzeń od razu powinni poinformować służby.
12: Motorniczy nie widział tej sytuacji, ani dzisiaj został powiadomiony przez innych pasażerów, że takie zdarzenie ma miejsce. Apelujemy do osób, które są świadkami tego typu zdarzeń, aby jak najszybciej informowały o nich prowadzącego lub zgłaszały sprawę do odpowiednich służb.
0: Nastolatkom może grozić skierowanie do sądu wniosku o ukaranie za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Służby wciąż usuwają zniszczenie, mieszkańcy sprzątają, a urzędnicy przyjmują wnioski. To po gwałtownych burzach w województwie świętokrzyskim. W Poniku, gdzie wiatr zrywał dachy, rusza właśnie rządowa pomoc dla poszkodowanych. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
13: Krajobraz niestety jest katastrofalny. Ucierpiał m.in. dom pani Sylwii, którego odbudowa może kosztować nawet 100 tysięcy złotych.
14: Zerknęłam, a tam już nie było dachu i w ogóle to nie było nic kompletnie słychać. Wszystko się rozleciało po całej wsi. Na drzewach powijane blachy w koło drzew.
13: A poszkodowanych odwiedził wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, który zapowiedział potrzebną pomoc.
15: Do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy w przypadku budynków gospodarczych.
13: Tylko po tej jednej lipcowej burzy świętokrzyscy strażacy interweniowali ponad 500 razy, usuwające wiatrołomy i zabezpieczające zniszczone budynki.
0: Relacjonowała nasza reporterka Weronika Wawrzyk. Z Kopenhagi prosto do Gdańska. W ramach bałtyckiej trasy Eurovelo ruszył projekt, który pozwala wypożyczyć rower w stolicy Danii i oddać go dopiero na końcu podróży. Takie nowe rozwiązanie ma zachęcić do odkrywania regionu Morza Bałtyckiego na dwóch kółkach.
16: To jest coś, co zaczyna się w formie pilotażu, ale mam nadzieję na przestrzeni lat będzie się rozwijać bardzo mocno. Już dziś taką rezerwację usługi poprzez duńską firmę można zlecić i w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i możliwości zrzucić ten rower jeszcze na terenie Danii czy Niemiec. Dojechać im nawet do Gdańska i nie martwić się o to, jak nim wracamy z powrotem, w jaki sposób mamy go przewieźć.
0: Mówi Łukasz Magrian, dyrektor generalny Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Całą trasę można pokonać w około 2 tygodnie, przejeżdżając średnio 80 km dziennie. Po drodze znajdują się liczne miejsca odpoczynku, gdzie można naładować rower elektryczny, coś zjeść i nabrać sił przed dalszą podróżą.
16: Popularność tej formy turystyki sprawia, że za moment będzie to też kierunek przeciwny i mamy też nadzieję, że na trasie będzie więcej tych postoi i miejsc w Polsce, w których ten rower będzie można zostawić, bo przecież mamy po drodze piękne miejscowości jak Łebę Ustkę czy Kołobrzeg, Świnoujście po stronie zachodniopomorskiej.
0: przyszłości. Projekt ma działać sezonowo, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, z przerwą w okresie zimowym. Strzeżone plaże z czerwonymi flagami, ale atrakcji nie brakuje. Ze względu na silny wiatr i niesprzyjające warunki pogodowe na kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli. Mimo to na Pomorzu wciąż nie brakuje miejsc, które można odwiedzić niezależnie od pogody. Od muzeów i atrakcje pod dachem.
17: Lato to jest głównie czas wypoczynku rodzinnego, rodzin z dziećmi. Tutaj wszelkiego rodzaju centra nauki, miejsca, które uczą poprzez zabawę. Chociażby Centrum Nauki i Eksperyment w Gdyni, Hewelianum w Gdańsku, obiekty Narodowego Muzeum Morskiego, czyli Ośrodek Kultury Morskiej. To są te przestrzenie, w których poza takim odkrywaniem pewnych rzeczy możemy się też czegoś nauczyć.
0: Tłumaczy i dodaje Łukasz Magrian. Osoby zainteresowane kulturą kaszubską mogą odwiedzić Muzeum Kaszubskie w Kępkowie oraz Kaszubski Park Etnograficzny w Wdzyzach Kiszewskich, gdzie prezentowane są zbiory etnograficzne oraz tradycyjna zabudowa regionu. W regionie funkcjonują również różne formy rekreacji związane z lokalnym krajobrazem i dziedzictwem.
17: Mamy po pierwsze międzynarodowe szlaki rowerowe, Eurovelo 10, Eurovelo 9, czyli wzdłuż Bałtyku, wzdłuż Wisły. Mariny, przystanie te żeglarskie, ale też bardzo dobrze rozwinięta sieć przystani kajakowych. To jest ponad 30 spławnych rzek w województwie o różnym charakterze, tak spokojniejszym, rodzinnym, ale też o charakterze górskim, które wymagają trochę większych umiejętności.
0: Szczegółowe informacje o atrakcjach, planach podróży i szlakach turystycznych w regionie dostępne są na stronie pomorskietravel.pl. Utknąłeś na torach? Wyłam rogatkę. Rogatki na przejazdach kolejowych pozwalają, aby w razie zagrożenia można było je bezpiecznie wyłamać samochodem. Jeśli auto utknie na torach, najważniejsze jest jak najszybsze opuszczenie pojazdu. Przypominają o tym Polskie Linie Kolejowe w kampanii Bezpieczny Przejazd.
18: Jeśli samochód mamy sprawny, dodajemy gazu i wyłamujemy rogatkę. Jest miejsce w rogatce, gdzie ona jest specjalnie osłabiona, tak aby pękła, nie powodując uszkodzeń. Są połączone jeszcze styki elektryczne, które dają dyżurnemu sygnał, że na danym przejeździe pojawiła się jakaś usterka.
0: Mówi Marcin Kruszyński, koordynator kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd. Według statystyk za 99% zdarzeń na przejazdach kolejowych odpowiadają kierowcy. Żółta naklejka może nam uratować życie. Mało kierowców wie, że na każdym przejeździe kolejowo-drogowym znajduje się specjalna żółta naklejka z numerem identyfikacyjnym przejazdu i numerem alarmowym. Jeśli pojawi się zagrożenie, dzięki naklejce możemy szybko przekazać dyspozytorom dokładną lokalizację i w razie potrzeby wstrzymać ruch pociągów. A żółte naklejki pojawiły się w 2018 roku i znajdują się na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych w kraju. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polska ma zimową stolicę w Zakopanem, letnią stolicę w Sopocie, ma stolicę polskiej piosenki w Opolu, no ale jest też polska stolica bezrobocia w Szydłowcu.
2: Największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to wie pan, całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, do zamiatania ulic i tak dalej.
3: Zbierać śmieci, grabić nawet liście. To trzeba mieć znajomości.
4: Najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
5: Zawsze był powiat szydłowski, od początku było największe, nawet w Europie było taki moment.
4: Pan nie pracuje teraz nigdzie?
5: A po co? Gdzie ja pójdę? Pójdę do kamieniarki, jak ja nie znam się na tym. Ja całe życie w biurze pracowałem.
6: To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie. Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji.
7: Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem. Gmina da pieniądze, gmina da socjal. No i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce?
8: Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
4: A ile można zarobić?
8: Najniższą krajową u nas w Szydłowcu. No to ile można
4: zarobić? Co i więcej? Nic?
8: Nic.
1: Szydłowiec to niewielkie, urokliwe miasteczko, które leży na styku Mazowsza i Kielecczyzny. Słynie z pięknego rynku, renesansowego zamku i wydobywanego od wieków szydłowieckiego piaskowca, z którego budowano kościoły, pałace czy kamienice w całej Polsce. Dziś jednak Szydłowiec znany jest z czegoś zupełnie innego. Od lat pozostaje polską stolicą bezrobocia. Co ludzie powiedzą z Szydłowca dziś. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Oficjalnie w powiecie szydłowieckim aż 23% mieszkańców, tych aktywnych zawodowo, nie ma pracy. To najwyższy wynik w kraju. Jest jeszcze tylko jeden taki powiat w Polsce, gdzie bezrobocie nieznacznie przekracza 20%, to powiat brzozowski na Podkarpaciu. To i tak dużo lepiej niż w Szydłowcu i okolicy.
4: Średnia w Polsce no to jest tam jakieś 6%, w Warszawie 1,5% bezrobocia, a tutaj 23%, po prostu rekordy. Z czego to może wynikać?
7: Jak to panu powiedzieć? Mądrzy ludzie są. Jak rząd ich dyma, to dymają rząd oni. Rozumiem.
4: A o to chodzi, że oficjalnie bezrobocie 23%.
7: Niech pan przyjedzie, jak się ponawiają w tym miejscu, co nie? Aha. To pan zobaczy, że nawet służbowymi samochodami przyjeżdżają.
4: Aha, czyli że ludzie przyjeżdżają do urzędu się zarejestrować, ale gdzieś tam praca...
7: Normalne, co nie?
4: Że na czarno po prostu.
7: A skąd pan z Warszawy, że pan nie wie, że na czarno najlepiej? Bezrobocie było, jest, ale ten, kto chce robić, to robi. Ja mam pracę, wie pan, już tu pracuję 19 lat. I teraz tak, ja pracuję, a niektórzy nie pracują, mają te same pieniądze. Żyje się jak... Szlachta nie pracuje, o.
4: A, że tu dużo szlachty po prostu w okolicy.
7: Tu jest dużo szlachty, tu jest, wie pan, tu jest dużo szlachty. Gmina da pieniądze, gmina da socjal. No i się żyje. Po co robić? Po co mają mieć takie ręce? My na przykład szukamy też cały czas do pracy u nas, no ale no cóż, no to... Z tego, co teraz zrobił rząd i poprzedniki zrobiły z tych ludzi, z tych młodych, z tego mąki nie będzie.
4: A, że młodzi się nie nadają do pracy?
7: Nie nadają się, nie mają praktyk, tylko tak można powiedzieć komputerowce. Telefon, Facebook, aha, TikTok, hała bała i one chcą pieniądze. Dużo ludzi chce pieniądze, nie wiadomo jakie zarobić, większe od fachowca. No to dla takich pracy nie będzie. No posiedzi dwa dni roboty, czasami jeden dzień w pracy, weźmie socjal, czyli weźmie ubranie i w ten sam dzień go już nie ma.
4: Mówicie, że jest praca, tak? Tylko nie ma komu robić.
9: Właśnie.
4: A ile tak można zarobić tak na budowie tutaj? 5 na rękę?
9: Nie, nie będzie.
10: Najniższa.
4: Ciężka praca, a za najniższą krajową, no to...
9: Nie jeszcze pracować no najniższą, nie?
4: Pani pracuje.
8: Ja pracuję.
4: No ale to co?
8: Więc jak ktoś chce pracować, to pracuje. Młodzi szukają, żeby dużo zarobić, a mało się narobić.
4: A ile można zarobić?
8: Najniższą krajową.

0: literach, na liczydłach. Pan nie pamięta tego. Dawniej były takie liczydła na przykład, nie? Pan tego na pewno nie wie.
1: To kiedy ostatnio pan pracował?
0: Ja wiem, 4 lata temu.
1: Jest pan zarejestrowany tam w urzędzie?
0: No, ależ oczywiście. Przecież to jest podstawa. Najważniejsze to jest to, że jest pan ubezpieczony.
1: I mówi pan, że w kamieniarce to by była praca, tak? W kamieniarstwie?
0: Ale jak ja tego nie robiłem nigdy w życiu, to co ja teraz będę klej rozrabiał? Jak ja mam 63 lata? Jeszcze dwa... No przecież tego nie będę robił, nie? Mogę z panami tu chodzić i...
1: I poopowiadać tu o szydłowcu.
0: Opowiadać tu o szydłowcu. Mamy zamek. Na Palach jest budowany.
1: W tej turystyce może właśnie tu się te miejsca pracy pojawią.
0: Nie, Szydłowiec jest miastem przegranym, bo jest piękniejszy niż Kazimierz. Tylko, że Kazimierz jest koło Warszawy. Obok Warszawy, no. Nie, no to... A my jesteśmy daleko. Zawsze Szydłowiec był na granicy województwa. Teraz to jest Mazowieckie i Świętokrzyskie. I my zawsze byliśmy na tym miejscu przegrani, no.
1: Aha, że ani tu, ani tam.
0: Ani tu, ani tu. Zawsze byliśmy na końcu.
1: To wie pan, najwyższe bezrobocie w kraju w ogóle.
2: Zawsze był powiat szydłowski od początku, było największe nawet w Europie było taki moment.
1: Że najwyższe bezrobocie w Europie? A, że to tamte 40...
2: 50% dochodziło. Jak u nas były tylko takie zakłady, no ten profil, co mówię, a tak to takie wielobranżówki, rozmety, to wszystko upadło. Kamieniowy na całą Polskę, Europę sławne, też upadły.
1: No to co, to nie ma kamienia w szydłowcu?
2: Chyba ciary sobie pozakładały i wychodzą na tym. Tam nie, tam, bo nie wiem dlaczego tak było. Wszystko upadło tak jak było. Kapitalizm mamy.
3: Najbardziej symboliczny był upadek zakładu elektronicznego Profel, który w najlepszych latach zatrudniał setki osób. Padła cementownia Wierzbica o kilkanaście kilometrów od Szydłowca. Zatrudniała nawet kilka tysięcy osób. Wielu mieszkańców Szydłowca i okolic dojeżdżało tam do pracy. Padł producent segregatorów i materiałów biurowych Biella. Zostało właściwie tylko kamieniarstwo, ale rozdrobnione. Branża zatrudnia teraz o wiele mniej osób niż kiedyś. Wielu ludzi w ogóle nie pracuje. Wielu pracuje dorywczo, to tu, to tam. Często na czarno. Rejestrują się w urzędzie pracy, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne.
4: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: A pan w jakim charakterze pracuje zazwyczaj?
5: Tynkarz.
1: No i co, i nie ma pracy tutaj?
5: Praca dorywczo, tak, nie, tak, no wiem.
1: A, dorywczo, tak, że jest praca dorywczo?
5: Tak, raz jest, raz nie ma, właśnie.
1: I co, i rejestruje się pan też, tak, w urzędzie po prostu i...
5: Pracę, bo bezrobotnie. Bez prawa do zasiłku.
1: Aha, że bez prawa do zasiłku, tak. Tylko tyle, że ubezpieczenie?
5: Bez ubezpieczenie.
1: No i o to chodzi, tak? A tak to się pracuje gdzieś tak?
5: Tak, dorywczo, tu złapie się pracę, tam złapie się pracę. No jest praca, nie, ale tylko, że wie pan, ciężko, tak. To tak, panu na 20 zł na godzinę.
1: To ile to wychodzi, tak?
5: 10 godzin to masz 200 zł.
1: 200 zł, no, czyli 20 dni, 4 tysiące?
5: Tak, bez rejestracji, no, na czarno. No tak, mieszkanie, to... opa, wszystko zrobi po pieniądzach, a z czego żyć?
1: A pan tu zostaje w Szydłowcu, czy...?
5: Tak, w Szydłowcu.
1: Czy wyjeżdża pan?
5: Nie, kiedyś wyjeżdżałem.
1: A gdzie pan był?
5: W Holandii.
1: W Holandii?
5: Tak.
1: Jak, w Holandii lepiej?
5: A jak wiem, tam ganiarby był na truskawkach.
1: No, jakby było lepiej, to by pan nie wrócił.
5: Bym nie wrócił, właśnie.
1: No, i tak lepiej tutaj w Szydłowcu niż tam na truskawkach w Holandii.
5: No lepiej na starych śmieciach.
6: Ja obecnie jestem bezrobotny. Jeszcze urząd pracy nigdy mi nie dał żadnego skierowania, ani nie pomógł w znalezieniu pracy. Poza tym, że jakiś tam zasiłek by płacił.
1: No ale co, idzie pan do urzędu i co? I...
6: No, no co, pobieram zasiłek, proszę pana. No i dostaję ponowienie na następny termin i tak to jest, no. Ja na terenie miasta Szydłowiec nie miałem zatrudnienia od lat 90. Zawsze znajdowałem sobie pracę poza miastem. W firmach Warszawa, w Holandii, w Belgii. No obecnie, wie pan, no już jestem, mam swoje wieki, już te męczą mnie te wyjazdowe prace, także poszukuję pracy tutaj na miejscu, także...
1: A w jakim charakterze?
6: Wie pan, jestem monterem instalacji, wentylacji, klimatyzacji i tak dalej, no a tutaj w tej branży nie ma.
1: Co, wrócił pan do Szydłowca?
6: No wróciłem, no bo gdzie mam wrócić, tu jest mój dom, bro, no. A rynek pracy jest, tu żadnego rynku nie ma pracy w ogóle. No, a największym pracodawcą jest Urząd Miasta, no to... I to jest taki łańcuszek zależności, no. Całe kolejki się ustawiają u burmistrza o pracę, 2-3 miesiące umowę dostają do zamiatania ulic i tak dalej, takich tam prac porządkowych.
7: U nas w Szydłowcu znaleźć pracę to nawet na tej drodze zbierać śmieci, grabić nawet liście. To trzeba mieć znajomości. Ci, co no, z rodziny, znajomi, to pracę dostaną.

0: taki po prostu zwykły człowiek. Ja jestem matką dwójki dzieci. Jedna jest po operacji serduszka. Ja wychowuję sama, bo mąż na okrąg, bo tylko w więzieniu. Jego domem jest więzienie. Prosiłam o pracę, przyjął mnie tylko na 3 miesiące. Chciałam przedłużyć.
1: Ale kto przyjął?
0: Burmistrz nasz. A.
1: Co, 3 miesiące pani popracowała?
0: 3 miesiące i stwierdził, że idę do zwolnienia, bo on nie ma pieniędzy. Sprzątałam, śmieci zbierałam.
1: Aha, czyli to jest tak, że burmistrz ma taki program, że daje ludziom po prostu pracę
0: do... Interwencyjną, tak. Sprzątanie, czy do szkoły, to do szkoły, tam na przykład na sprzątaczkę, też mają swoich. Że u nas w Szydłowcu nie masz pleców, nie masz pieniędzy, to jesteś zepchnięty na ostatni tor. Bo ty jesteś człowiekiem spoza marginesu, nie?
1: Czyli co, pani się normalnie rejestruje jako bezrobotna, tak?
0: To znaczy nie rejestruję się jako bezrobotna, bo wyrzucili mnie z urzędu pracy z tego powodu, że pobieram na syna zasiłek pielęgnacyjny, bo z nosa im skapło i przyznali mi dla syna grupę. No to biorę tak 1600, biorę te 3300, tam chyba 80 jest, i 2 zasiłki rodzinne po 95 zł. To są śmieszne pieniądze.
1: Czy co, łącznie ma pani to gdzieś około 5 tysięcy?
0: 5 i pół tysiąca. No mam 5400 coś z groszami.
1: Pracować nie bardzo może, tak? No bo musi się pani opiekować.
0: No to muszę się zająć dzieckiem, bo jak nie pójdę gdzieś na lewo nawet do pracy, no to mi zabiorą pielęgnacyjne. Pójdziesz gdzieśkolwiek do pracy, nawet na czarno. No to zaraz cię podpierniczą. I co wtedy? Aha, i musisz zwrócić, musisz oddać.
1: Te pieniądze z MOPS-u, tak? Tak? Z opieki społecznej.
0: Tak. To jest walka. A burmistrz ręce rozkłada. Bo on nie ma pieniędzy.
2: No, skoro już padły takie oskarżenia, że praca jest, ale tylko po znajomości, no to ja próbowałem skontaktować się z burmistrzem, zapytać, jak to jest z tym zatrudnianiem, tylko po znajomości, tylko tych z rodziny i tak dalej. Czy to może być prawda, czy to tylko tak się niektórym wydaje? Burmistrz akurat był w delegacji, usłyszałem, żeby dzwonić do starostwa w tej sprawie. Starostwo skierowało mnie do Powiatowego Urzędu Pracy. No to teraz właśnie Jarosław Basiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, wypowie się w tej sprawie.
3: Co ludzie powiedzą?
1: Zarzuty, że ludzie są zatrudniani po znajomości.
4: Trudno mi jest odnieść się do tych zarzutów, tak? My, jeśli mamy tutaj na roboty publiczne, składa nam wniosek, czy to urząd miasta Szydłowiec, czy...
1: I to nie pan zatrudnia, tylko to urząd miasta zatrudnia.
4: Pracowników.
1: No, ale to urząd nie skierował do pana starosty, a starosta do pana.
4: Może taki zarzut, że tych środków jest tak mało i wtedy nie można też tych osób więcej skierować, prawda? Ja czuję rozgoryczenie zarówno tutaj mieszkańców, jak i włodarzy samorządów, no bo my w tym roku z Funduszu Pracy dostaliśmy o 60% mniej środków niż w poprzednich latach.
1: To są pieniądze na te właśnie prace interwencyjne?
4: Tak. To jest taki plan finansowy, fundusz, który my otrzymujemy na cały rok. W zeszłym roku była to kwota łącznie prawie około 19-20 milionów, a teraz te środki są w granicach 8 milionów i to jeszcze ze środkami unijnymi. Dlatego tych środków jest tak bardzo mało i tak wydaje mi się to rozgoryczenie też tych mieszkańców naszych.
1: Te kilkaset osób tu w powiecie miało pracę dzięki tym pieniądzom.
4: Roboty publiczne czy prace interwencyjne.
1: Sprzątanie, ale nie wiem, koszenie łąk.
2: Największy pracodawca, czyli Urząd Miasta, nie ma w tym roku pieniędzy, żeby wszystkim dać te prace. O każdą posadę trzeba walczyć, no tak to wygląda, czyli nie jest kolorowo. Natomiast tam w okolicach rynku spotkałem takiego lokalnego patriotę, który ma kilka pomysłów, jak można by pchnąć sprawy do przodu i trochę tych miejsc pracy wykreować.
5: Każdy stąd ucieka, jest ciężko, no tyle lat jest największe bezrobocie. To jest właśnie taka dziwna trochę miejscowość, że najwięcej przypada samochodów na jednego mieszkańca, największe bezrobocie.
1: No ale to jak to możliwe w ogóle?
5: Polak sobie zawsze poradzi w trudnej sytuacji. Dużo za granicę teraz wyjeżdża po prostu. Dlatego to się może tak po prostu uzupełnia, że dużo jest tu na bezrobociu, a wiele osób za granicą.
1: Aha, zarejestruje się, jedzie za granicę zarobić i wraca tylko, żeby...
5: Tak jest, tutaj pomieszkać sobie. Tutaj po prostu jest brak jakichś miejsc pracy, jakiegoś rozwoju, brak jakichś firm. I każdy ucieka albo do dużych miast, no i też jest ze studiami, każdy jedzie na studia po prostu i już tutaj raczej nie wraca.
1: No ale co, ty tutaj jesteś, spotkaliśmy się.
5: No ja jestem tutaj na Śląsku, także u mnie jest różnie, ja mam żonę ze Śląska, także troszkę tu, troszkę tam, jestem takim lokalnym patriotą, także...
1: Rejestrujesz się tu?
5: No na razie jestem zarejestrowany jako bezrobotny tutaj.
1: Aha, czyli tu się rejestrujesz, ale gdzieś tam...
5: No tak, no trzeba coś działać po prostu, sezonowo.
1: No ale piękne... miasto w ogóle, wiesz, piękny ten rynek, nie, no, turystycznie.
5: Jest
1: piękny,
5: tak, jest tutaj wszystko zadbane, jeśli chodzi o to, to jest naprawdę wszystko w jak najlepszym porządku.
1: Czyli może tę turystykę tutaj właśnie bardziej rozkręcić, nie? To jest taki temat.
5: Możecie przejechać przez chlebiska, jest tam taki pałac Manor House, tam są takie łaźnie rzymskie, jest to stary pałac od Rowążów. Mamy też dalej w Meksykanie, jest huta żelaza i stali. To jest jedyna huta w Europie ogólnie, która została, tak? To jest muzeum, tutaj z Warszawy ma swój punkt, przy dole jest też bardzo ładną miejscowość. Kamieniołomy podkowińskie są tak samo, które niedawno powstały, no nie? Wyrestaurowane były, jest też zalew tutaj przy dole, no jest troszeczkę tych miejsc.
1: Czyli tu turystów można zaprosić,
5: no,
1: tak?
5: Można jest zaprosić,
1: robić.
5: Jest dużo, tylko trzeba po prostu pomysł, żeby władze wyszły, czy Chlewisz, czy Szydłowca po prostu z ręką do ludzi. Szkoda, że młodzi ludzie uciekają właśnie za pracą, no nie? Bo tak to gdyby tu młodzi ludzie zostawali, to też by inaczej wszystko się rozwijało.
2: Życzyć, żeby młodzi ludzie zostawali, rozkręcali tam biznesy, turystykę też, no bo miasteczko naprawdę jest urokliwe, z ciekawą historią, okolica z turystycznym potencjałem. Dziś to już tyle, w co ludzie powiedzą prosto z Szydłowca. Kolejny odcinek za tydzień. Adam Feder, do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: FM.
1: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody Jerzy w odpowiedzi, jakie to uczucie. Jerzy, jakie to uczucie?

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Szef MON ujawnia liczby. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na specjalnie zwołanej konferencji. Największe donacje były realizowane w latach 2022-2023. Szacowany koszt to około 15 miliardów złotych.
1: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach.
0: Mówił szef MON i podkreślał, że rząd nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy.
1: Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim. Granica polskiego bezpieczeństwa. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
0: Przypomnijmy, decyzję o odtajeniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON podjął w niedzielę. Zapadła po komentarzach polityków opozycji, m.in. Krzysztofa Bosaka. Polityk sugerował, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. Nic nie wskazuje na urazy mechaniczne. Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar maratonu w podwarszawskich Markach. Podczas wyścigu Poland Bike Marathon zginęło dwóch kolarzy, 30-latek i 71-latek. Rywalizację rozgrywano, gdy temperatura na zewnątrz oscylowała w granicach 40 stopni Celsjusza. Nasz reporter Krzysztof Płowecki zajmuje się tą sprawą. Jakie są wstępne ustalenia?
2: Biegli wykluczyli dwa scenariusze.
3: Aby do zgonu tych panów doszło w wyniku urazu mechanicznego, a także wskutek uchwytnych makroskopowo zmian chorobowych.
2: Informuje prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Na tym etapie śledczy nie przekazują więcej informacji. Organizator wyścigów Grzegorz Weiss zapewnia, że pomimo upału trasa była dobrze przygotowana do wyścigów.
4: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet.
2: Na razie nie wiadomo, czy do tragedii przyczyniła się wysoka temperatura w trakcie wyścigu. Prokuratura nie postawiła nikomu zarzutów w tej sprawie.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Grozi mu dożywociem. Były proboszcz z Przypek w gminie Tarczyn stanie przed sądem i odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem osoby w kryzysie bezdomności. Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu. O czym więcej nasza reporterka Anna Badowska.
5: Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu duchownemu. Śledczy zarzucają mu zabójstwo 68-letniego Anatola C. oraz wcześniejsze usiłowanie zabójstwa tego samego mężczyzny. Według prokuratury bezdomny przekazał księdzu swoją nieruchomość w zamian za pomoc i znalezienie mieszkania. Gdy zaczął domagać się wywiązania z tej umowy, między mężczyznami narastał konflikt. Jak ustalili śledcze, w lipcu ubiegłego roku były proboszcz miał uderzyć Anatola C. siekierą, oblać benzyną i podpalić. Ustalono również, że 3 tygodnie wcześniej miał już próbować go zabić, jednak po pojawieniu się świadka wezwał pogotowie. Biegli uznali oskarżonego za w pełni poczytalnego.
0: Relacjonowała nasza reporterka Anna Badowska. Do wtorku konkrety mają trafić na biurko prezydenta. Ważą się losy minister zdrowia i prezesa NFZ-u. Donald Tusk czeka na ich rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jeśli propozycje się nie pojawią, szef rządu zapowiada decyzje, w tym te personalne. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, rozmawiałeś z młodymi lekarzami. Co oni na to?
6: Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia nie da się przygotować w kilka dni.
7: Ale miało się na to całą kadencję.
6: W grę wchodzą dymisję, jednak jak przyznaje mój rozmówca, same roszady na stanowiskach nie naprawią systemu.
7: Przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić do nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. Bo tego oczekują i to, że zdymisjonują 5. ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
6: A z raportu Nowy Kontrakt Społeczny dla Ochrony Zdrowia, przygotowanego przez Human Answer Institute i Centrum Adama Smitha, wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. A teraz zostajemy w temacie i wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel. Jego gościem był Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
8: Dzień dobry. Witam pana pierwsze pytanie. Gdyby był pan chory, służba prywatna czy służba państwowa ochrony zdrowia?
9: Taka ochrona zdrowia, która wyleczyłaby mnie jak najszybciej, lekarz, który przyjąłby mnie jak najszybciej, postawił najlepszą diagnozę i wypisał zalecenia. Wszystko jedno, czy prywatna, czy państwowa, pod warunkiem, że cierpię na chorobę, która pozwala być wyleczona w systemie prywatnym, bo przecież dziś nie wszystkie schorzenia system prywatny leczy.
8: Jak lekarz idzie na SOR, to czeka tak jak wszyscy, czy jednak wyjmuje legitymację tam medyczną i koledzy go biorą po znajomości?
9: Bardzo dużo się w tym aspekcie zmieniło. Rzeczywiście jeszcze 20-30 lat temu było tak, że lekarz w pewnym sensie mógł przejść z oddziału na oddział, skonsultować się, poprosić o pomoc kolegę. Dzisiaj, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, w praktyce idziemy na SOR, czekamy tak jak każdy obywatel i myślę, że to też mówi o tym, że świetnie rozumiemy, jaka sytuacja jest na SOR-ach, bo widzimy ją z obu stron.
8: Dobijacie się o rozmowę z premierem, to nie wystarczyłoby porozmawiać z panią minister zdrowia?
9: Nasz dialog z panią minister utknął w martwym punkcie, nie toczy się od wielu miesięcy. Prosiliśmy o dymisję minister odpowiedzialnej za dialog społeczny Katarzyny Kęckiej, to nie nastąpiło. Na razie pytanie brzmi, jeżeli nie z panią minister, to z kim mamy rozmawiać?
0: A dalszą część rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez odpowiedniego sprzętu, doświadczenia czy wiedzy topograficznej. Nawet latarka czołówka ledwo im działała. Na dodatek schodząc pomylili drogę i utknęli. Do tego pogarszała się pogoda. Temperatura bliska zeru, wiatr i deszcz. Groziła im hipotermia. Dwóch Polaków może mówić o ogromnym szczęściu, że nic im się nie stało. Do akcji ratunkowej w Tatrach Słowackich doszło w weekend, a o jej szczegółach nasz zakowiański reporter Łukasz Bobek.
10: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z Batyżowieckiego szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
0: Ostatecznie okazało się, że dwóch Polaków wróciło z góry bez szwanku. Poza zmęczeniem i przemoczeniem nic im nie dolegało. To mogło skończyć się tragedią, sprawą zajęła się policja. W Łodzi dwóch nastolatków uczepiło się tylnego wagonu tramwaju linii 8 i przejechało na zewnątrz pojazdu kilkaset metrów. Nagranie niebezpiecznego wyczynu trafiło do internetu.
11: Z uwagi na opublikowane nagranie funkcjonariuszy z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym łódzkiej komendy prowadzą czynności wyjaśniające. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i stwarza wręcz śmiertelne zagrożenie zarówno dla osoby znajdującej się na zewnątrz pojazdu, jak i innych uczestników ruchu.
0: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Rzecznik MPK Piotr Ewasiak zaznacza, że świadkowie takich wydarzeń od razu powinni poinformować służby.
12: Motorniczy nie widział tej sytuacji, ani dzisiaj został powiadomiony przez innych pasażerów, że takie zdarzenie ma miejsce. Apelujemy do osób, które są świadkami tego typu zdarzeń, aby jak najszybciej informowały o nich prowadzącego lub zgłaszały sprawę do odpowiednich służb.
0: Nastolatkom może grozić skierowanie do sądu wniosku o ukaranie za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym. Służby wciąż usuwają zniszczenie, mieszkańcy sprzątają, a urzędnicy przyjmują wnioski. To po gwałtownych burzach w województwie świętokrzyskim. W Poniku, gdzie wiatr zrywał dachy, rusza właśnie rządowa pomoc dla poszkodowanych. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
13: Krajobraz niestety jest katastrofalny. Ucierpiał m.in. dom pani Sylwii, którego odbudowa może kosztować nawet 100 tysięcy złotych.
14: Zerknęłam, a tam już nie było dachu i w ogóle to nie było nic kompletnie słychać. Wszystko się rozleciało po całej wsi. Na drzewach powijane blachy w koło drzew.
13: A poszkodowanych odwiedził wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, który zapowiedział potrzebną pomoc.
15: Do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy w przypadku budynków gospodarczych.
13: Tylko po tej jednej lipcowej burzy świętokrzyscy strażacy interweniowali ponad 500 razy, usuwając wiatrołomy i zabezpieczając zniszczone budynki.
0: Relacjonowała nasza reporterka Weronika Wawrzyk. Z Kopenhagi prosto do Gdańska. W ramach bałtyckiej trasy Eurovelo ruszył projekt, który pozwala wypożyczyć rower w stolicy Danii i oddać go dopiero na końcu podróży. Takie nowe rozwiązanie ma zachęcić do odkrywania regionu Morza Bałtyckiego na dwóch kółkach.
16: To jest coś, co zaczyna się w formie pilotażu, ale mam nadzieję na przestrzeni lat będzie się rozwijać bardzo mocno. Już dziś taką rezerwację usługi poprzez duńską firmę można zlecić i w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i możliwości zrzucić ten rower jeszcze na terenie Danii czy Niemiec, dojechać im nawet do Gdańska i nie martwić się o to, jak nim wracamy z powrotem, w jaki sposób mamy go przewieźć.
0: Mówi Łukasz Magrian, dyrektor generalny Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Całą trasę można pokonać w około 2 tygodnie, przejeżdżając średnio 80 km dziennie. Po drodze znajdują się liczne miejsca odpoczynku, gdzie można naładować rower elektryczny, coś zjeść i nabrać sił przed dalszą podróżą.
16: Popularność tej formy turystyki sprawia, że za moment będzie to też kierunek przeciwny i mamy też nadzieję, że na trasie będzie więcej tych postoi i miejsc w Polsce, w których ten rower będzie można zostawić, bo przecież mamy po drodze piękne miejscowości jak Łebę Ustkę czy Kołobrzeg, Świnoujście po stronie zachodniopomorskiej.
0: W przyszłości projekt ma działać sezonowo, od wczesnej wiosny do późnej jesieni, z przerwą w okresie zimowym. Strzeżony plac z czerwonymi flagami, ale atrakcji nie brakuje. Ze względu na silny wiatr i niesprzyjające warunki pogodowe na kąpieliskach obowiązuje zakaz kąpieli. Mimo to na Pomorzu wciąż nie brakuje miejsc, które można odwiedzić niezależnie od pogody, od muzeów i atrakcje pod dachem.
16: Lato to jest głównie czas wypoczynku rodzinnego, rodzin z dziećmi. Tutaj wszelkiego rodzaju centra nauki, miejsca, które uczą poprzez zabawę, chociażby Centrum Nauki i Eksperyment w Gdyni, Hewelianum w Gdańsku, obiekty Narodowego Muzeum Morskiego, czyli Ośrodek Kultury Morskiej. To są te przestrzenie, w których poza takim odkrywaniem pewnych rzeczy możemy się też czegoś nauczyć.
0: Tłumaczy i dodaje Łukasz Magrian, osoby zainteresowane kulturą kaszubską mogą odwiedzić Muzeum Kaszubskie w Kępkowie oraz Kaszubski Park Etnograficzny w Wdzyzach Kiszewskich, gdzie prezentowane są zbiory etnograficzne oraz tradycyjna zabudowa regionu. W regionie funkcjonują również różne formy rekreacji związane z lokalnym krajobrazem i dziedzictwem.
16: Mamy po pierwsze międzynarodowe szlaki rowerowe, Eurovelo 10, Eurovelo 9, czyli wzdłuż Bałtyku, wzdłuż Wisły. Mariny, przystanie, te żeglarskie, ale też bardzo dobrze rozwinięta sieć przystani kajakowych. To jest ponad 30 spławnych rzek w województwie o różnym charakterze, tak spokojniejszym, rodzinnym, ale też o charakterze górskim, które wymagają trochę większych umiejętności.
0: Szczegółowe informacje o atrakcjach, planach podróży i szlakach turystycznych w regionie dostępne są na stronie pomorskietravel.pl. Utknąłeś na torach? Wyłam rogatkę. Rogatki na przejazdach kolejowych pozwalają, aby w razie zagrożenia można było je bezpiecznie wyłamać samochodem. Jeśli auto utknie na torach, najważniejsze jest jak najszybsze opuszczenie pojazdu. Przypominają o tym Polskie Linie Kolejowe w kampanii Bezpieczny Przejazd.
17: Jeśli samochód mamy sprawny, dodajemy gazu i wyłamujemy rogatkę. Jest miejsce w rogatce, gdzie ona jest specjalnie osłabiona, tak aby pękła, nie powodując uszkodzeń. Są połączone jeszcze styki elektryczne, które dają dyżurnemu sygnał, że na danym przejeździe pojawiła się jakaś usterka.
0: Mówi Marcin Kruszyński, koordynator kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd. Według statystyk za 99% zdarzeń na przejazdach kolejowych odpowiadają kierowcy. Żółta naklejka może nam uratować życie. Mało kierowców wie, że na każdym przejeździe kolejowo-drogowym znajduje się specjalna żółta naklejka z numerem identyfikacyjnym przejazdu i numerem alarmowym. Jeśli pojawi się zagrożenie, dzięki naklejce możemy szybko przekazać dyspozytorom dokładną lokalizację i w razie potrzeby wstrzymać ruch pociągów. A żółte naklejki pojawiły się w 2018 roku i znajdują się na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych w kraju. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości.

0: albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Tomasza, który prosi o pomoc. Cześć Tomek.
2: A witam. Pozdrawiam serdecznie. Tak, odnośnie pomocy zgadza się.
1: O co chodzi tak naprawdę, Tomasz?
2: Chodzi o partnerkę moją, ma na imię Mirasol.
1: Mirasol, to nie jest polskie imię.
2: To jest filipińskie.
1: Filipinka, proszę bardzo.
2: Tak, tak, zgadza się. Od paru miesięcy jesteśmy razem, obydwoje jesteśmy po przejściach.
1: Gdzie ją poznałeś?
2: W Poznaniu.
1: Ale jak?
2: Naszliśmy na siebie.
1: Na ulicy?
2: Tak, zgadza się.
1: No co ty? Szedłeś ulicą i wlazłeś na nią?
2: I zagadałem, jak to się mówi. I chwilę rozmowy, potem spotkanie na kawie.
1: W jakim języku się porozumiewacie?
2: Polski i angielski.
1: No, u mnie najlepiej z angielskim, ale będę się starał, dobra. Coś po polsku mówi?
2: Tak, tak. Średnio, ale wszystko rozumie.
1: Jak ona wygląda? Ile ma lat?
2: 45 lat, tak 1,60 m wzrostu. Brunetka, dłuższe włosy, czarne oczy, coś w sobie ma, tak urzekła mnie po prostu.
1: A co robi w Polsce?
2: Pracuje w restauracji.
1: Jako kelnerka?
2: Przy kuchni.
1: Czyli gotuje.
2: Tak, świetnie gotuje.
1: Filipińska kuchnia wyspiarska, no to Polacy oszaleli. Mleczko kokosowe, trawa cytrynowa, wieprzowinka ładnie podsmażana w sezamie, kolendra. Wiem, o co chodzi. Pyszności. Jadłeś coś kiedyś, co ona przygotowała ci?
2: Tak, bardzo wyśmienite i polecam jedzenie.
1: Tak myślałem. Ile ty masz lat, Tomek?
2: 47.
1: Dobra, to mamy. Jak ty wyglądasz? Opisz mi siebie.
2: 1,80 m, niebieskie oczy, krótkie włosy, średniej budowy ciała.
1: Ile ważysz?
2: Około 100 kg.
1: Byczek. A teraz powiedz mi, czym ty się zajmujesz?
2: W transporcie.
1: Co miało miejsce, że jestem potrzebny?
2: Nastąpiły takie ala spory pomiędzy nami.
1: A ile się znacie?
2: Parę miesięcy. Jest dobrze za chwilę i za chwilę się obraża. Ma swoje tam widzimisię. Mówi, że jej bardzo zależy na mnie. Za chwilę, że jestem, gadam bzdury, bo do końca niektórych zwrotów nie rozumiem naszych polskich.
1: Do czego ja ci jestem potrzebny?
2: Bo ma takie wejścia i do końca nie jestem pewien. Staje się momentami oziębła. Czy mówi ona poważnie o planach, czy może coś jest ktoś inny.
1: A co, nie ma czasu nagle dla ciebie? Widzę, że byliście w Karpaczu, widzę, że gdzieś podróżowaliście, lubicie
2: tak,
1: chyba
2: tak.
1: Góry.
2: Ona lubi bardzo góry.
1: Zakopane było grane, tak. Widzę, ze zgłoszenia. Coś ukrywa, może się spotykać nie tylko ze mną, zaznacz, że mi na niej... Okej, to o to chodzi. Myślisz, że jak ja zadzwonię z radia, to ona mi się przyzna, że spotyka się też Tomasz z jakimś Pawłem?
2: To może się zreflektuje konkretnie. Czy konkretnie jest za związkiem dalej, czy może nie?
1: Czy ja mam pytać, czy ona tak z tobą na poważne, czy ma plany, czy tylko dla jaj?
2: No dokładnie, bo...
1: Nie czujesz się zbyt pewnie w tym związku?
2: Raz się czuję pewnie, za chwilę niepewnie, bo ma takie wyjścia.
1: Jak długo trwają teraz te ciche dni, o których piszesz?
2: To jest parę dni tam.
1: Okay.
2: 3 dni, potem jest dobrze, potem znowu za chwilę jakieś wyjścia.
1: A powiedz mi, mieszkacie razem?
2: Nie, osobno.
1: Okej. Dobra, dzwonię do niej, by zapytać, jakie są plany względem Tomasza z Polski. No dobra, to trzymajcie kciuki. Mirasol, tak się do niej mówi?
2: Tak.
1: Mirasol.
2: Albo Mija.
1: Kochasz ty tego Tomasza z Polski? Trzymajcie kciuki, dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo, halo. Dzień dobry. Czy dodzwoniłem się do Mirasol?
2: A po angielsku? Przepraszam?
1: Oh, my English is not very well. I am from Poland.
2: Przepraszam, my English is better.
1: W ogóle nie mówisz po polsku?
2: Trochę.
1: No Tomek powiedział, że mówisz po polsku.
2: Tomek jest.
1: Tomek, tak. Ja dzwonię Tomek, w sprawie Tomka Mirasol.
2: Okej, przepraszam, dlatego call to me.
1: Mirasol, my name is Pablo, Paweł in Poland.
2: Paweł.
1: Paweł, Mirasol. Mirasol, bardzo mi miło. My mamy taki program na antenie Radia Vox FM, gdzie pomagamy ludziom pogodzić się, zrozumieć się, a pomiędzy wami coś się chyba psuje. To prawda?
2: Trochę rozumiesz.
1: Do you have a problem with Tomasz or not?
2: Tomasz, no. Bardzo sympatyczny.
1: It's nice for you. Do you love him? Do you have a plan with him?
2: Oczywiście. I always told him, dlatego Majra tutaj teraz continuation to stay in Poland because of him.
1: You stay in Poland for him?
2: Yeah, one of the reasons because of him. But of course, before, we don't know each other. I have my own
1: He
2: life.
1: Told me that it's not nice situation with you. He's not sure. Maybe it's not only one man.
2: No.
1: Do you have a date with another guys?
2: Of course not.
1: Of course not.
2: For a long time, I'm only with other Filipina colleagues, Sanka, Filipina friends, but now we have our own other job, they go to other places.
1: Mirasol, tell me, this is the good guy for being marriage, for being your husband?
2: At the moment, we only knew, for example, half a year, we know each other. But I always told him that I appreciate everything you do. I didn't meet his parents yet. I don't know anybody around him yet.
1: Zadam ci pytanie.
2: I have a pytanie also.
1: Do you have a question for me?
2: Why suddenly you are calling me about Tomasz?
1: Because Tomasz is not sure, nie jest pewny. Do you love him? Do you have normal plans for him? Czy masz jakieś normalne plany wobec niego? They This want to know, funny. It's for fun or is something
2: no, no,
1: more?
2: No.
1: Do you love him?
2: Of course.
1: Tomasz, ty się nie masz co martwić. Poznałeś troszeczkę jej rodziny.
2: I told him if he...
1: Tomasz is here.
2: Poczekaj. I told him if he is not trusted me, then that is his problem. He can leave me anytime if he don't trust me.
1: Słuchaj, to chyba ty jej nie wierzysz tak za bardzo niż ona tobie, bo ona chyba jest tobie zakochana, wiesz Tomasz? Ona nie widzi problemu, tak? Ona powiedziała, że cię kocha, wiesz? I że ma plany. Poznała cię z bratem przecież, prawda?
3: Rozmawialiśmy chwilę.
1: No, rodziców jeszcze nie poznałeś chyba, ale poznasz.
3: Mam nadzieję.
1: No to teraz jej powiedz, dlaczego to uczyniłeś, bo moim zdaniem chyba za bardzo wyskoczyłeś przed orkiestrę.
3: Wszystko będzie dobrze pomiędzy nami, pomiędzy Majrą a mną.
1: Masz nadzieję. Na siłę jej nie przetrzymasz, tylko sercem i miłością.
3: Prawda. Czy coś, Majra?
2: Tak. I don't know why Tomasz is consulting you about that he has doubt on my love to him, but
1: Because
2: on my part,
1: he was not sure. It's really love. He has a nice plan for you. So we just chat about you, and everything is okay. You love him. He loves you, and it's coming to big love. Yeah.
2: When I told to my parents that I have this Polish guy a boyfriend. You know, my father even told me that, okay, bring him to the Philippines.
1: Tomasz, wyskoczyłeś przed szereg. Widzisz, że ona ma pretensje do ciebie, że ty w ogóle takie rzeczy robisz, że się upewniasz, że pytasz niepotrzebnie, no.
3: Też widzę właśnie.
1: Także szybciutko poza anteną wytłumacz jej, że chciałeś być pewny, a może bardziej moim zdaniem chciałeś jej zrobić niespodziankę i przyjemność. A ją to zabolało chyba, że sprawdzasz ją mną, wiesz? Mirasol! Love him and be happy.
2: What am I doing? I'm doing and I really love him.
1: Bye bye, see ya.
2: Dziękuję bardzo.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Wiesz wyniki sekcji zwłok po tragedii w Skawinie. 35-latek zabił swoją żonę, córkę oraz teściową. Szacowanie zniszczeń wciąż trwa. Świętokrzyskie sprząta po ubiegłotygodniowych nawałnicach. W wiadomościach też Bełchatów ruszył demontaż koparki służącej przez pół wieku.
1: Jest wtorek, 7 dzień lipca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Przyczyną śmierci były obrażenia głowy i rany cięte. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok młodego małżeństwa, ich 8-letniowej córeczki oraz babci. Ciała znaleziono w mieszkaniu w Skawinie. Prokuratura mówi wprost, te wyniki potwierdzają skalę brutalności, z jaką zadano ranę.
2: U najstarszej kobiety obrażenia głowy, które były najprawdopodobniej przyczyną jej zgonu. Jeśli chodzi o młodszą kobietę, również obrażenia głowy oraz rany cięte. I u pozostałych osób również stwierdzono rany cięte, rany kłute w różnych częściach ciała. I te rany były prawdopodobnie przyczyną zgonu.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Tomasz Waszczuk. Sekcja potwierdziła również najbardziej prawdopodobny przebieg tragedii.
2: To, iż sprawcą jest mężczyzna i że mężczyzna najpierw pozbawił życia 3 osoby, a następnie popełnił samobójstwo.
0: Z informacji, do których dotarli dziennikarze Vox FM, wynika, że sprawca najprawdopodobniej zaatakował najbliższych po awanturze z teściową. 35-latek w pierwszej kolejności zabił swoją żonę, później 8-letnią córkę i starszą kobietę, a następnie popełnił samobójstwo. Na miejscu znaleziono nóż, którym sprawca zadawał śmiertelne ciosy i odebrał sobie życie. Służby wciąż usuwają zniszczenia, mieszkańcy sprzątają, a urzędnicy przyjmują wnioski. To po gwałtownych burzach w województwie świętokrzyskim. W Poniku, gdzie wiatr zrywał dachy, rusza właśnie rządowa pomoc dla poszkodowanych. Na miejscu była nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
3: Krajobraz niestety jest katastrofalny. Ucierpiał między innymi dom pani Sylwii, którego odbudowa może kosztować nawet 100 tysięcy złotych.
4: Zerknęłam, a tam już nie było dachu i w ogóle to nie było nic kompletnie słychać. Wszystko się rozleciało po całej wsi. Na drzewach powijane blachy w koło drzew.
3: A poszkodowanych odwiedził wojewoda świętokrzyski Józef Bryk, który zapowiedział potrzebną pomoc.
5: Do 200 tysięcy złotych w przypadku budynków mieszkalnych i 100 tysięcy w przypadku budynków gospodarczych.
3: Tylko po tej jednej lipcowej burzy świętokrzyscy strażacy interweniowali ponad 500 razy, usuwając wiatrołomy i zabezpieczając zniszczone budynki.
0: Grozi mu dożywocie. Były proboszcz z Przypek w gminie Tarczyn stanie przed sądem i odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem bezdomnego. Akt oskarżenia właśnie trafił do sądu.
6: Prokuratura okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu duchownemu. Śledczy zarzucają mu zabójstwo 68-letniego Anatola C. oraz wcześniejsze usiłowanie zabójstwa tego samego mężczyzny. Według prokuratury bezdomny przekazał księdzu swoją nieruchomość w zamian za pomoc i znalezienie mieszkania. Gdy zaczął domagać się wywiązania z tej umowy, między mężczyznami narastał konflikt. Jak ustalili śledcze, w lipcu ubiegłego roku były proboszcz miał uderzyć Anatola C. siekierą, oblać benzyną i podpalić. Ustalono również, że 3 tygodnie wcześniej miał już próbować go zabić, jednak po pojawieniu się świadka wezwał pogotowie. Biegli uznali oskarżonego za w pełni poczytalnego.
0: O czym informowała nasza reporterka Anna Badowska. Zarzucili szpitalowi brak przygotowania do leczenia małych pacjentów. Placówka temu zaprzecza. Zamieszanie wokół Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. 6-osobowy zespół lekarzy złożył wypowiedzenia w dniu otwarcia placówki. Od 1 lipca przeniesiono tam leczenie dzieci z 2 dotychczasowych oddziałów w Katowicach i Zabrzu. Medycy twierdzą, że nowy ośrodek nie był w pełni przygotowany. Wskazują na szereg problemów organizacyjnych i logistycznych. Dyrektor szpitala Dariusz Budziński nie zgadza się z tymi zarzutami.
7: Śląskie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zostało przygotowane do rozpoczęcia działalności od strony organizacyjnej, lokalowej, sprzętowej, diagnostycznej i proceduralnej. Część podnoszonych publicznie zastrzeżeń pochodzi od lekarzy specjalistów, którzy nie podjęli pracy w nowym ośrodku. Nie doszło do praktycznej weryfikacji tych zarzutów w warunkach rzeczywistego funkcjonowania centrum.
0: Obecnie w placówce pracuje 9 lekarzy specjalistów i 9 rezydentów, a opieka nad pacjentami jest kontynuowana. Prawie 8 tysięcy paczek papierosów zatrzymanych w Koroszczynie. Towar był ukryty w podłodze naczepy pojazdu ciężarowego, mówi Michał Deruś, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
8: Samochód ciężarowy wjeżdżał z Białorusi do Polski. Jak wynikało z dokumentów, pojazd nie przewoził żadnego ładunku. Jednak co innego wynikało z obrazu RTG, który ujawnił anomalię w obrazie podłogi naczepy. To samo miejsce jako kryjówkę nielegalnego ładunku wytypował pies służbowy Tina, który był wykorzystywany podczas tych czynności. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to około 160 tysięcy złotych.
0: Kierowca, obywatel Polski, przyznał się do próby przemytu, jednocześnie odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Papierosy oraz ciągnik siodłowy z naczepą zostały zabezpieczone jako dowody w postępowaniu, które prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej. Jest wyższa niż 10-piętrowy wieżowiec i waży tyle co 4000 samochodów osobowych. Teraz zostanie rozebrana na części. W kopalni Bełchatów ruszył demontaż ogromnej koparki, która służyła tam przez blisko 50 lat. Rafał Różycki.
9: Gigantyczna koparka odeszła na zasłużoną emeryturę jesienią ubiegłego roku. Nie jest już potrzebna, bo spada wydobycie węgla.
10: Likwidacja będzie realizowana w dwóch etapach.
9: Mówi Joanna Blewąska-Kołodziejczak z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
10: W pierwszym zostanie wykonany demontaż elementów możliwych do wykorzystania w innych pracujących koparkach. W drugim etapie przeprowadzony zostanie całkowity demontaż konstrukcji koparki.
9: Prace rozbiórkowe potrwają co najmniej pół roku.
0: W bełchatowskiej kopalni wciąż pracuje 12 innych olbrzymich koparek. Węgla wystarczy tam do drugiej połowy następnej dekady. Muzeum Danuty Szaflarskiej powstanie w Piwnicznej Zdroju w Małopolsce. Nie przez przypadek, bo to właśnie w tej miejscowości urodziła się aktorka i spędziła tu dzieciństwo. O jej historii opowiedzą zarówno tradycyjne pamiątki, jak i multimedia.
11: Będzie obejmować trzy takie aspekty. Jej dzieciństwo w Piwnicznej Zdroju, drugi etap to w czasie Powstania Warszawskiego i trzeci etap to już stricte jej kariera. Jeżeli chodzi o pamiątki, to jesteśmy w kontakcie zarówno z córkami pani Danuty Szaflarskiej, ale również z osobami, które miały styczność, czy to w karierze zawodowej, teatralnej, czy filmowej, ale to będzie przede wszystkim muzeum o charakterze multimedialnym.
0: Mówił Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej Zdroju. Muzeum powstanie w podziemiach Miejskiego Domu Kultury. Będzie gotowe do końca roku. Kopenhagi prosto do Gdańska w ramach bałtyckiej trasy Eurovelo ruszył projekt, który pozwala wypożyczyć rower w stolicy Danii i oddać go dopiero na końcu podróży. Takie nowe rozwiązanie ma zachęcić do odkrywania regionu Morza Bałtyckiego na dwóch kółkach.
12: To jest coś, co zaczyna się w formie pilotażu, ale mam nadzieję na przestrzeni lat będzie się rozwijać bardzo mocno. Już dziś taką rezerwację usługi poprzez duńską firmę można zlecić i w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i możliwości zrzucić ten rower jeszcze na terenie Danii czy Niemiec, dojechać im nawet do Gdańska i nie martwić się o to, jak nim wracamy z powrotem, w jaki sposób mamy go przewieźć.
0: Mówi Łukasz Magrian, dyrektor generalny Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Całą trasę można pokonać w około 2 tygodnie, przejeżdżając średnio 80 km dziennie. Po drodze znajdują się liczne miejsca odpoczynku, gdzie można naładować rower elektryczny, coś zjeść i nabrać sił przed dalszą podróżą.
12: Popularność tej formy turystyki sprawia, że za moment będzie to też kierunek przeciwny i mamy też nadzieję, że na trasie będzie więcej tych postoi i miejsc w Polsce, w których ten rower będzie można zostawić, bo przecież mamy po drodze piękne miejsca. Miejscowości jak Łebę Ustkę czy Kołobrzeg, Świnoujście po stronie zachodniopomorskiej.
0: W przyszłości projekt ma działać sezonowo od wczesnej wiosny do późnej jesieni z przerwą w okresie zimowym.
13: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
14: Patrzę na mapę pogody i zastanawiam się, czy się nie pomyliłam, że to listopad, ale nie, to chyba ma tak dzisiaj być. W Olsztynie 15 stopni Celsjusza i więcej nie będzie, a najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, Zielona Góra 24.
1: Podobnie będzie na południu, też 23-24 stopnie mogą pokazać termometry w Rzeszowie czy Krakowie, ale wszędzie. Opady deszczu, dosyć duże, możliwe na południu także burze, a na północy z kolei ostrzeżenia przed silnym wiatrem.
13: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
15: Pierwsza zmiana.
14: Julia Klen.
1: Konrad Piwowarski.
14: Dzień dobry.
1: 8 minut po godzinie 6 mamy wtorek.
16: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
17: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Godzinie 6, dzień dobry, we wtorek, tak dla jasności, 7 lipca dzisiaj. Pogodowo może nie jest lipiec, ale trzeba sobie wmawiać, że lipiec jest.
1: Trochę taki lipcopad jest, może ta pogoda trochę humor popsuć, zwłaszcza jeżeli na wakacjach jesteście, jeżeli rozpoczęliście urlop.
0: Ale jeżeli zamkniecie oczy, wyobrazicie sobie plażę i ciepło i taki wakacyjny klimat, no to nie będzie żadnego problemu.
1: Poza tym, jeżeli chodzi o dobre informacje, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady.
0: Bardzo dobra informacja. Prawda? Tak, czy w ramach tej informacji można dzisiaj jeść czekoladę do woli, tak?
1: Mało tego, ty musisz, ponieważ... Czekaj, bo muszę się odwrócić, bo mam plecak za sobą.
0: No nie, czy ty wziąłeś na poważnie mój głupi pomysł?
1: Tak, tak. Ze mną nie ma żartów, jeżeli chodzi o głupie pomysły. Jula powiedziała wczoraj, że dla niej 4 tabliczki czekolady to nie jest żaden wyczyn w ciągu 4 godzin. Także kupiłem ci wczoraj 4 tabliczki czekolady. Jedna jest biała, bo wiem, że lubisz.
0: O, to jest najlepsza czekolada.
1: Jedna jest zwykła mleczna. Mhm. Jedna jest o smaku tych ciastek, które mają białe w środku i czarne na zewnątrz. Mhm. I jedna jest z okienkiem z orzechami.
0: O, ale super mi kupiłeś czekolady. To nie ma sprawy.
1: Mhm. Masz teraz aktualnie jest 6:17 na zegarach, więc masz jeszcze jakieś 3 godziny i 42 minuty na to, żeby zjeść te czekolady, a my będziemy informować oczywiście na bieżąco, jak idzie Juli jedzenie tych 4 tabliczek czekolady, chociaż muszę powiedzieć, że oczywiście tabliczki są oszukane w większości.
0: Bo nie są 100-gramowe?
1: Jedna jest 100-gramowa, ta z okienkiem, a pozostałe są 92 i 90-gramowe.
0: A i to trzeba uważać.
1: Także zachęcamy do podobnego challenge'u w domu. Możecie nas informować, jak wam idzie. 609-86-9869, ten numer do waszej dyspozycji. A teraz coś na rozruszanie. Jeżeli ktoś tę czekoladę będzie jadł, to może potańczyć.

0: Sad vam još puh tablički.
1: A kartka z naszego kalendarza tradycyjnie odleciała. Mamy wtorek, 7 dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Antonin, Benedykt, Edelburga, German, Gościwit, Hezychiusz, Illidiusz, Illidia, Józef, Lucjan, Metoda, Metody, Odo, Papiasz, Peregryn, Pompejusz, Saturnin, Sędzisław, Sędzisława i Willibald.
2: Tanzania dzisiaj świętuje Dzień Przemysłu. Wyspy Salomona święto niepodległości, a Japonia świętuje dzisiaj Tanabaty.
1: A co to takiego?
2: To jest święto.
1: Zbliżają się do siebie dwie gwiazdy północnego nieba. O, pięknie.
2: Vega i Alter. Rozdzielone przez Amanugawa.
1: Przepiękne, romantyczne święto. To teraz daty. 1957 rok i jesteśmy przy piłce nożnej, która ostatnio króluje. 16-letni Pele debiutuje w drużynie narodowej Brazylii, strzelając gola w rozegranym w Rio de Janeiro meczu z Argentyną.
2: 7 dzień lipca roku 1989. Wtedy to na świat przychodzi południowo-koreański aktor, tancerz, piosenkarz, model. Człowiek, którego nazwisko brzmi jakby był synem Kim Jong-una i bomby atomowej. Kim Bum ma dzisiaj urodziny.
1: To teraz rok 1973. Myślę, że każda kobieta marzy o takim nazwisku, jak ma ten pan, polski przedsiębiorca, polityk, senator Rzeczpospolitej Polskiej, pan Tomasz Misiak.
2: 7 dzień lipca roku 1943 na świat przychodzi włoski piosenkarz muzyki mistrzunio Toto Cotugno.
1: O, to jak jesteśmy przy piosenkarzach, to rok 1946, niemiecki piosenkarz tym razem, Manfred Alois Zegit.
2: Człowiek, który rozpalił płomienie miłości.
1: Tak, Flames of Love, Fancy, to właśnie on. Ostatnio miał jakiś koncert w Polsce, to on jest bardzo stary.
2: To jeszcze 7 dzień lipca, musisz wypominać, a propos wieku. Kolejny piosenkarz dzisiaj ma urodziny. Tym razem przenosimy się do Rumunii, pochodzi z Transylwanii.
1: Dracula.
2: Nie.
1: To jedyna osoba, którą znam z Transylwanii.
2: Znany z Makareny, ale nie tej starej, tylko tej nowszej. 40 lat dzisiaj kończy Mario Biskin.
1: O!

0: Ja już prawie skończyłam jedną tabliczkę. Marta, chcesz trochę?
1: Nie możesz wziąć, Marta, przepraszam cię, ale to jest challenge. Ona musi zjeść 4 tabliczki czekolady.
2: Ale ja nawet bym nie wzięła o tej godzinie, co wy?
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Jakoś sobie trzeba radzić ze śniadaniem.
0: Dobra. Reklama.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
4: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: 6.30 na Voxowym zegarze. To już czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
7: Szef resortu obrony ujawnia liczby. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych. Zdecydowana większość, bo około 15 miliardów złotych, przekazano w sprzęcie w latach 2022-2023, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Koledzy z PiSu, nie wstydźcie się sprzętu przekazanego na Ukrainę. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. To była dobra decyzja.
7: I jak podkreślił minister obrony, polski rząd nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy. Do godziny 10 zamknięte pozostanie lotnisko w Katanii na Sycylii. To z powodu aktywności wulkanu Etna. Tym samym przedłużono wstrzymanie wszystkich lotów. Dla pasażerów uruchomiono specjalne transfery w kierunku Katanii. Na tamtejszym lotnisku w związku z sezonem letnim panuje bardzo duży ruch. I jeszcze sport. Mundial już bez gospodarzy. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4, a to oznacza, że ostatni z gospodarzy mundialu pożegnał się z mistrzostwami. Rywalem Belgów w ćwierćfinale będzie Hiszpania, która 1-0 wygrała z Portugalią. A Amerykanie ponieśli porażkę w cieniu skandalu z Donaldem Trumpem w roli głównej. Prezydent przyznał, że interweniował w strukturach FIFA w związku z czerwoną kartką dla jednego z amerykańskich piłkarzy. Po decyzji federacji Folarin Balogun, mimo wcześniejszego wykluczenia, ponownie mógł wyjść na boisko.
5: Pierwsza zmiana.
9: Od rana z Vox FM.
6: 28 minut do 7. Przypominamy dzisiaj Dzień Czekolady. Bardzo proszę świętować.

0: 21 minut i będzie godzina 7. To o tej godzinie zazwyczaj spoglądamy do tego, co dzieje się na świecie, a oczywiście jesteśmy świadkami historii.
1: Jakiej historii?
0: O historii kończącej się Cristiano Ronaldo.
1: Ach, no tak, wczoraj ostatni mecz w Mistrzostwach Świata. Prawdopodobnie, no bo to jest taka maszyna, że może on i za 4 lata zagra jeszcze.
0: O, myślę, że a może jako trener pojawi się.
1: W wieku 45 lat może wybiegnie na boisko.
0: O, ja bym trzymała kciuki, to jest jeszcze młody człowiek.
1: Odpadła wczoraj Portugalia w meczu z Hiszpanią, ale co ważniejsze. Mhm. Ja dzisiaj jakoś się obudziłem, miałem taki średni humor, muszę powiedzieć. Zobaczyłem to niebo takie szare, tak pogoda taka mało wakacyjna, ale później odpaliłem telefon. No i zobaczyłem, że w nocy Stany Zjednoczone przegrały 4-1 z Belgią i od razu uśmiech na mojej twarzy się pojawił. Ja nic do Amerykanów nie mam, ale po tym jak FIFA próbowała ich przepchnąć kolanem, anulowali tę czerwoną kartkę, przepraszam, zawiesili, to tak się bardzo ucieszyłem i myślę, że nie ja jedyny.
0: Ja bym się tak nie cieszyła z tej wygranej, bo jeszcze być może tutaj losy się odwrócą. Mhm. Być może okaże się, że oni pomylili koszulki i było 4-1 dla Stanów.
1: Tak, to jest możliwe. To rzeczywiście FIFA może zadziałać. Mogą powtórzyć mecz jeszcze.
0: No właśnie, to jeszcze jest, nie wszystko jest jeszcze stracone. A ja jestem w Super Ekspresie. Bardzo ciekawy artykuł. Karmili Wacka kiszonymi ogórkami. Biedny Wacek.
1: Potrzebuję wyjaśnienia.
0: Wacek to kucyk, który miał dzieciom sprawiać radość, woził dzieciaki malutkie, prawda, na swoim grzbiecie. No, ale okazało się, że jest chory przez to, że właśnie dostawał kiszone ogórki.
1: Nie przez kiszone, znaczy kiszone ogórki, ja wiem, do czego się serwuje najczęściej i dlatego był chory.
2: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: Mówiąc krótko, nie przez jedzenie, a przez picie. 19 minut do 7.

0: trovare. Pozdrawiam, Pier Giorgiane. Narobiliście mi smaku na czekoladę, będę musiał sobie kupić.
1: Ja. Marek, kupuj sobie czekoladę. Ja tutaj oficjalnie kończę pierwszą tabliczkę.
2: Przypominamy, Jula ma challenge. Musi w ciągu 4 godzin zjeść 4 tabliczki czekolady. Powiedziała, że to dla niej żaden problem. No i rzeczywiście pierwsza już prawie skończona.
1: A minęło zaledwie pół godziny, ale po tej pierwszej teraz zastanawiam się, czy nie zmienić zdania, że to jednak będzie problem, bo czuję się lekko zasłodzona.
2: Ja się boję, że ja sam będę kończył dzisiaj ten program troszeczkę. Ale przypominamy, dzisiaj jest Dzień Czekolady. W związku z tym trzeba jakoś świętować, chociaż nie wszyscy mogą. Napisała do nas słuchaczka, że no niestety dzisiaj jedzie usuwać ósemkę do chirurga, więc czekolada nie wskazana, ale za kilka dni nadrobi. To Kasia napisała.
1: Słuchaj, Kasia, trzymaj się. Ja usuwam ósemkę, wszystko jest dobrze, będziesz mogła jeść czekoladkę sobie pyszną.
2: Adriana, już namówiliśmy, przesyłam moc i dobrą energię, oczywiście świętuję Dzień Czekolady, zajadam się właśnie delicjami do kawki, smacznego życzymy, też smacznego życzymy. Przypominamy, że numer 609-86-9869 do waszej dyspozycji, a jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto czekoladę jeść, to ja znalazłem zaletę. Regularne spożywanie kakao bogatego we flawanoidy może nieznacznie zwiększać naturalną odporność skóry na promieniowanie UV.
1: Ale nie pomyliło ci się, bo to miał być z czekolady, a nie kakao.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Rozumiem, że teraz tę białą będziesz jeść.
1: W tej mojej czekoladzie to jest tak: cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, otłuszczone. No nie ma tutaj kakao w składzie.
2: Nie czytaj składu, bo nie będziesz chciała jeść tych pozostałych trzech tabliczek.
1: Będę, wszystko zjem.
2: 10 minut zostało do 7.

0: Wiecie, Sylwia napisała, czekoladę można zjeść przed rwaniem ósemki. Sylwia jest asystentką dentysty, chirurga, więc ja bym się słuchał.
1: No, ale później nie wiadomo, czy to się nie zwróci.
0: To dobra inwestycja by była.
1: Dentysty już nie może być.
0: 5 minut do 7.

0: Kiedyś zjadłem 3 tabliczki czekolady w 30 minut, potem przez pół roku nie istniała dla mnie. Pozdrawiam Karolina, dlatego ja otwieram kolejną czekoladę.
1: To druga już dzisiaj.
0: Tak, to druga. Teraz tu z ciasteczkami pomyślałam, że ona będzie może mniej słodka.
1: Tak, na pewno.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
1: 2 minuty zostały do 7:00, za chwilę wiadomości.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
5: Autopromocja.
6: Nie zdążyłeś na samolot?
5: Przez cały urlop padało?
6: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
5: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
6: Vox FM robi lato.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
14: Szef MON ujawnia skalę pomocy dla Ukrainy i zapewnia: nie osłabiamy bezpieczeństwa Polski. To na początek. Jest śledztwo po wypadku w Warszawie. Autobus wjechał w przejście podziemne. Za chwilę też pożegnanie z mundialem. Pełne łez. Portugalia odpadła z turnieju, który był ostatnim w karierze Cristiano Ronaldo.
1: Jest godzina 7:00, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
14: Każda decyzja o przekazaniu uzbrojenia Ukrainie jest poprzedzona oceną polskiego wojska i konsultacjami z sojusznikami, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i podkreśla, że przekazywany sprzęt nie osłabia bezpieczeństwa Polski. Wicepremier na specjalnie zwołanej konferencji przekazał szczegóły donacji, jakie Polska przekazała Ukrainie. Co jeszcze mówił minister obrony? O tym Mateusz Gołębiewski.
15: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że możliwości obronne Polski nie zostają naruszone. W przypadku pocisków do baterii Patriot przekazanie odbyło się na wniosek NATO, a nad bezpieczeństwem kraju prócz polskich żołnierzy czuwają również sojusznicy.
16: Dzisiaj w Polsce stacjonują na przykład systemy Patriot holenderskie.
15: Szef MON przypomniał również, że Polska nie tylko przekazuje uzbrojenie, ale też otrzymuje wsparcie od Ukrainy. Tak było na przykład przy przekazaniu myśliwców MiG-29.
16: Polska zaoferowała Ukrainie możliwość przekazania samolotów w zamian za udostępnienie wybranych technologii dronowych.
15: Według ocen polskiego sztabu generalnego oraz amerykańskiego dowództwa w Europie przekazana liczba rakiet Patriot nie wpłynęła na zdolności obrony powietrznej Polski.
14: Przypomnijmy decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy. Szef MON podjął w niedzielę, wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot, jedyne na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. Po dramatycznych wydarzeniach w Warszawie czas na ruch prokuratury. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku autobusu miejskiego w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Pojazd zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi Krzysztof Płowecki.
17: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
18: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
17: Mówi nam rzecznik prasowy prokuratury Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
18: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
17: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
14: Kierowca autobusu był trzeźwy, badanie narkotestem również dało wynik negatywny. Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez sprzętu i doświadczenia. Polacy utknęli na szlaku w czasie bardzo złej pogody. Groziła im hipotermia. O szczegółach akcji ratunkowej nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
19: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z batyżowieckiego szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
14: Łukasz Bobek, dziękujemy. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Wojciech Skurkiewicz, senator PiS i były wiceminister obrony narodowej. Początek minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Po ostatnim gwizdku nie krył łez. Cristiano Ronaldo i Portugalia żegnają się z mistrzostwami świata. W 1/8 finału lepsza okazała się Hiszpania, która wygrała 1-0. Po meczu Ronaldo przyznał, że to jego ostatni mundial.
20: Dałem z siebie wszystko
14: i odchodzę z czystym sumieniem. Taka jest piłka nożna, takie jest życie piłkarzy. Czasami wygrywasz, a czasami przegrywasz i trzeba iść dalej. Prawda jest taka, że to były moje ostatnie mistrzostwa świata. Znajdę czas na bycie z rodziną, będę miał też czas, żeby się zastanowić, jak uniknąć pochopnych decyzji.
20: I seguir la vida.
14: Portugalia żegna się z mundialem, żegnają się też Stany Zjednoczone, które przegrały z Belgią, a dziś kolejne mecze 1/8 finału. Argentyna z Egiptem o 18, a o 22 Szwajcaria podejmie Kolumbię.
21: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Piękna pogoda dla wszystkich, którzy kochają deszcz i temperatury w okolicach 20 stopni, bo takie dzisiaj w Polsce. 15 to najchłodniej i to w Olsztynie, a najcieplej na południu i na zachodzie Polski 24.
22: Ponadto Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy kraju, nad morzem przede wszystkim, oraz mogą pojawić się burze, te z kolei na południu.
0: Ale te silne wiatry to po czym?
21: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Pierwsza zmiana.
0: Julia Hren.
23: Konrad Piwowarski.
0: Dzień dobry.
23: Nie odpowiem na twoje pytanie.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: 7. Polska policja działa w sposób wzorcowy, usuwa awarie i znajduje wszystkich przestępców bez żadnego problemu.
1: Czy to były jakieś treści sponsorowane przez polską policję?
0: Polska policja działa...
1: Słuchajcie,
0: sposób wzorcowy.
1: Do GTA 6, do premiery tej gry zostało jeszcze trochę czasu. Ja wiem, że wiele osób na nią czeka. Ty czekasz? Będziesz grać w GTA 6?
0: Nie czekam i nie wiem, po co ludzie czekają, jak wystarczy śledzić wiadomości.
1: To prawda. Przenosimy się do Olsztyna, bo tam odbył się pościg za kierowcą, który złamał przepisy.
0: No i bardzo słusznie, złamał przepisy, trzeba człowieka złapać.
1: Tak, przekroczył prędkość, do tego obrysował kilka samochodów, no i policjanci zaczęli go gonić, on się nie zatrzymał, aż do pewnego momentu, w pewnym momencie zatrzymał samochód i zaczął uciekać pieszo.
0: Mhm. No i został złapany i ile ma?
1: Właśnie okazuje się, że nie został złapany, chyba, bo ja nie znalazłem takiej informacji. To 17 godzin zaczął się pościg.
0: 17 godzin temu?
1: Tak. Psy go szukały, nasze psy policyjne go szukały, ale zgubiły trop.
0: Pościg policji za osobą, która ucieka o swoich własnych nogach.
1: Tak. Mhm. I dalej chyba szukają. Także jest to jakieś rozwiązanie, jeżeli ktoś by potrzebował informacji, jak uciekać przed policją, tak mi się wydaje. Chociaż nie polecamy absolutnie.
0: No nie wolno uciekać przed policją, ale jak widać, no nie trzeba się za bardzo natrudzić, żeby uciec.
1: Tak, ale jeżeli ktoś nie lubi biegać, to jest jeszcze jedno rozwiązanie. Mhm. Pójść do lakiernika samochodowego. Mhm. No w GTA to działało.
2: Pierwsza zmiana.
1: Chociaż jeszcze raz przypomnę, nie polecamy uciekać przed policją.
0: Polska policja działa w sposób wzorcowy.
1: 14 minut po 7.

0: bo jak byłem w Londynie, to okazało się na lotnisku, jak wracałem już z tego Londynu, że dowód osobisty gdzieś mi zginął. No i nie mogłem polecieć samolotem, okazało mi się, że nie oddali mi w recepcji tego dowodu.
1: Hotelu. A kurczę, byłam przekonana, że masz go w spodniach, ale nie w tej kieszeni, na przykład, w której szukałeś.
0: Nie, ale słuchaj, wtedy miałem tak przed oczami mi się pojawił flashback, bo pamiętam, że na jednym z placów wszystko mi z portfela wypadło i byłem przekonany, no nic, trzeba nowe dokumenty wyrabiać do ambasady, lecieć.
1: Co, wróciłeś się i leciałeś późniejszym lotem?
0: Następnego dnia musiałem wracać dopiero, musiałem wziąć kolejny dzień urlopu.
1: O super, no to same plusy. I to jest wpadka, którą można opisać na voxfm.pl, bo my tam szukamy wakacyjnych wpadek. Vox FM robi lato, tak nazywa się nasz konkurs i w tym konkursie do wygrania 200 na...
0: 2000 chyba tam.
1: Dwa tysiące nawet.
0: To 20 stówek.
1: Ale jedno zero mi się zgubiło. Tak, 2000 na wakacyjny weekend. Ale mam jeden apel, bo tam trzeba pisać o wpadkach wakacyjnych. Proszę przestać już pisać o swoich dzieciach.
2: Pierwsza zmiana od razu.

0: Jak tam sytuacja wygląda?
1: No, jestem w połowie drugiej tabliczki czekolady, ponieważ mam dzisiaj zjeść 4 do końca programu, jedną na godzinę.
0: Przypominamy, że dzisiaj Światowy Dzień Czekolady. Jula zadeklarowała, że dla niej 4 tabliczki czekolady w ciągu 4 godzin to jest żaden problem.
1: I wydaje mi się, że to była trochę deklaracja na wyrost, ale to mi się na razie tylko wydaje. Ja nie będę jeszcze wydawać osądu.
0: Mleczna już jest spałaszowana, teraz wleciała taka z ciasteczkami.
1: Tak, ta z ciasteczkami jest fajna, no bo jest troszkę mniej tej czekolady i ona się tak aż nie lepi do zębów i do wszystkiego.
0: Do tego została jeszcze biała i ta z okienkiem z orzechami w środku.
1: Tak, trochę mi się kręci w głowie, ale to na pewno z radości, że jest wtorek.
0: Ja mam taki apel do słuchaczy, proszę nie zadawać złośliwych pytań, ile kalorii mają te 4 czekolady razem.
1: Absolutnie nie będę tego liczyć, ale no napisała
0: właśnie,
1: do nas...
0: Ja dlatego policzyłem, 2200. Dobra, jest informacja taka,
1: przestań!
0: Że przez cały dzień później nic nie musisz już jeść.
1: Super, i nic nie będę jadła. Aga do nas napisała, a ja rzuciłam czekoladę, dzięki temu od maja schudłam 7 kilo, no i mam tutaj tabliczkę i postaram się to zrobić. Myślisz, że jak o ścianę rzucę, to się uda? Dobra, to rzucam. Chyba nie schudłam.
0: Dobrze, jeżeli chodzi o głupie rzeczy, to teraz głupie pytanie od Ryśka.
2: Dlaczego mewy latają nad morzem?
1: 609-869-869, piszcie.
3: Pierwsza zmiana.
0: A na zegarach minuta do 7:30.
4: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr, 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie

0: 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Reklama.

0: 7.31 na zegarze, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
1: Na początek eksplozja w budynku jednorodzinnym to w Zabrzu. Do wybuchu doszło wczoraj wieczorem. Ranne zostały dwie osoby. Fala uderzeniowa była tak duża, że wyrwała okna. Jak przekazały służby, przyczyną eksplozji było rozszczelnienie butli gazowej. Na miejscu pracowały trzy zastępy strażaków. Nie wiadomo na razie, jak duże są zniszczenia w budynku. Irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez cieśninę Ormuz, informuje portal Axios, powołując się na amerykańskiego urzędnika. To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni. Według portalu oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, ale nie odnotowano ofiar. Te ataki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej były pierwszymi od 27 czerwca. Poprzednie sprowokowały ataki odwetowe USA, zagrażając przetrwaniu zawieszenia broni. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorzy z Olsztyna rozbili grupę przestępczą, która zajmowała się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. W sumie za fikcyjne kolizje mieli otrzymać 500 000 złotych odszkodowań. Grupa miała działać od 2017 roku. Dotychczas śledczy ustalili co najmniej 50 fikcyjnych kolizji. Łączna wartość wyłudzonych odszkodowań szacowana jest na około 500 000 złotych. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Wojciech Skurkiewicz, senator PiS i były wiceminister obrony narodowej. Początek minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Portugalia i USA poza mundialem. Portugalczycy przegrali z Hiszpanią 0-1. Jak przyznał po meczu Cristiano Ronaldo, były to jego ostatnie mistrzostwa świata. 41-latek nie wspomniał nic jednak o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. Przygodę USA z turniejem zakończyła za to reprezentacja Belgii, która wygrała ze Stanami 4-1. Bezbłędni polscy koszykarze w Tauron Arenie w Krakowie pokonali Holandię 92-84 i pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Świata zakończyli z kompletem zwycięstw. Mecz z trybun oglądało ponad 8 tysięcy kibiców.
4: Jak tam atmosfera na trybunach?
5: Bardzo dobrze, świetna zabawa.
6: Uwielbiam Polskę, kibicuję im z całego serca i niech radio wie, że wszyscy, którzy tu są, kibicujemy i wierzymy do końca.
1: Przed meczem ogłoszono przedłużenie kontraktu z trenerem reprezentacji Polski Igorem Miliciciem.
2: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
7: Pierwsza zmiana.
3: Pierwsza zmiana.
8: Pierwsza zmiana.
7: Od rana z Vox FM.
0: 27 do 8, a my Rysia przypomnimy.
9: Dlaczego mewy latają nad morzem?
0: 609 86 96 96.

0: do godziny 8. Rysio z pytaniem.
1: Dlaczego mewy latają nad morzem?
2: Bo morze nie może latać nad mewą.
0: Tak, albo bo morze do nich nie przyleci.
2: No to prawda wszystko jest, bo jutro jest środa, a ja będę robił placki ziemniaczane.
0: To jest bardzo słuszne uzasadnienie. Mewy nie latają, tylko fruwają. Tutaj jakiś ekspert się odezwał.
2: Przepraszamy bardzo.
0: Bo szuka Ewy.
2: Mewa szuka Ewy. Okej, rozumiem. Jest też słuszna sugestia. Lecą na rybkę.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego mewy latają nad morzem? Bo pod morzem byłoby trudno. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
2: To my zostajemy w temacie latania, bungee, tuszol, tak to lata, a za chwilę będzie o rybce więcej.

0: którzy aktualnie jeszcze w pracy i czekają na ten urlop, już się już doczekać nie mogą. Crew 7, Eye of the Tiger, 12 minut zostało do godziny 8. My tymczasem przejdziemy do tych, którzy na urlopach wypoczywają.
1: Pamiętajcie, że voxfm.pl, tam się możecie zgłaszać do Nie Spać Zwiedzać, a my po 9 do kogoś zadzwonimy i spytamy na przykład, jak tam ceny w lodziarni, na gofrach i na przykład w smażalni
0: no
1: ryby.
0: No właśnie, czy ryba w smażalni była dobra, czy niedobra, bo ostatnio są doniesienia, że mogła być niedobra.
1: Miała miejsce kontrola w tych wszystkich, znaczy nie we wszystkich, ale w smażalniach ryb i okazało się, że bardzo często dostajemy inną rybę niż zamówiliśmy, a poza tym smażalnie podmieniają surowce, których używają, nie informują o alergenach, no całe mnóstwo nieprawidłowości. Podobno 3/4, tak? Restauracji.
0: Tam były błędy.
1: Pojawiły się błędy.
0: Najczęściej zamiast dorsza podmieniają właściciele smażalni rybę na czarniaka, tak się nazywa ta ryba, to jest dużo
1: dorsz
0: tańsze.
1: Czarny.
0: Tak. I potocznie zwany czarniakiem, ale zdarzają się też inne przypadki, ale zastanawiam się, jak ta kontrola wygląda, czy oni zapłacili, nie wiem, książulo, pojedź tam i sprawdź te smażalnie i napisz nam, czy jest okej wszystko.
1: Nie, ja myślę, że oni bardzo profesjonalnie brali taki filet i tak jak robią jakieś odtworzenia archeologicznych, że komputerowo odtwarzają,
0: myślisz?
1: Co to za ryba.
0: Myślisz, że w ten sposób DNA badali i tam
1: tak,
0: w ogóle...
1: Myślę, że to było profesjonalne.
0: Także jeżeli aktualnie planujecie na rybkę, jesteście nad morzem się wybrać, to mamy specjalnie dla was piosenkę.
2: Przepyszna ryba, smakuje jakby ktoś już raz ją zjadł.
1: Od rana z Voxem.
0: Ta melodia to nawet do pogody pasuje.
1: Smacznego!
0: 10 minut zostało do godziny 8.

0: Na mundialu Amerykanie przegrali, a u nas też taki mamy pojedynek muzyczny, bo tutaj też amerykańska piosenkarka się pojawiła wśród wykonawców.
1: A za chwilę coś z Belgii. Ktoś właściwie z Belgii. 5 minut do godziny 8. Czuwok z FM, dzień dobry.

0: Myślę, że w tym muzycznym pojedynku też Belgia wygrała ze Stanami Zjednoczonymi. No.
1: Brawa, brawa, brawa. 3 minuty do godziny 8. Jeśli chodzi o te czekolady, chyba się poddaję.
0: Jak toś? Nie. Słuchaj, masz jeszcze 2 godziny, zostało ci ponad 2 czekolady.
1: No, ponad jeszcze. No. Jeszcze 2,5, bo także ja już nie dam rady.
0: Trzymamy kciuki ze słuchaczami.
1: O, razem z dziękuję.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Ale duża.
10: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
13: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Reklama.
19: Minister zdrowia i prezes NFZ-u mogą stracić stanowiska. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Ewakuacja we Wrocławiu. Na jednym z osiedli znaleziono niewybuch. A za chwilę też poranna rozmowa Vox FM. Zapraszam Wróbel.
0: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
19: Jeszcze dziś konkrety mają trafić na biurko premiera. Ważą się losy minister zdrowia i prezesa NFZ-u. Donald Tusk czeka na ich rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jeśli propozycje się nie pojawią, szef rządu zapowiada decyzje, w tym te personalne. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, rozmawiałeś z młodymi lekarzami. Co oni na to?
8: Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia nie da się przygotować w kilka dni.
1: Ale miałeś na to całą kadencję.
8: W grę wchodzą dymisję, jednak jak przyznaje mój rozmówca, same roszady na stanowiskach nie naprawią systemu.
1: Przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić do, nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych, bo tego oczekują i to, że zdymisjonują 5. ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
8: A z raportu Nowy Kontrakt Społeczny dla Ochrony Zdrowia, przygotowanego przez Human Answer Institute i Centrum Adama Smitha, wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy.
19: Ewakuacja we Wrocławiu, tak będzie w najbliższych godzinach. Podczas prac ziemnych robotnicy znaleźli niewybuch z czasów II wojny światowej. To w okolicy ulicy Trzemaskiej. Ewakuacja dotyczy około 3000 osób. Obowiązkowo muszą opuścić swoje mieszkania do godziny 8.30. A z nami już Jan Wróbel i jego gość, senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Zapraszamy na poranną rozmowę Vox FM.
17: Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie senatorze. Niech pan mi jednym zdaniem powie, czy szczyt w Ankarze przyniesie tryumf gospodarzy, czyli Turcji?
5: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Nie wiem, czym się zakończy szczyt w Ankarze, bo on praktycznie rusza już. Ale bez wątpienia na agendzie jest kilka bardzo ważnych kwestii, chociażby te dotyczące
18: kwestii finansowych. Omówimy je za chwileczkę, a jeszcze drugim jednym zdaniem niech pan powie, czy to jest wynik 10-1 w tych donacjach dla Ukrainy na rzecz PiS-u korzystny dla was, czy niekorzystny?
5: Oczywiście, że to jest ściema, bo proszę mieć świadomość, jeżeli chodzi o donacje i tutaj naprawdę takich rzeczy, które opowiadał wczoraj pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, no naprawdę nie da się człowiekowi racjonalnie myślącemu i temu szczególnie, który zajmuje się kwestiami obronności, słuchać bez irytacji, bez zdenerwowania, bo jeżeli pan minister obrony narodowej porównuje chociażby kwestie dotyczące pocisków do zestawów baterii rakiet Patriot PAK-3, tych najnowocześniejszych, których koszt jednostkowy jednej sztuki to jest $4 miliony, i porównuje to chociażby z bojowymi wozami piechoty BWP-ami, które były wyprodukowane w roku 1975, albo z czołgami T-72, które były wyprodukowane.
18: Panie senatorze, muszę tu brutalnie przerwać, abyśmy mogli przejść do internetu i tam bez złości, bez irytacji rozmawiali o tym, co irytuje i złości Polaków.
19: Rozmowa Jana Wróbla do śledzenia na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
20: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Szaro, deszczowo i burzowo i jeszcze do tego wietrznie. Tak dzisiaj będzie wyglądać dzień, jeżeli chodzi o pogodę.
21: Ale pomyślcie, jeżeli każdy Polak dzisiaj się uśmiechnie i będzie się przez cały dzień uśmiechał, przecież rozświetlimy ten piękny, szary dzień. Mhm. Weźcie ze sobą parasolki, weźcie kalosze, weźcie płaszcze przeciwdeszczowe i na pewno będzie pięknie.
0: Najgorsza pogoda dzisiaj, tam gdzie ludzie w większości wypoczywają, czyli nad morzem, tam najsilniejszy wiatr, no i temperatury też nie za wysokie.
20: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: W Trójmieście 18.
21: Julia Chren.
0: Konrad Piwowarski.
21: Dzień dobry.
0: 4 minuty po godzinie 8.
22: Pierwsza zmiana.
23: Od rana z Fox FM.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: panu Szymanu pierwsza zmiana. Tutaj czorty z Danii odnośnie urlopu. Drodzy panowie i panie, jeszcze tylko 4 dni i miesiąc wolnego. Niech żyją wakacje!
1: Niech żyją! 11 minut po 8.
2: A jeżeli chodzi o wakacje, to wakacyjne wpadki już za chwilę na antenie Radio Vox FM.

0: defunto.
1: Vox FM robi lata.
2: No ja zawsze sama te wakacje organizuję. Nic nie robisz. No ja dzieci spakuję, ja trasę przygotuję, hotel wybiorę, a ty nas tylko zawieź. Tak było, Damian?
3: Dokładnie tak było.
4: Damian, ja nie wierzę w to, co ty napisałeś. Ja nie wierzę, że taka sytuacja mogła mieć miejsce i ty się dopiero zorientowałeś, jak dojechałeś. Opowiadaj, co ty żeś nawyprawiał na tych wakacjach?
3: Żona zorganizowała cały wyjazd wakacyjny, tak, tak wcześniej tutaj było wspomniane. Pakowanie, opieka dla psiaka, jakieś zakupy szybkie.
4: Jedyna odpowiedzialna osoba, tak? Tak, to musiała zrobić. No.
3: Moim jedynym zadaniem było tylko zawieźć rodzinę w konkretne jedno miejsce.
2: I gdzie? Co to miało być za miejsce? Dokąd jechaliście?
3: Jechaliśmy do hotelu zlokalizowanego.
2: Halo?
3: Halo? Mm-hmm. Jechaliśmy nad morze, można powiedzieć, a wylądowaliśmy prawie w Krakowie, bo w połowie trasy się zorientowaliśmy, że są dwa hotele o podobnej nazwie, a ja się to sugerowałem, tym co mi nawigacja podpowiedziała, no i niestety droga trochę minęła w milczeniu i się dłużyła.
4: Ale nie zorientowałeś się, że ty nie jedziesz jednak w tę stronę, w którą trzeba? No przecież, skąd ty jesteś, Damian?
3: Z Katowic.
4: Z Katowic, no przecież z Katowic pod Kraków, a z Katowic nad morze? Jak?
3: Ja jakoś byłem po nocy i po prostu zaspany. Zwalmy to na to, bo taka jest oficjalna wersja.
2: Ale powiedz, Damian, czy ty to żonie powiedziałeś, czy ona się sama zorientowała, jak to wyglądało?
3: Nie, sam się zorientowałem.
2: I powiedziałeś, kochanie, bo...
4: Właśnie, ile trwało, zanim jej powiedziałeś? Bo ja wiem, ja znam, każdy z nas miał tak, że była jakaś taka wpadka jeszcze, kiedy to powiedzieć? Jak to zrobić?
3: Chciałem to zrobić z cichaczem tak naprawdę, bo zjechałem na stację benzynową i później mówię, dobra, zawrócę i nic nie powiem, ale no niestety się zorientowała.
2: No i co, więcej nie gadaliście w czasie drogi?
3: No, dawkowo.
4: A wakacje się udały chociaż?
3: Tak. Wakacje zrekompensowały wszystko, więc...
2: No to super, a my mamy dla was 2000 na kolejny taki wakacyjny weekend od Radia Vox FM.
3: Super, cieszę się.
4: Może niech teraz ona prowadzi.
1: Vox FM robi lato.
4: A wy też się możecie pochwalić swoją wakacyjną wpadką. Zapraszamy na voxfm.pl. 17 minut po godzinie 8.

0: Kazi, ahoj! Płyniemy załogat! 23 minuty po godzinie 8 mamy wtorek.
1: A ty czujesz, jesteś na morzu, rozumiem.
0: No taka na rejsie morska piosenka była, takie morskie opowieści troszeczkę, no to się wczułem w rolę.
1: Ja myślę, że sztorm to jest bardzo dobre słowo, które może opisywać pogodę nad Morzem Bałtyckim.
0: A propos sztormu. Kilka minut temu pojawił się u nas na antenie słuchacz, który pochwalił się, słuchacz z Danii, tak w skrócie.
2: Jeszcze tylko 4 dni i miesiąc wolnego. Także wakacje.
0: Tak jest. I wydawać by się mogło, że wszyscy będą się cieszyć tymi wakacjami razem ze słuchaczem z Danii.
1: Nie no, oczywiście. Cieszymy się.
0: Ale nie w Polsce. U nas jednak troszeczkę jest trochę tej zawiści w narodzie.
1: No,
0: ja nie narzekam. Ja uwielbiam to. To jest wspaniałe. Pojawił się inny telefon, posłuchajcie.
3: Przypomnijcie może temu wesołemu panu z Danii, to tak się cieszy na urlop, że jaka w Polsce jest pogoda, bo obstawiam, że na bank on do Polski się wybiera na urlop. Może mu trochę entuzjazm opadnie.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Otóż pogoda jest zmienna.

0: półtorej minuty zostało do godziny 8.30. Dzisiaj mamy dzień czekolady, no i wielkie świętowanie trwa. Znaczy Julia świętuje.
1: Nie róbcie tego w domu. Jestem za połową, zjadłam już dwie tabliczki i jeden pasek z kolejnej.
0: 2 godziny 11 minut ci to zajęło mniej więcej.
1: Au. Po prostu chyba jestem uczulona na orzechy, bo ta czekolada ma śladowe ilości orzechów, a ja źle się czuję.
2: Pierwsza zmiana.
0: Jeszcze zostały dwie, zmiana. Tak?
1: A, tak!
0: Jeżeli chcielibyście pokibicować, jakieś okrzyki wsparcia, 609 698 69, zadzwońcie, pomóżcie jej.
1: Pyszna.
2: Reklama. Bo w

0: Smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Reklama.
5: Ciężko się skupić po tej czekoladzie, ale trzeba, bo 8.30 wiadomości. Zaprasza Marta Kiermasz.
6: Policjanci zatrzymali 20-latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał ulicami Olsztyna. Spowodował serię kolizji. Mężczyzna ma aktywny zakaz sądowy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dziś zostanie przesłuchany. A w Ankarze rusza dzisiaj szczyt NATO. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szefowie MONU i MSZ-u. Głównym celem szczytu ma być potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy i pomocy dla Ukrainy. Do tego tematu

0: To szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Uwaga na niebezpieczną pogodę, ostrzegają synoptycy. IMGW wydał alerty przed burzami dla 7 województw na południu Polski, od Dolnego Śląska po Podkarpacie. A z kolei na północy kraju są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, zwłaszcza w Pomorskiem. W porywach powieje do 120 km na godzinę. I jeszcze sport. Komplet zwycięstw polskich koszykarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy wygrali wczoraj w Krakowie z Holandią 92-84. Przed meczem ogłoszono, że kadrę dalej będzie prowadził Igor Milicic, który przedłużył kontrakt o kolejny rok.
1: To jest już drugie przedłużenie umowy, ale jestem naprawdę jak dziecko szczęśliwy z tą decyzją i mam nadzieję, że będzie owocna w sukcesy tak jak do tej pory. Dużym celem dla mnie, wyzwaniem, to jest, żeby Polska była nie tylko w europejskim szczycie, ale i światowym.
0: Kolejne mecze koszykarze rozegrają w sierpniu w kolejnej fazie eliminacji.
2: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.
3: Dzień dobry, jesteśmy 28 minut do 9.

0: Specjalnie dla ciebie piosenka.
1: A tak?
0: Bo to taka trochę modlitwa, taki psalm trochę w wykonaniu Davida Guetty.
1: Dziękuję bardzo, ludzie, pomocy!
0: Dzisiaj jest Dzień Czekolady, Światowy Dzień Czekolady. I Jula wczoraj stwierdziła, że 4 tabliczki czekolady w ciągu 4 godzin programu to dla niej jest pikuś. To dla niej jest nic, ona bez problemu by to zjadła.
1: Ja się przyznaję, ja kłamałam. To nie była prawda. Ja przesadziłam, ja przeceniłam swoje możliwości. Ja nie sądziłam, że to będzie aż taki poziom cukru. No i, ale ja się nie poddaję, chociaż piszecie, poddaj się, no, ale nie.
0: Nie, nie, nie, nie, masz jeszcze trochę czasu, jeszcze godzina 21 minut zostało, za tobą już są na rozkładzie czekolada mleczna, tak. Czekolada z ciastkami.
1: Jak zjem to, ten jeden pasek, co mam w ręku, to już będę 2,5 czekolady zjedzone miała.
0: Czyli pół czekolady białej już też będzie opędzlowane, dajesz.
1: Tak, coś jeść mam?
0: No oczywiście, że tak, proszę bardzo, kibicują ci słuchacze.
2: Jeszcze tylko 4 dni i miesiąc.
0: Zaraz, nie tutaj, zaraz. Gdzie ci kibicuję? Tutaj.
1: Panie,
0: ci.
1: Już...
2: Jurka, nie poddawaj się, dasz radę, zjesz te czekolady. Słuchaj, a jak nie, to leć na dół do sklepiku, kup sobie jakąś sałatkę, no i tak, weź sobie ją, wymieszaj, otwórz, połąchaj to ładnie, no i ugryź czekoladę i pomyśl, że to ta sałatka. Smacznego.
3: Pierwsza zmiana.
1: Ej, bo ja się obawiam, bo w piątek jest dzień kebaba i dzień frytek i ja ciebie proszę, ty mi nic nie kupuj.
0: 20 minut zostało do godziny 9. To Radio Vox FM.

0: Юля, Юля, давай спочати за тобой. Юля, Юля.
1: Dziękuję, moje kochane Podlasie. Ale ja już nie mam siły nawet wam odpowiedzieć.
2: Nie masz wyboru, no zobowiązałaś się. Jest challenge. Ile już z tej białej ci zostało?
1: No, dwa paski.
2: Dwa paski jeszcze ci zostały z białej i jedna z okienkiem z orzechami.
1: Tak, cała. Ona nie ma pasku. A nie, ma z drugiej strony.
2: Tak, ma. Ma
1: ktoś strony. Napisał. Powinna popijać słodkim napojem, ale zero cukru, wtedy by się wyregulowało wszystko i skalibrowało.
2: Dobre. Mądre to!
1: No widzisz, nie kupiłeś mi jeszcze napoju zero cukru i jak ja mam
2: czekaj,
1: teraz?
2: Wodę ci zaraz przyniosę, dobrze,
1: a ja
2: jest
1: mam,
2: zero cukru.
1: Mam,
2: no masz wodę,
1: mam
2: to
1: wodę,
2: to
1: ale
2: popijaj.
1: Ta woda nie jest zero, to jest zwykła woda.
2: Zwykła woda, nie zero.
1: Ani proteinowa, ani
2: a,
1: zero,
2: to
1: nic.
2: Nie, to nie no. Wiem. Dobrze, kibicują ci słuchacze bardzo.
3: Julka, dasz radę, kibicuję ci jak najbardziej, aby do przodu, te dwie czekolady dla ciebie to mały prysk, pozdrawiam Michał.
2: Dwie, to już prawie jedna z kawałkiem zostało.
1: Małymi kroczkami do przodu, tak?
2: Tak, kolejny
4: mam telefon. Mam na imię Hanna. Jula, dajesz radę, zjesz te czekolady, wierzę w ciebie, dziewucho. Ja opędzlowałam 4 białe czekolady w ciągu prawie pół godziny.
2: Można?
4: Jest okej, okay. Super czekolada.
2: Super czekolada, no!
5: Pierwsza od rana z Vox FM.
1: Mi nie smakuje już. Ja naprawdę, ja ci dziękuję, bo ja już czekolady nie tknę przez najbliższe parę miesięcy.

0: Ja właśnie osiągam szczyt krzywej cukrowej.
1: 5 minut zostało do godziny 9, to Radio Vox FM.
0: I dzisiaj wspólnie jemy czekoladę.
1: Wspólnie, razem, tak.
0: Znaczy ja ją jem.
1: Nasza wspólna decyzja.
0: O matko, ja bym chciała coś powiedzieć, ale nie dam rady.

0: silne pragnienie, uczucie zmęczenia lub senności, ból głowy, nudności, wzdęcia lub ból brzucha, biegunka, kołatanie serca lub niepokój. To wszystko objawy przedawkowania cukru.
1: I co, masz jakieś?
0: Nie, na razie jestem szczęśliwa.
1: No dawaj, no skończ przed godziną dziewiątą, jest.
2: Zabaw!
1: Udało się. Trzecia czekolada wleciała, wielkie brawa dla Julii. Jeszcze tylko jedna jej została. Czy się uda?
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
1: Tego nie wiemy, musicie nas słuchać i sprawdzić to sami.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
4: Autopromocja. Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
4: Spokojnie! Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
4: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Znowu muszę się zająć windykacją.
11: To coś z indykiem?
10: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
11: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
12: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
0: Prokuratura sprawdza, czy do podobnych awarii doszło też w innych miejscach. To po poważnym wypadku autobusu w Warszawie. Najpierw wstrzymane, teraz znów zacznie działać. Szef MON zapewnia, wraca rotacja amerykańskich wojsk w Polsce. Nowe pociągi Kolei Małopolskich wyjechały na tory i o tym powiemy na koniec.
1: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
0: Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, ustalili dziennikarze Vox FM. Przypomnijmy, pojazd Solaris zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. W zdarzeniu ucierpiało 6 osób. Prokuratura weryfikuje, czy podobny incydent mógł mieć miejsce kilka tygodni temu na Śląsku i czy chodzi o ten sam model autobusu.
16: Konieczne również będzie uzyskanie opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu, by można było ustalić, jakie były działania podejmowane przez kierowcę.
0: Mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Jak zapewnia, w stołecznym wypadku wiele wskazuje na to, że doszło do awarii.
16: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogło dojść do poważnej awarii i tylko i wyłącznie dzięki zachowaniu kierowcy nie doszło do wielkiej tragedii.
0: O tym, że nie zadziałały hamulce, mówił kierowca od razu po zdarzeniu. Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Takie informacje przekazał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o tym podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dotyczącej produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmę Anduril. Wicepremier przekazał, że informacje w tej sprawie otrzymał od zastępcy ambasadora USA w Polsce, Stephanie Holmes.
17: Odebrałem informację, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
0: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju, jednak po kilku dniach prezydent Donald Trump zadeklarował wysłanie do naszego kraju dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. W wiadomościach Bydgoszcz, pożar kamienicy przy ulicy Kościuszki, ewakuowano łącznie 2 kobiety, nie doznały obrażeń. Wiadomo, że pożar wybuchł w kuchni, na miejscu pracowało 5 zastępów strażaków. Wrocław pisze do premiera. Radni chcą znacznie wyższych mandatów za nielegalne parkowanie. Te obecne to najczęściej 100 zł, a przedstawiciele lewicy chcą nawet 10-krotnej podwyżki za łamanie zakazów.
2: 400-500 zł, nawet do 1000, to też zależy, który oczywiście zakaz jest łamany, tak? Myślę, że to będzie wystarczający straszak. Oczywiście to jest jakaś nasza sugestia, to jest sposób na to, żeby temat do debaty publicznej wrócił.
0: Mówi nam Anna Kołodziej, wiceprzewodnicząca Lewicy. Jak dodaje, większe kary mogłyby lepiej wpłynąć na pracę Straży Miejskiej. A problem z parkowaniem zauważają też mieszkańcy Wrocławia.
18: Ograniczyć sposób na znalezienie jakiegokolwiek miejsca.
19: Myślę, że po prostu jakby Straż Miejska porządnie się wzięła za robotę, to byłby problem bardzo szybko rozwiązany.
20: Oni tylko mogą interweniować wskutek taki, że auto gdzieś zostanie, założyć blokadę.
0: Projekt wyższych mandatów najpierw musi przejść przez rząd. Są najdłuższe w historii, nowoczesne i mogą przewieźć ponad 500 pasażerów. 2 z 6 nowych pociągów kolei małopolskich wyjechały już na tory. Pozostałe zakupione składy Impuls 2 zaczną kursować od września. Co je wyróżnia?
21: 5-członne, więc mieści się ponad 250 osób siedząc równocześnie. Prawie 600 osób może przebywać w pociągu podczas jednego kursu. Są one bezpieczne, dostosowane do osób niepełnosprawnych. Jest punkt dla rodzin z dziećmi. Możemy też przewozić rowery.
0: Mówił Radosław Włoszek, prezes Kolei Małopolskich. 6 takich pociągów kosztowało w sumie ponad 340 milionów złotych. I tym tematem kończymy wiadomości o 9:00. Za godzinę przywita się z Wami już Małgorzata Łukowska.
22: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
1: Bardzo dobrze się składa, że dzisiaj dzień czekolady, bo warto sobie taką czekoladą poprawić humor, ponieważ pogoda no nie najlepsza, jeżeli chodzi o wakacje. Taki lipcopad nam się zrobił, szaro, deszczowo i nie za ciepło.
23: Troszeczkę słońca będzie na południu Polski i tam też najcieplej dzisiaj, bo 24 stopnie może się nawet na termometrach pojawić, ale na północy do 20 to nawet niedobrnie.
1: 17 w Olsztynie, 18 w Gdańsku, no i ten deszcz będzie pojawiał się w większości kraju przelotnie, no i do tego jeszcze burze na południu oraz silny wiatr na północy.
22: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
24: Pierwsza zmiana.
23: Julia Chren.
1: Konrad Piwowarski.
23: Dzień dobry, 5 po 9.
24: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
25: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: Góry, Mazury, a może jednak polskie morze. Gdzie się wybrać na wakacje? Dajcie znać na voxfm.pl, gdzie aktualnie wypoczywacie.
3: Można wybrać się do lasu.
2: Można.
3: Można wybrać się do lasu i tam niby odpoczywać, ale jednak aktywnie. Zbierać jagody, grzyby i wiele innych rzeczy robić, prawda, Ania?
4: Tak, zgadza się.
3: A wy co robicie i gdzie jesteście?
4: My jesteśmy w Puszczy Knyszyńskiej, też tutaj na Podlasiu. Mhm. Spacerujemy właśnie po lesie, podziwiamy rzeźby leśne słynne, szukamy grzybów.
2: Słuchaj, bo ja słyszałem, że w Puszczach na Podlasiu to jeszcze inne rzeczy można podziwiać, ale to nie wiem, rzeczy, że spotkaliście ducha jakiegoś, bo duchy podobno tam są w Puszczy.
4: No jakoś nie. I lepiej tego ducha to już nie chcemy spotkać.
2: Masz rację, lepiej nie.
3: No zwłaszcza jak pracujecie w Straży Granicznej, bo to...
2: Ania, powiedz, bo ty napisałaś coś, co mnie w ogóle bardzo zainteresowało. Nauczyliśmy się brać kąpiel leśną. Na czym polega kąpiel leśna? Bo ja bym na wodzie chętnie zaoszczędził.
4: Po prostu zanurzamy się w lesie i czerpiemy siłę z przyrody. Ale ładujemy wewnętrzny akumulator.
2: Aha, dobra, ale drzewa przytulacie jakoś?
4: Proszę, nie, no wchodzimy do tego lasu i tak wdychamy, rozglądamy się, wdychamy to powietrze leśne.
3: Dobra, a deszcze aktualnie nie przeszkadzają wam w zwiedzaniu tych lasów i w braniu kąpieli?
2: No jak deszcz w braniu kąpieli? To idealnie się składa.
4: Właściwie to nie ma tych deszczy. Chłodno trochę, ale czas... deszczu nie ma.
3: A, no to super. A długo jeszcze zostajecie?
4: No jeszcze 3 dni.
3: A, no to jeszcze jest czas na kąpiel, wrócicie na pewno czyści i wypoczęci, a my mamy dla was 500 na prezent marzeń, jak już wrócicie z wakacji, to jeszcze sobie będziecie mogli przedłużyć.
4: Super, dziękuję bardzo.
0: Nie spać, zwiedzać! Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: voxfm.pl, wy też możecie się pochwalić, gdzie spędzacie wakacje, zachęcamy do tego.
3: 16 minut po 9 gramy dalej.

0: Wielokrotnie widziałem cię, jak jesz słodycze i nigdy z taką skrzywioną miną nie widziałem, żebyś to robiła.
1: Już nie dam rady, ale jestem w połowie.
0: Nie no, musisz. Zostało ci tylko pół czekolady do końca.

0: Dzięki, kochani, dzięki, naprawdę. Pozdrawiam
1: dziecko,
0: was serdecznie.
1: Dziecko, ja ci powiem jak dobra ciotka. Ty tego nie jedz, bo ja zjadłem i żałuję.
2: Yeah, baby! Yeah.
3: Pierwsza zmiana.
4: Ale są też pozytywy. Dzięki, Julka, 12 lat małżeństwa, a dopiero teraz ty mi podsunęłaś patent, jak uciszyć żonę. Idę szukać czekolady na promocji, kupię paletę. 27 po 9.

0: poprawia humor, ma wiele związków wpływających na neuroprzekaźniki oraz pobudza wydzielanie dopaminy w odpowiedzi na smaczny pokarm. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że tak bardzo humor może poprawić to, jak ktoś inny je czekoladę. Jula właśnie kończy czwartą tabliczkę czekolady. Ile zostało tam ci jeszcze?
1: No, troszeczkę, dwa paski.
0: Mniej niż połowa, tak?
1: To jest... No tak, tak, dwa paseczki.
0: Została ta z okienkiem, z orzechami, na sam koniec najlepszą zostawiłaś. Bardzo dobra taktyka. Chciałem pochwalić.
1: Tak, dziękuję. Ja mam nadzieję, że moja mama tego nie słucha i nie będzie za chwilę do mnie dzwonić, żeby powiedzieć mi parę słów do słuchu, czy jestem mądra. Ale to nie moja wina, to nie ja sobie kupiłam te czekolady.
0: Ale ty wczoraj mi powiedziałaś, że cztery tabliczki czekolady w 4 godziny to nie jest żaden problem dla ciebie.
1: Ale może ja troszeczkę się przeliczyłam, nie wziąłeś tego pod uwagę?
0: Nie no, już jesteś prawie na końcu. Zostało ci jeszcze 23 minuty do godziny 10, więc jest szansa, że uda ci się tę czwartą dokończyć.
1: Dobra. Ale mam nadzieję, że zemszczę się na tobie, bo cały program dzisiaj praktycznie o tym mówimy, a w naszym studiu nie można jeść. I mam nadzieję, że nasz szef tego słucha i wie, że to ty mi kupiłeś te czekolady.
0: Dobrze, to jeszcze są telefony od słuchaczy, którzy ciebie wspierają, ale też troszeczkę się martwią.
2: Tak, cześć, Jula. Chciałam ci tylko powiedzieć, że przesłodzenie to nie twoje jedyne zmartwienie. Za chwilę nie zrobisz dwójki przez 2 tygodnie. Na razie, pozdrawiam, Kasia.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Smacznego.
3: Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
6: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
5: To okna PCV z fabryki Bros?
6: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Nowy Burger King na mapie Poznania. Spiesz się, bo 3 pierwsze osoby jedzą Whoppera za darmo przez cały rok. A na 100 pierwszych gości czekają darmowe burgery. Na miejscu odpalamy retroautomaty z nagrodami, więc nudy nie będzie. Widzimy się na królewskim otwarciu 10 lipca o 10 w Galerii Handlowej Poznania.
16: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
17: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
18: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
20: Reklama.
21: To pierwsze wiadomości z Poznania w Vox FM na 107,4 we wtorek, 7 lipca. Natalia Krystek, zapraszam. Mocne słowa poznańskiego radnego podbiły internet. Pozwij mnie śmieciu. Tymi słowami Przemysław Plewiński zwrócił się w mediach społecznościowych do osoby, która nielegalnie zostawiła opony na jednej z ulic w mieście. Nagranie ma już około 2 milionów odsłon.
22: Mojej żonie się bardzo nie podoba, że takich słów użyłem. Tych odbiorców, którzy są bardziej wrażliwi na słowa, no to przepraszam. To miało zwrócić uwagę ludzi, którzy obejrzeli do końca ten film, pomyśleli, kurde, może w mojej okolicy też coś takiego jest? Może trzeba to zgłosić? O takich zdarzeniach, takich rzeczach trzeba krzyczeć.
21: Mówi radny klubu Lewica Centrum Przemysław Plewiński. Użycie tak mocnych słów może mieć dwojakie skutki, zauważa politolog z WSB Andrzej Rankę.
23: Od niektórych osób wymaga się nieco więcej. Potencjał tej emocji delikatnie przygasić, no po to, żeby z tej wypowiedzi wyprowadzić taki element edukacyjny. Takie wypowiedzi, one powodują to, że nam wzrasta poziom agresji. A my już wiemy doskonale o tym, że tej agresji mamy już bardzo dużo.
21: Sprawą opon i monitoringiem miejsc, w których regularnie pojawiają się śmieci, mają teraz zająć się Straż Miejska oraz Wydział Ochrony Środowiska. Przed wyjazdem warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS, przypomina wielkopolski NFZ. O czym nie powinniśmy zapomnieć, sprawdził Bartek Łojewski.
24: W naszym województwie w pierwszej połowie tego roku wydano już niemal 100 tysięcy takich dokumentów. Karta EKUS pozwala na korzystanie z publicznej opieki medycznej w większości krajów Europy. Dokument wyrobicie bezpłatnie i od ręki w placówkach funduszu w Poznaniu czy w oddziałach w Pile, Koninie, Lesznie i Kaliszu, a także przez internetowe konto pacjenta. Przed wyjazdem koniecznie sprawdźcie datę ważności na plastiku, bo o ile emeryci otrzymują kartę na 20 lat, to osoby pracujące tylko na 3. Warto pamiętać, że EKUS nie obejmuje planowanych zabiegów medycznych ani transportu medycznego do Polski.
21: I jeszcze propozycja kulturalna na wakacje w Vox FM Poznań. Muzeum Narodowe w Poznaniu przygotowało wakacyjną ofertę dla dzieci i młodzieży. Przez całe lato w jego oddziałach odbywać się będą tematyczne warsztaty. Warto odwiedzić Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Przemysła, powiedziała nam Katarzyna Lorek z muzeum.
25: Zajęcia artystyczne i tutaj bardzo ciekawie, bo bardzo twórczo będzie można na przykład wziąć udział w pokazie mody historycznej i też samemu zaprojektować strój.
21: W warsztatach mogą uczestniczyć zarówno osoby indywidualne, jak i grupy zorganizowane. Szczegóły oraz formularz zapisów dostępne są na stronie muzeum.
26: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
21: Po kolizyjne utrudnienia na drodze wojewódzkiej przed Luboniem na trasie z Mosiny i Puszczykowa do Poznania na pewno wydłużą dziś waszą drogę do pracy. Poza tym trwa remont na Starołęckiej, na Węźle Krzesiny, na Browarnej, na skrzyżowaniu Piątkowskiej i Trójpola. No i jeszcze Łomnicka jest niedostępna dla kierowców. Dzisiaj parasol będzie się przydawał w Poznaniu, zwłaszcza wieczorem, a strój kąpielowy to tak nie bardzo. Na termometrach do 20 stopni, do tego silny wiatr.
26: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
9: Lordzie, witamy na salonach.
10: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla Ciebie Nowak.
9: A, to Ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
10: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
11: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
17: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
1: reklama.
2: 107,4.
1: Vox FM Poznań.
2: Vox FM Poznań.
18: Rusza szczyt NATO-Wankarza, od tego zaczniemy wiadomości. Znamy wyniki sekcji zwłok kolarzy spod warszawskich marek. Niewybuchy z II wojny światowej i ewakuacja we Wrocławiu.
19: Godzina 10 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zapraszam Małgorzata Łukowska.
18: Prezydent oraz szefowie Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych będą reprezentować Polskę na szczycie NATO w Ankarze. Ten rusza dziś wieczorem. Światowi liderzy docierają już na miejsce. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jakie są główne założenia tego spotkania przywódców, no i przedstawicieli państw sojuszu.
20: Potwierdzenie jedności NATO, zwiększenie europejskich wydatków na obronność i pomoc dla Ukrainy. Kijów apeluje do partnerów o wzmocnienie obrony powietrznej i nowe pociski do systemów Patriot. W tle szczytu w Polsce mamy polityczny spór właśnie o rakiety do amerykańskich wyrzutni. Opozycja krytykuje rząd za oddanie pocisków Ukrainie. Rząd zapewnia, że nie zmniejsza to naszych zdolności obronnych. I decyzja została podjęta na wniosek i prośbę m.in. sekretarza generalnego NATO. Mogliśmy nawet usłyszeć, że za przekazanie kilku pocisków Polska miałaby otrzymać 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia.
18: Oczekuje się, że w kuluarach dojdzie do spotkania między innymi prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ostatnie osoby opuściły strefę ewakuacji. Wracamy do Wrocławia, gdzie odbywa się próba podjęcia bomby z II wojny światowej. Przypomnijmy, około 3000 osób musiało opuścić okolice ulicy Trzemeskiej. Wczoraj podczas prac ziemnych robotnicy odkryli ładunek. Dziś od rana mieszkańcy słyszeli takie komunikaty.
21: Uwaga, uwaga! Tu policja. W związku ze znalezieniem niewybuchu przy ulicy Trzemeskiej mieszkańcy proszeni są o niezwłoczne opuszczenie mieszkań ze względu na istniejące zagrożenie wybuchem.
18: O znalezisku i najbliższych godzinach w strefie zagrożenia mówi nam Bartłomiej Bajak z Urzędu Miasta.
22: Jest to bomba lotnicza o wadze około 250 kg. W momencie, kiedy faktycznie ta strefa już będzie pusta, nie będzie tam osób przebywających, będzie bezpieczna, wtedy saperzy podejmą ładunek.
18: Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja saperów i kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów. Nic nie wskazuje na urazy mechaniczne. To wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar maratonu w podwarszawskich markach. Podczas wyścigu Poland Bike Marathon zginęło dwóch kolarzy, 30 i 71-latek. Rywalizację rozgrywano, gdy temperatura na zewnątrz oscylowała w granicach 40 stopni Celsjusza. Nasz reporter Krzysztof Płowecki zajmuje się tą sprawą. Powiedz, jakie są wstępne ustalenia.
23: Biegli wykluczyli dwa scenariusze.
24: Aby do zgonu tych panów doszło w wyniku urazu mechanicznego, a także wskutek uchwytnych makroskopowo zmian chorobowych.
23: Informuje prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Na tym etapie śledczy nie przekazują więcej informacji. Organizator wyścigów Grzegorz Weiss zapewnia, że pomimo upału trasa była dobrze przygotowana do wyścigów.
25: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet.
23: Na razie nie wiadomo, czy do tragedii przyczyniła się wysoka temperatura w trakcie wyścigu. Prokuratura nie postawiła nikomu zarzutów w tej sprawie.
18: Relacjonował Krzysztof Płowecki. Dziękuję. Miejsca wyprzedane w ciągu kilku sekund. Taką popularnością cieszy się rejs samolotem z Oslo do Miami. To właśnie tam w sobotę Norwegowie zmierzą się z Anglikami w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Linie lotnicze zapowiedziały, że będzie to wyjątkowy lot. Pasażerowie będą mieli mnóstwo futbolowych atrakcji. Będą mecze na ekranach, specjalne piłkarskie menu, czy też wspólne śpiewanie. Wylot w czarterów albo i kilku. Zaplanowany jest z Oslo w piątek, a powrót w niedzielę.
0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
18: Mundial już bez gospodarzy. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4, a to oznacza, że ostatni z gospodarzy imprezy pożegnał się z Mistrzostwami Świata. Rywalem Belgów w ćwierćfinale będą Hiszpanie, którzy 1-0 wygrali z Portugalią. Tymczasem już dziś wieczorem poznamy ostatnich ćwierćfinalistów. O 18:00 na boisko wybiegną piłkarze Argentyny i Egiptu. Z kolei o 22:00 zaplanowano mecz Szwajcarii z Kolumbią. No i dziś ruszają też eliminacje do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zaplanowano mecze pierwszej rundy. W eliminacjach powalczą też polskie kluby, ale Lech i Górnik zaczną w nich grę od rundy drugiej.
0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
26: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
19: Pogoda dzisiaj taka niezachęcająca, bo jak widzę swoją mapę pogodową, być może wy macie inną, nie wiem, ale bazujemy na tym, co mamy. Ja tu dzisiaj w całej Polsce deszczowo i burzowo miejscami nawet, to głównie na południu naszego kraju. Tak poza tym, no to ten deszcz niestety, ale będzie nam towarzyszył przez cały dzisiejszy dzień. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy wyjdzie słońce, to niestety muszę powiedzieć, że raczej nie. Temperatury 19-20, miejscami 23 stopnie.
26: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
19: Ale zakładam, że większość z nas z cukru nie jest, więc szybko się nie rozpuści. Rozpuszczać się można natomiast przy dobrej muzyce. A tej u nas nie brakuje. Tu Vox FM gramy w rytmie hitów. 5 minut po godzinie 10 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.
3: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.

Alvaro Soler i Sofia w Vox FM w rytmie hitów. 19 minut po 10 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj w całej Polsce niestety ta pogoda taka mocno średnia, na pewno nie zachęcająca do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, bo deszcz może się pojawić i troszeczkę pokrzyżować nasze plany, ale z drugiej strony myślę, że jesteście kreatywni. Na tyle kreatywni, żeby podpowiedzieć, co też można robić właśnie w momencie, gdzie są wakacje, jest lato, a pada deszcz. Dajcie znać. 609 869 869. Tutaj czekam na wasze wiadomości i na wasze głosówki.

0: Digi Digi. Numer 2 naszej best listy. Jak się podoba, to można głosować. Wracamy do waszych wiadomości na temat tego, co można robić latem, gdy za oknem pogoda, no, niezachęcająca, deszczowa. I tak na przykład w deszczowe dni można zagrać w gry planszowe, jak ma się z kim. A jak nie, to polecam położyć się z radiem Vox FM i poczekać na słońce, pisze Dorota. No, jest to jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie. Można podczas deszczu na przykład się snuć niecny plan, jak po powrocie do domu zemścić się, uwaga, dobrze się zaczyna, na teściowej za cały rok męczarni od poprzednich wakacji do obecnych. No, tutaj widzę, idzie na grubo.
1: Reklama. Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
3: Cześć, sąsiedzie. Jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.

0: będzie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama. A to jest drugie już dzisiaj wydanie Wiadomości z Poznania w radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Znamy wyniki konsultacji społecznych w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Ograniczenie miałoby działać od 22 do 6 rano w całym mieście. Ponad 80% mieszkańców opowiedziało się za takim zakazem. W ankiecie wzięło udział nieco ponad 1200 osób.
12: Warszawa też miała właśnie ten taki proces przeprowadzony, gdzie złożyło tam 3300 osób ankiety. Patrząc, Poznań jest 1/3 Warszawy, więc 1200 to można powiedzieć jakaś ilość osób, która jest za zakazem nocnej sprzedaży alkoholu.
11: Mówi Gerard Heigelman, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa. O zdanie na temat przepisów zapytano też przedsiębiorców.
12: Jedną z bardzo ważnych uwag to było to, żeby to wprowadzić w całym mieście. Żeby nie było tak, jak były jakieś próby poszukiwania, że niektóre rady osiedla swoje stanowiska wyraziły przeciwnie do nocnej, że powstaną jakieś enklawy, powstaną jakieś wyspy. Nie.
11: Na podstawie danych przygotowany będzie projekt uchwały do Rady Miasta. Muszla koncertowa w Parku Wilsona przejdzie remont. Konstrukcja pochodzi z lat 30. poprzedniego wieku i wpisuje się w secesyjną estetykę międzywojennego Łazarza. Więcej szczegółów zna Ari Habir.
13: Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg, w którym wybierze wykonawcę remontu muszli koncertowej. Obiekt ma być nie tylko odświeżony, ale i zmodernizowany. Na dachu pojawią się panele fotowoltaiczne. Muszla odzyska też pergolę, która była w przedwojennym projekcie. O korzyściach dla mieszkańców mówi Filip Olszak, radny osiedla Święty. Święty Łazarz.
14: Będą mieszkańcy Łazarza mogli korzystać z kultury, gdzie ta kultura będzie wychodziła do nich. Można powiedzieć, po parku Wilsona spacerują też przypadkowi przechodnie i w tym momencie włączają się w te wydarzenia, które dzieją się w muszli koncertowej. Ich było mało, a mam nadzieję, że po remoncie będzie więcej.
13: Poza muszlą koncertową remont przejdzie też fontanna przed sceną.
11: I jeszcze propozycja koncertowa, ale nie z muszli w parku Wilsona. Męskie granie wraca do Poznania i już w tym tygodniu przejmie Cytadelę. W piątek i sobotę na dwóch scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów, a gwiazdą wieczoru będzie nowa orkiestra męskiego grania, którą w tym roku tworzą Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Ich wspólny utwór pod tytułem Nareszcie bije rekordy popularności w sieci. Pierwszego dnia festiwalu na żywo zagrają m.in. Kacperczyk, Sisters oraz wyjątkowy projekt Kultu i Składu Problem, grający utwory Kazika. W sobotę scenę główną opanują Igo, Koma oraz Natalia Przybysz w hołdzie dla Stanisława Sojki. Na mniejszej scenie Rzet zaprezentują się z kolei Daria ze Śląska, Lordofon oraz Margaret i Mary z Polski.
15: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
11: Dzisiaj w Poznaniu no nie za ciepło, chociaż nie można powiedzieć, że zimno, do 20 stopni na termometrach, ale dzień jest wietrzny, a do tego deszczowy. Na razie są to przelotne opady raz po raz, a wieczorem możecie spodziewać się no takiej solidnej ulewy. Na drogach cały czas utrudnienia na węźle Krzesiny, cały czas jeszcze ruch ograniczony na Starołęckiej, w stronę centrum jeździmy objazdem. Remont również na Browarnej, a Łomnicka jest wyłączona z ruchu.
15: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
16: 107.4 Vox FM Poznań.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Korim, kabanosów Palermo i parówek z Korimki.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.
10: Szukasz sklepu motoryzacyjnego? Autoczęści Łączkowiak. Dwa sklepy i 30 lat doświadczenia. Akumulatory, oleje, żarówki, filtry, tarcze, klocki i setki innych produktów. Dla kierowców, pasjonatów i mechaników. Hurt i Detal. Znajdziesz nas w Poznaniu, Franowo w holu OBI, czynne do 20 oraz w Daszewicach. Autoczęści Łączkowiak. Laczkowiak.pl.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
12: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
13: Twórzmy razem autobusy przyszłości. Przekonaj się, ile korzyści niesie praca w Solaris Bus & Coach. Do oddziału w Środzie Wielkopolskiej poszukujemy osób do spawania, zarówno z doświadczeniem, jak i bez niego. Posiadamy spawalnicze, centrum szkoleniowe. Wszystkiego Cię nauczymy. Dołącz do zespołu, który tworzy pojazdy nagradzane na całym świecie. Rozwijaj się i korzystaj z benefitów. Szczegóły na solarisbus.com/kariera.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
16: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink

0: Agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
4: Reklama.
5: 107.4 Vox FM. FM. Poznań.
6: Mam nadzieję, że Putin nie uruchomi prowokacji, mówi przed szczytem NATO Radosław Sikorski. Wielkopolscy rolnicy liczą straty po ostatnich nawałnicach, a w Szydłowcu chwalą się wyjątkowym odkryciem zwierzy kościoła.
7: Jest 11. To wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
6: W polskiej delegacji prezydent, szef resortu obrony i minister spraw zagranicznych. Ruszający wieczorem szczyt NATO w Ankarze ma zapoczątkować nowy etap w historii sojuszu. Przywódcy potwierdzą na nim jedność, wesprą Ukrainę i przypieczętują stopniowe przyjmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO, czego od lat domagają się Stany Zjednoczone. A na kilka godzin przed tureckim szczytem ważne słowa Radosława Sikorskiego. Mam nadzieję, że nasze ostrzeżenia spowodują, że Putin nie uruchomi prowokacji, mówi w rozmowie z CNN polski minister spraw zagranicznych. Szef MSZ ocenił, że Rosja nie ma sił, by zaatakować NATO formalnie. To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi dronów, być może ukraińskich dronów, i potem udawanie, że odpowiadają na nasz fałszywy, nieistniejący atak. Oni grają w takie gry. Musimy być na to przygotowani. W Ankarze ma dojść do rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełańskim. Nie jest natomiast planowane spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełańskim, poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jego zdaniem inicjatywa w tej sprawie powinna być po stronie ukraińskiej. Eksplozja gazu w Zabrzu. Doszło do niej wieczorem w domu przy ulicy Knosały. Siła wybuchu była tak duża, że szyby wyleciały z okien i uszkodziły stojące na ulicy samochody. W momencie zdarzenia w środku były dwie osoby, mówi Krzysztof Migas ze Straży Pożarnej.
8: Zespół ratownictwa medycznego musiał przetransportować jednego z tych mężczyzn do szpitala z powodu obrażeń, jakie poniósł.
6: W działaniach brały udział 4 zastępy strażaków. W Wielkopolsce trwa szacowanie strat po zeszłotygodniowych nawałnicach i opadach gradu. Niektóre uprawy zostały zniszczone w 100%. Największe szkody są w powiatach śremskim, kościańskim i leszczyńskim, gdzie uprawy kukurydzy czy buraków zostały całkowicie spustoszone. Gminne komisje od kilku dni przygotowują protokoły strat, a minister rolnictwa Stefan Krajewski deklaruje.
9: Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat w ramach odszkodowań, ale też będę robił wszystko, by pieniądze w ramach zaliczek płatności bezpośrednich popłynęły do tych powiatów, do tych gospodarstw jak najszybciej.
6: Przez ulewny deszcz i grad mogło zostać zniszczonych nawet kilka tysięcy hektarów upraw. Na koniec w wiadomościach jeszcze o niezwykłym odkryciu w Szydłowie w województwie świętokrzyskim. Podczas naprawy zabytkowego kościoła, który ucierpiał w nawałnicy, z wieży zdjęto miedzianą kulę, a w niej kapsułę czasu sprzed kilkudziesięciu lat, mówi proboszcz parafii ksiądz Ryszard Piwowarczyk.
10: W tej kuli była butelka, a w butelce 3 dokumenty owinięte w papirus. Jeden dokument z roku 1948, drugi z roku 1977.
6: Zanim kula wróci z powrotem na szczyt wieży, obecni gospodarze zostawią tam swój ślad.
10: Jeżeli tylko dokonamy naprawy tych zniszczeń, być może za jakieś pół wieku inni będą czytać o naszych czasach.
6: A specjaliści szacują, że odbudowa konstrukcji potrwa co najmniej rok.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Legnica. Tam w tym momencie jest najcieplej. Tam 21-22 stopnie. To zależy, w którym miejscu mamy termometr. A najchłodniej jest w Elblągu. Tam zaledwie 14 stopni. No i dzisiaj w całej Polsce niestety przelotne opady deszczu będą się pojawiać. A na południu kraju możliwe nawet burze. Więc jeżeli ktoś planuje jakąś wycieczkę górską, to na taki fakt musi być przygotowany. Trzeba się odpowiednio zabezpieczyć.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Generalnie cały ten tydzień nie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o pogodę, ale z drugiej strony to ja mam takie wrażenie, że jakoś ciężko jest nam dogodzić, nie? Jak jest 40 stopni, to jest za gorąco. Jak jest 20, no to mogłoby być trochę cieplej. A jak pada deszcz, no to już w ogóle jest tragedia. Nie wiem, no coś trzeba innego wykombinować chyba.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Albo po prostu cieszyć się z tego, co jest. I tyle. I to chyba jest najlepsze rozwiązanie. 5 minut po godzinie 11 na naszych radiowych zegarach Fancy Flames of Love, czyli rozpoczynamy tę godzinę takim naprawdę muzycznym klasykiem. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam. Wspólnie spędzamy dzisiejszy wtorek.

0: Overdrive w VoxFM. 17 minut po 11 na zegarach. Wracamy do waszych wiadomości, do waszych głosówek, które napływają na 609-869-869.
1: Witam wszystkich serdecznie. No i przyszedł mi taki pomysł, że w takie pochmurne dni jak dzisiaj, to najlepiej zrobić swoją taką zaległą robotę, która na nas cały czas czeka. Bo niedługo przyjdą piękne dni i tej roboty wtedy na pewno nie zrobimy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Grzegorz z Wrocławia, hodowca rybek akwariowych. Pozdrowionka dla Radia Vox. Coś pięknego. Piękna muzyczka u was leci, no. I daje mordeczkę uśmiechniętą człowiekowi.
0: Super, pozdrawiamy serdecznie, ale wiecie co, właśnie, no, dzięki takim wiadomościom człowiek chce przychodzić do pracy. Fajnie, fajnie, że jesteście z nami. Shakira teraz. 18 minut po 11. Tu Vox FM. Gramy w rytmie hitów.

0: Mans Zelmerow, Maniac w Vox FM, 27 minut do 12, a ja przypominam, że jest akcja, w której wy cały czas możecie brać udział. Vox FM robi lato i do zgarnięcia 2000 zł na wakacyjny weekend. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić, opisać swoją największą wakacyjną wtopę. A myślę, że tych nie brakuje, umówmy się, każdy ma jakąś ciekawą, no mniej lub bardziej historię wakacyjną, którą można się podzielić, prawda? No otóż to.
1: Vox FM robi lato.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją.

0: 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
8: A ty, Basiu, co się tak wlampiasz w ten laptop?
9: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
8: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
9: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
10: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
11: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Można poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Reklama.
21: Jeszcze raz zaglądamy do naszego wielkiego wora z wiadomościami z Poznania w Radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Dzielenie recept jest już możliwe w ponad połowie aptek w regionie. Dzięki nowej funkcji farmaceuta widzi receptę rozpoczętą w innym punkcie i może kontynuować jej realizację.
22: Z naszych danych wynika, że obecnie funkcja jest dostępna w 870 aptekach w województwie wielkopolskim. Docelowo z rozwiązania mogą korzystać wszystkie apteki w Polsce, ale uruchomienie tej usługi wymaga zgłoszenia przez placówkę gotowości do jej wdrożenia.
21: Mówi Olga Mickiewicz z Centrum E-Zdrowia, które wprowadziło nowy system. Na razie nie wiadomo, kiedy nowa funkcja wejdzie do wszystkich aptek. Narzucony odgórnie termin nie istnieje.
22: Nie można wskazać konkretnej daty zakończenia tego wdrożenia, dlatego że to zależy od gotowości samych aptek. Zależy od tego, w jakim tempie będą się zgłaszać oraz zależy od tego, czy ostatecznie każda z nich podejmie decyzję o tym, że dołącza do tego rozwiązania.
21: Proces ruszył 1 lipca i ma charakter dobrowolny, dlatego przed wizytą warto sprawdzić, czy wybrana apteka jest już gotowa na taką obsługę pacjenta. Coraz lepsze miejsce poznańskiej uczelni w światowych rankingach. Katedra Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego wskoczyła do ścisłej światowej elity, zajmując historyczną 17. pozycję w prestiżowym zestawieniu Scholar GPS. Więcej na ten temat wie Bartek Łojewski.
2: Poznańscy zoolodzy wyprzedzili konkurencję dzięki badaniom nad życiem ptaków, ryb oraz pszczół dziko żyjących i ich kluczowym znaczeniem dla środowiska. Zespół analizuje przede wszystkim to, jak zwierzęta radzą sobie w miastach, jak wpływa na nie działalność człowieka oraz jak wyglądają ich relacje z gatunkami inwazyjnymi. Sukces w rankingu to bezpośredni efekt ogromnej liczby cytowań oraz badań, które rozwiązują realne problemy współczesnej przyrody. Do tej pory żadna inna polska uczelnia z obszaru zoologii nie osiągnęła tak wysokiej pozycji na świecie.
21: I jeszcze trochę kultury w Vox FM Poznań. Trwa czwarta edycja festiwalu Lato na Wildzie. Do 16 sierpnia mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, sportowych i rodzinnych.
17: We wtorki kino plenerowe na rynku wildeckim, w czwartki troszkę gimnastyki, najczęściej yoga, ale też pilates. W soboty muzyka i tu będą takie kameralne koncerty. Niedziela to taki dzień rodziny, więc najczęściej będą wydarzenia dla dzieci, warsztaty i spektakle.
21: Powiedziała nam Dorota Bąk, Hammermeister z Rady Osiedla Wilda. Wszystkie atrakcje są darmowe. Lato na Wildzie potrwa do 16 sierpnia. Pełen harmonogram wydarzeń znajdziecie na Facebooku i stronie Fundacji Pro Poznania.
20: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
21: Dzisiaj w Poznaniu dzień raczej na mokro niż na słonecznie, do 20 stopni na termometrach. Teraz towarzyszą nam przelotne opady wieczorem, może to być po prostu solidna ulewa. No i bardzo dobrze, przyrodzie bardzo się przyda. Na ulicach Poznania dzisiaj prace m.in. na skrzyżowaniu Piątkowskiej i Trójpola. Również mamy zamkniętą nadal ulicę Łomnicką, zwężenie Nadmowskiego. No i jeszcze, wciąż jeszcze trzeba objeżdżać Starołęcką w kierunku centrum.
20: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: FM.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: Poranie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
6: Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.
7: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Na santago.com baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Nowy Burger King na mapie Poznania. Spiesz się, bo trzy pierwsze osoby jedzą Whoppera za darmo przez cały rok. A na 100 pierwszych gości czekają darmowe burgery. Na miejscu odpalamy retroautomaty z nagrodami, więc nudy nie będzie. Widzimy się na królewskim otwarciu 10 lipca o 10 w Galerii Handlowej Poznania.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
8: Reklama.
9: 107.4.
8: Vox FM Poznań.
9: Vox FM Poznań.
10: Mija czas na propozycję zmian w służbie zdrowia, czeka na nie premier Donald Tusk. Niewybuch został już usunięty, a wrocławianie wracają do swoich domów. Kto zdał, a kogo czeka poprawka? Jutro poznamy wyniki tegorocznych matur.
11: Godzina 12, samo południe, to czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
10: Mija ultimatum premiera dla minister zdrowia i szefa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziś mają przedstawić Donaldowi Tuskowi rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jeśli nie pojawią się konkretne propozycje, to w grę wchodzą dymisje. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Szczegóły dziś pozna premier, a jutro opinia publiczna. Resort zdrowia przekazał, że przygotowywane propozycje obejmują m.in. e-rejestrację, kominy płacowe w ochronie zdrowia, ale też porządkują kwestie czasu pracy medyków. Premier Donald Tusk zaznaczał, że oczekuje systemowych rozwiązań, takich problemów jak tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy. Szef rządu zapowiadał, że jeśli na stole nie pojawią się satysfakcjonujące propozycje, to podejmie decyzje, w tym te personalne.
10: Być może premier do sprawy odniesie się podczas rozpoczynającego się właśnie posiedzenia rządu. Uciekał ulicami Olsztyna, wpadł w ręce policji. Policjanci zatrzymali mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, mówi komisarz Anna Balińska z policji.
13: Zatrzymany to 20-latek. Posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na dziś zaplanowane są czynności procesowe z jego udziałem.
10: Przypomnijmy, mężczyzna wczoraj nie zatrzymał się do kontroli na ulicy Synów w Pułku. Zaczął uciekać m.in. przez rondo na placu Bema, a także przez ulicę Kościuszki. Następnie mężczyzna porzucił pojazd, a policja zarządziła w mieście obławę. Zatrzymano oprócz samej ucieczki na swoim koncie ma też kilka uszkodzonych pojazdów, które taranował, unikając spotkania z policją. Saperzy zabrali już niewybuch z centrum Wrocławia. Zakończyła się akcja służb z powodu znalezionej podczas prac ziemnych w okolicy ulicy Trzemeskiej bomby lotniczej. Tę sprawę śledzi nasz reporter Krzysztof Staszkiewicz. Powiedz, co z ewakuowanymi mieszkańcami.
14: 3000 osób może już bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań. Saperom udało się bezpiecznie podjąć i zabrać niewybuch z czasów II wojny światowej. Była to 250-kilogramowa bomba lotnicza. Akcja trwała około 1,5 godziny. Strefa została otwarta około 10.30. Przywracany jest też ruch drogowy i funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
10: Dodam jeszcze, że ewakuacja na czas pracy saperów dotyczyła budynków w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. W wiadomościach teraz najnowsze dane od Głównego Urzędu Statystycznego. Rośnie liczba pracujących w Polsce cudzoziemców. Jest ich już blisko 1 120 000. Co trzeci pracujący obcokrajowiec to obywatel Ukrainy. Drugą najliczniejszą grupą są Białorusini, ale wielu pracujących cudzoziemców pochodzi też z Indii, Gruzji czy Kolumbii. To będzie nerwowy poranek dla ponad 300 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Jutro o 8.30 Centralna Komisja Egzaminacyjna otworzy serwery i ogłosi wyniki tegorocznych matur.
15: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
16: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
17: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
18: No, polski też raczej na luzie.
10: Mówią tegoroczni maturzyści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Od jutra w szkołach ruszy też wydawanie papierowych świadectw dojrzałości, które są niezbędne, aby dokończyć rekrutację na studia.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: O, jak dobrze, że ja już mam to za sobą i maturą się nie muszę przejmować. Jeżeli chodzi o pogodę, tutaj faktycznie można się trochę przejąć, bo dzisiaj deszczowo w całym kraju, więc jeżeli ktoś liczył na dużo słońca, to się niestety przeliczył. Na południu i zachodzie możliwe przelotne burze, więc tam trzeba uważać, a tak poza tym, no to parasol dzisiaj trzeba mieć ze sobą, ten może się przydać. Temperatury 15-20 stopni.
19: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Patrzę na zegar, 4 minuty po godzinie 12. I to jest bardzo dobry czas, lepiej być nie może. Kto pracuje, niech pracuje dalej, za tych trzymamy kciuki, a kto odpoczywa, no to zazdrościmy, oczywiście zazdrościmy. I to jeszcze jak?
20: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
11: Ale wy dobrze wiecie, że praca z VoxFM jest dużo przyjemniejsza, więc nie ma co płakać. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

Ina, Bob Taylor i Deja Vu w Vox FM, 17 minut po 12 na zegarach. Tutaj zapytanie od naszego słuchacza. Dopiero wstałem po nocnej zmianie w pracy i pytanie, czy wynik USA-Belgia się zmienił po zakończeniu meczu? Nie wiem, przy jakim wyniku zasnąłeś, Andrzeju, bo to Andrzej pisze. Natomiast ostateczny wynik tego spotkania to bodajże, czekaj, sprawdzę, już ci mówię. 4-1 dla Belgii, więc no, Belgia gra dalej. To jeżeli chciałeś się dowiedzieć, jaki wynik, to właśnie taki. A swoją drogą dzisiaj o 18 kolejny mecz, też myślę równie ciekawy, Argentyna-Egipt, a jeżeli dotrwasz, to o 22 Szwajcaria-Kolumbia, więc miłego oglądania życzę.

0: Jeśli ten utwór przypadł wam do gustu, to warto na niego zagłosować, bo to aktualnie numer jeden naszej best listy. Run, Run River, David Guetta i Alok w Vox FM. 25 minut i będzie godzina 13. Być może dla kogoś to istotny fakt, dlatego mówię, przypominam, informuję.
1: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
8: How good is that?
7: Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
11: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret Łączymy Pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
12: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Zaprasza Karlik. Autoryzowany dealer Renault z salonami w Poznaniu oraz w Suchym Lesie. Karlik.renault.pl.
14: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Reklama.
16: To jest kolejne wydanie wiadomości Vox FM z Poznania na 107.4. Paweł Adamczewski. Zapraszam. Ponad 80% ankietowanych chce zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym Poznaniu. To wyniki konsultacji społecznych, o których więcej wie Ari Habir.
15: Dokładnie 83% osób z nieco ponad 1200 jest za wprowadzeniem zakazu. Najczęściej wskazywane przyczyny za to ograniczenie agresji, wandalizmu i hałasu. Najwięcej ankiet spłynęło z Jeżyc, gdzie zakaz już obowiązuje. Projekt zakłada wprowadzenie ograniczenia od 22 do 6 na terenie całego miasta. Na to w konsultacjach zwracali uwagę też przedsiębiorcy, mówi Gerard Heigelman, dyrektor Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.
17: Jedną z bardzo ważnych uwag to było to, żeby to wprowadzić w całym mieście. Żeby nie było tak, jak były jakieś próby poszukiwania, że niektóre rady osiedla swoje stanowiska wyraziły przeciwnie do nocnej, że powstaną jakieś enklawy, powstaną jakieś wyspy. Nie.
15: Na podstawie danych przygotowany będzie projekt uchwały do Rady Miasta.
16: Przed wyjazdem zagranicznym nie zapomnijcie o wyrobieniu karty EKUS, przypomina wielkopolski NFZ. O czym należy pamiętać? To sprawdził Bartek Łojewski.
18: W naszym województwie w pierwszej połowie tego roku wydano już niemal 100 tysięcy takich dokumentów. Karta EKUS pozwala na korzystanie z publicznej opieki medycznej w większości krajów Europy. Dokument wyrobicie bezpłatnie i od ręki w placówkach funduszu w Poznaniu czy w oddziałach w Pile, Koninie, Lesznie i Kaliszu, a także przez internetowe konto pacjenta. Przed wyjazdem koniecznie sprawdźcie datę ważności na plastiku, bo o ile emeryci otrzymują kartę na 20 lat, to osoby pracujące tylko na 3. Warto pamiętać, że EKUS nie obejmuje planu zabiegów medycznych ani transportu medycznego do Polski.
16: Rozpoczęła się modernizacja 375 parkomatów na Łazarzu i Wildzie. Zarząd Dróg Miejskich wymienia ich podzespoły, by urządzenia były prostsze i wygodniejsze w obsłudze. Z parkomatów zniknie tradycyjna klawiatura, którą zastąpi duży ekran dotykowy. Po modernizacji kierowcy będą mogli płacić kartą i blikiem, a w części urządzeń także gotówką. Pojawią się również nowe funkcje, m.in. możliwość opłacenia rzeczywistego czasu postoju w systemie start-stop oraz przesłania biletu parkingowego na adres e-mail. Dzięki zmianom obsługa parkomatów będzie wyglądała tak samo w różnych częściach Poznania.
1: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
16: No i teraz czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na poznańskich drogach. Ogólnie przez Poznań jeździ się teraz dość spokojnie. Trochę więcej samochodów na Lechickiej w okolicach skrzyżowania z Piątkowską. Tam trwa remont. Więcej aut też na Roosevelta w okolicach skrzyżowania z Dąbrowskiego. Tam mieliśmy kolizję przed skrzyżowaniem. Na termometrach dzisiaj 20 stopni maksymalnie, ale nie będzie słońca. No i cały dzień mogą pojawiać się przelotne opady.
1: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
19: 107,4 Fox FM Poznań.

0: psów.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Autopromocja.
3: Nareszcie urlop!
4: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
5: Wejdź na voxfm.pl. Obierz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
5: Vox FM robi lato!
2: Autopromocja. Reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Bo w Media
10: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
12: Lordzie, witamy na salonach.
13: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
12: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
14: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
15: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
20: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
19: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
20: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
21: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
22: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii wykańczanie mieszkania, może wykończyć.
22: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
5: 107.4 Vox FM.
2: Vox FM.
5: Poznań.
0: Czy Karol Nawrocki wiedział o rakietach dla Ukrainy? W Sejmie trwa spór w tej sprawie. W domu, który podpalił, były dwie ranne kobiety. 22-latkowi grozi dożywocie. Ma GPS-a i pomaga w znalezieniu drogi w lesie. O nowej aplikacji powiemy Wam już za chwilę.
1: 13 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
0: Minister obrony odpowiada na zarzuty współpracowników Karola Nawrockiego w sprawie rakiet dla Ukrainy. Otoczenie prezydenta kłamie. To nieprawda, że nie był informowany o przekazywanym sprzęcie, pisze w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz i zaznacza, że sprawa była omawiana m.in. na posiedzeniach Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Od tej decyzji w sprawie pocisków dla Kijowa zdecydowanie odcina się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Pałac Prezydencki.
3: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast nie dam się wciągnąć w tę dyskusję, którą proponuje strona rządowa, aby teraz dyskutować o tym, w jakiej formule prezydent był informowany, nie był.
0: Komentuje szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Minister obrony powiedział, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO oraz m.in. naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie. Sprawca tragicznego zdarzenia w Lutyni na Dolnym Śląsku został przesłuchany i przyznał się do winy. Wczoraj strażacy gasili tam pożar budynku, w którym, jak się okazało, znajdowały się dwie ranne kobiety, matka i córka. Obie miały rany cięte i kłute zadane nożem. 20-letnia siostra podejrzanego zmarła po reanimacji, a matka przebywa w ciężkim stanie w szpitalu, mówi nam Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
4: Wziął nóż i zaczął zadawać najpierw siostrze, później również matce ciosy nożem. Tych ciosów było bardzo dużo. 22-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała matki. Podejrzany przesłuchany przyznał się, odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące motywu zbrodni.
0: Jak wstępnie ustalone, mężczyzna jest również sprawcą podpalenia budynku. 22-latkowi grozi dożywocie. Miał zakaz prowadzenia. Za kierownicą usiadł pod wpływem środków odurzających. 19-latka zatrzymano po policyjnym pościgu i niebezpiecznym rajdzie w Świeciu. Zły stan techniczny pojazdu i brak tablic rejestracyjnych zwrócił uwagę mundurowych, ale kierowca nie zatrzymał się do kontroli, mówi Małgorzata Furkacz z Policji w Świeciu.
24: Pojazd poruszał się z dużą prędkością w kierunku centrum miasta. Kiedy pojazd poruszał się chodnikiem, policjanci zajechali mu drogę. Jednak kierujący Opel nie zatrzymał się w nich i uderzył. Po doprowadzeniu do kolizji mężczyzna opuścił samochód i próbował kontynuować ucieczkę pieszo. Po krótkim pościgu został skutecznie obezwładniony i zatrzymany przez jednego z funkcjonariuszy.
0: Kierowcę grozi do 5 lat więzienia. Aż 120 kąpielisk z zakazem wchodzenia do wody. Powodem są wysokie fale i silny wiatr. Czerwona flaga obowiązuje na większości zachodniopomorskich akwenów. W Pomorskim zakaz wchodzenia do wody dotyczy Ustki, Przewłoki, Poddąbia, Rowów i Łeby. Aktualne informacje o stanie kąpielisk znajdziecie na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Te aplikacje warto mieć w telefonie. Mobilny bank danych o lasach może pomóc, gdy zgubimy się w terenie. System ma wbudowanego GPS-a i pokazuje naszą lokalizację, mówi Paweł Wcisło z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
25: Mamy tutaj lasy wszelkich form własności. Lokalizuje nas do konkretnego wydzielenia, nie tylko oddziału leśnictwa, nadleśnictwa, ale konkretnego wydzielenia, oczywiście wraz ze współrzędnymi geograficznymi.
0: A przed wyjściem do lasu warto również naładować telefon i poinformować bliskich o planowanej trasie.
26: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Komplet zwycięstw polskich koszykarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy wygrali wczoraj w Krakowie z Holandią 92-84. Przed meczem ogłoszono, że kadrę dalej będzie prowadził Igor Milčić, który przedłużył kontrakt o kolejny rok.
27: To jest już drugie przedłużenie umowy, ale jestem naprawdę jak dziecko szczęśliwy z tą decyzją i mam nadzieję, że będzie owocna w sukcesy tak jak do tej pory. Dużym celem dla mnie, wyzwaniem, to jest, żeby Polska była nie tylko w europejskim szczycie, ale jest światowy.
0: Kolejne mecze koszykarze rozegrają w sierpniu w kolejnej fazie eliminacji. A na Wimbledonie ruszają półfinały. O awans zawalczą dziś Jessica Pegula, która zmierzy się z Coco Gauff, a także Naomi Osaka, która zagra przeciwko Karolinie Muchowej.
5: Słuchacie Vox FM. To są piłkarskie mistrzostwa świata.
0: Wieczorem poznamy ostatnich ćwierćfinalistów. O 18:00 na boisko wybiegną piłkarze Argentyny i Egiptu. Z kolei o 22:00 zaplanowano mecz Szwajcarii z Kolumbią.
26: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Pytanie mam do was. U was jest ciepło? Ciepło i przyjemnie, bo jak patrzę na mapy pogodowe, to najcieplejszy punkt w tym momencie. Czy coś się tutaj zmieniło? No nie, Legnica, tam okolice 26 stopni, a w Chojnicach póki co najchłodniej, tam zaledwie 15. Ale pewnie te wartości mogą się troszeczkę różnić od tego, co macie w tym momencie na swoich termometrach. Jedno jest pewne, dzisiaj przelotne opady deszczu w całej Polsce, a na południu kraju nawet burze.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: No, pogoda niestety nie zachęca do tego, żeby spędzać dzisiaj czas na świeżym powietrzu, ale dla chcącego nic trudnego. Zawsze możecie spędzać czas wspólnie z Voxem, bo tutaj gramy w rytmie hitów. 6 minut po godzinie 13, Michał Trawka, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólnie spędzoną godzinę.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Say low, ja tu sam.

0: Fly Project w Vox FM. Wierzycie w UFO, we wróżki i tym podobne rzeczy? No posłuchajcie tylko tego. Pewna wróżka mająca, no, całkiem spore zasięgi, bo 22 miliony obserwujących na różnych social mediach. Śniła, i to dwa razy, o tym, że UFO zaatakuje Mistrzostwa Świata. Zaatakuje i porwie piłkarzy, w tym Brazylijczyka Neymara. No ci, którzy śledzą tegoroczne Mistrzostwa Świata, doskonale wiedzą, że Brazylia już z Mundialu odpadła. A Neymar wrócił do domu. Podobno. No, oficjalnie nikt tego jeszcze nie potwierdził, więc kto wie.
1: Słucham? Kto mówi?

0: Do rytmów tej pani zawsze dobrze jest się pokołysać, a i praca jest znacznie przyjemniejsza, prawda? Otóż to Shakira i Waka Waka w Vox FM. 26 minut dzieli nas od godziny 14, a ja przypominam, informuję, że jest akcja, w której wy cały czas możecie brać udział. Co to za akcja? Już tłumaczę. Vox FM robi lato. To jest taka akcja, że aż zabiera właśnie słowa. I w tej akcji można zgarnąć 2000 zł na przykład wakacyjny weekend. Więc jeżeli szukacie jakiegoś weekendu, który chcielibyście spędzić w dobrym towarzystwie, z bliską wam osobą, ale po prostu brakuje kasy, no to już wiecie, co należy zrobić. VoxFM.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę.

0: Czystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz. Nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych u dorosłych. A dla dzieci od 3 roku życia Uroner Junior o malinowym smaku z demannozą, witaminą C i hibiskusem. Uroner D i Uroner Junior od Biavena Health to suplementy diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
12: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. A 10 jaj schowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
16: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
17: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
18: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Reklama.
21: Czas na kolejne wydanie wiadomości Vox FM z Poznania na 107,4. Paweł Adamczewski, zapraszam. 870 aptek w Wielkopolsce wprowadziło już system dzielenia recept. Dlaczego system nie działa jeszcze wszędzie, ustalał Bartek Łojewski.
22: Ich liczba ma stale rosnąć. Choć system technicznie jest dostępny dla każdego punktu, to od samych farmaceutów zależy, kiedy go u siebie uruchomią.
23: Docelowo z rozwiązania mogą korzystać wszystkie apteki w Polsce, ale uruchomienie tej usługi wymaga zgłoszenia przez placówkę gotowości do jej wdrożenia.
22: Mówi Olga Mickiewicz z Centrum E-Zdrowie, które wprowadziło system. Dlatego nie można wskazać konkretnej daty, kiedy funkcja ta stanie się standardem w każdym okienku. Proces zależy od indywidualnych decyzji właścicieli aptek, więc przed wizytą warto upewnić się, czy dana placówka zdążyła już dołączyć do systemu.
21: To był Bartek Łojewski. Dzięki ci za te informacje. Muszla koncertowa w Parku Wilsona przejdzie remont. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg, w którym wybierze wykonawcę remontu sceny. Obiekt ma być nie tylko odświeżony, ale i zmodernizowany. Na dachu pojawią się panele fotowoltaiczne. Przywrócone będą też przedwojenne elementy.
0: Pierwotnie w parku razem z muszlą koncertową wybudowano pergole na rośliny, które niestety nie zachowały się w oryginale do naszych czasów, ale dzięki właśnie tej zbliżającej się inwestycji zostaną one odtworzone zgodnie z archiwalnym projektem z 1936 roku.
21: Mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Park Wilsona i muszla koncertowa to miejsce spotkań dla mieszkańców Łazarza, mówi Filip Olszak, radny osiedla.
1: Będą mieszkańcy Łazarza mogli korzystać z kultury, gdzie ta kultura będzie wychodziła do nich, można powiedzieć, bo po parku Wilsona spacerują też przypadkowi przechodnie i w tym momencie włączają się w te wydarzenia, które dzieją się w muszli koncertowej. Ich było mało, a mam nadzieję, że po remoncie będzie więcej.
21: Muszla koncertowa pochodzi z lat 30. poprzedniego wieku i wpisuje się w secesyjną estetykę międzywojennego Łazarza. Poza muszlą koncertową remont przejdzie też fontanna przed sceną. Kontener Art nad Wartą znów zamieni się w parkiet pod chmurką. Dzisiaj od 19 możecie tam potańczyć. W programie salsa, bachata i rueda de casino, czyli gorące latynoskie rytmy i dużo dobrej energii. Organizatorzy podkreślają, że nieważne, czy ktoś tańczy od lat, czy dopiero zaczyna, będą też podstawy dla początkujących.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
21: A ja sprawdzam, jak sytuacja na drogach w Poznaniu i nie ma wielkiego dramatu. Więcej samochodów na Niestachowskiej, ciasno też na Roosevelta w okolicach Ronda Caponiera, dalej też Święty Marcin, tam też sporo samochodów. Na termometrach 19 stopni, może dzisiaj przelotnie popadywać, więc parasol warto ze sobą mieć, ale pamiętajcie, że zawsze mogło być gorzej. Nad polskim morzem są zakazy kąpieli przez sztormy.
2: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Autopromocja.
2: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz
6: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: wiem. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Funkcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
4: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w proszku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
5: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: Reklama. 107.4
13: Vox FM Poznań.
14: Nie było dymisji, bo nie szukam kozłów ofiarnych, mówi Donald Tusk po aferze w Szpitalu Południowym. Znamy wyniki sekcji zwłok byłego barona śląskiego wymiaru sprawiedliwości. Pracownicze plany kapitałowe tracą sens, alarmują finansiści.
15: 14 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
14: Dymisji najpewniej nie będzie. Szef rządu zapewnia, że nie szuka kozłów ofiarnych. Jutro minister zdrowia przedstawi propozycję zmian w systemie, potwierdził premier. Wcześniej postawił w tej sprawie ultimatum szefowej resortu oraz prezesowi NFZ-u. Po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym Donald Tusk nakazał pilne przygotowanie rekomendacji i groził decyzjami personalnymi. Dziś mówi tak.
16: Moim zadaniem jako premiera rządu nie jest szukanie kozłów ofiarnych. Ci, którzy odpowiadają za konkretne sytuacje w konkretnych szpitalach, jak wiecie, będą odpowiadać. Natomiast przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, konkretnych rozwiązań.
14: Chodzi o rozwiązania systemowe, podkreślał szef rządu.
16: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
14: Z informacji resortu zdrowia wynika, że propozycja zmian obejmie m.in. rejestrację, kominy płacowe oraz kwestie czasu pracy medyków. Wychłodzenie organizmu. To, jak dowiedzieliśmy się od śledczych, przyczyna śmierci byłego szefa prokuratury apelacyjnej w Katowicach Jerzego Chopa i jego syna. Ciała mężczyzn odnaleziono na początku marca w ich domu w Rybniku, informuje Agnieszka Bukowska z prokuratury okręgowej w Gliwicach.
17: Na podstawie sekcji zwłok, oględzin zwłok, badań toksykologicznych i histopatologicznych wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu obu pokrzywdzonych stała się ostra niewydolność krążeniowo-wydechowa w przebiegu wychłodzenia. Stwierdzono, że brak jest dowodów pozwalających na ustalenie, że do śmierci pokrzywdzonych przyczyniły się osoby trzecie.
14: Umorzono śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jerzy Chop w latach 90. uchodził za jedną z najważniejszych osób w śląskim wymiarze sprawiedliwości. Jego karierę zakończyło oskarżenie i skazanie za wyłudzenie 1 700 000 zł. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość zgromadzonych środków w zeszłym roku przekroczyła 45 miliardów złotych. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Na czym polega więc problem?
18: Po pierwsze na tym, że z ponad 15 milionów pracujących Polaków z PPK korzysta tylko około 4. Po drugie, prawie 20% uczestników wypłaca swoje środki jeszcze przed 60. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że potrzebne są zmiany.
19: W celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
18: Mówi mi Jacek Barszczewski z KNF. Obecnie wypłacając środki przed 60. do kieszeni trafia 85% zgromadzonych pieniędzy. To za dużo, mówi mi Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska.
20: Ten wskaźnik powinien być niższy i do tego powinna dążyć polityka państwa.
18: Bez PPK dziś, przechodząc na emeryturę, otrzymujemy około 50% swojego ostatniego wynagrodzenia, ale ten wskaźnik za kilka lat może spaść do zaledwie 20.
14: Relacjonował Jakub Krzyżak, dziękuję. To jeden z najmniejszych jeleni świata. W warszawskim ogrodzie zoologicznym urodziła się samiczka pudu południowego. Waży około kilograma, a gdy dorośnie, osiągnie wzrost do 40 cm, mówi opiekun zwierząt Piotr Piekarczyk.
21: Ciekawy gatunek, bo to jest kuzyn naszego jelenia, tylko o wiele mniejszy, z Ameryki Południowej. On przypomina taką miniaturkę sarny, tak jak mały Bambi.
14: Warszawskie zoo poszukuje teraz imienia dla małej pudu. W tym roku imiona zwierząt w stołecznym ogrodzie zaczynają się na literę S. Propozycje można zgłaszać do niedzieli. I jeszcze Maja Chwalińska, która jednak nie wystartuje w turnieju WTA w Rumunii. Tenisistka leczy kontuzję stawu skokowego, której doznała podczas pierwszej rundy Wimbledonu. To spotkanie z tenisistką z Tajlandii przegrała, a potem wycofała się z rywalizacji deblowej.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Deszcze, burze, wiatry, nieprzyjemne temperatury, bo 15-12 stopni w nocy. To wszystko można by było mówić, prawda? Że to, i że grad, w Rzeszowie dzisiaj będzie padał, można by było na tym się skupić. Ale to tylko dzisiaj, bo jutro na przykład... A nie, jutro też będzie padało, poczekajcie. Bo szukam dnia, w którym już nie będzie. W czwartek też deszczowo i też burze z gradem. Podobnie w piątek, w sobotę, w niedzielę. Ale w niedzielę już nawet do 30 stopni Celsjusza. No...
22: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
15: Póki co się od deszczu nie odzwyczajamy. W przyszłym tygodniu ma być go troszeczkę mniej, no ale to jeszcze prognozy długoterminowe. Skupmy się na tym, co tu i teraz. A tu i teraz, proszę Państwa, to mamy wtorek. 5 minut po 14. I tu i teraz mamy też lato, choć za oknem może tego nie widać. To jest, i są wakacje. I być może to właśnie wasz kolega z pracy teraz na urlopie, bez pogody, a wy w pracy i na wasz urlop pogoda będzie, ha? Arek Sikora, dzień dobry, tego wam życzę. Ładnie wam zagram przy okazji. Można robić głośniej, tu Vox FM.

No można oszaleć, można. A jak się spojrzy w takie oczy, to jak pana Zenka rozumiemy. Jak się spojrzy w prognozy pogody, też można oszaleć. To prognoza pogody jest jak oczy. Tu nasuwa nam się taki wniosek od razu. Prognozy pogody na ten tydzień deszczowe, więc powiedziałem coś takiego, że jak ktoś w tym tygodniu na urlopie, a ktoś w pracy, no to można się cieszyć będąc w pracy i troszeczkę podśmiać się z kolegi, który na urlopie, któremu nie pykło, prawda? No i od razu już łączycie, już od razu jakieś tutaj do powiedzenia 609-869-869. Czyżby koleżanka Klaudia na urlopie? To chyba ma nieciekawą pogodę. Nie, to wcale nie o to chodzi. Nie. No nie. Jak mogliście sobie tak pomyśleć? Absolutnie ja się nie cieszę. Nie. Koleżance Klaudii to dużo zdrówka życzymy. A tymczasem Filato Karas, Tell It To My Heart. Digi na horyzoncie. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Piękni młodzi, nie daj się prosić. To muzyczna nowość prosto z bestlisty, miejsce 11. A to jest jeszcze kupa czasu do piątku, więc możecie wziąć sprawy w swoje ręce i zagłosować na vox.fm.pl w zakładce bestlista, a także w naszej nowej mobilnej aplikacji. Instalujcie na smartfony, tam też możecie nas słuchać. Wiadomo, jak w internecie, to na całym świecie. Polecamy!
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683 hydrotama.pl.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Nowy Burger King na mapie Poznania. Spiesz się, bo trzy pierwsze osoby jedzą Whoppera za darmo przez cały rok. A na 100 pierwszych gości czekają darmowe burgery. Na miejscu odpalamy retroautomaty z nagrodami, więc nudy nie będzie. Widzimy się na królewskim otwarciu 10 lipca o 10 w Galerii Handlowej Poznania.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszynę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
10: Reklama.
11: Czas na ostatnie dziś wydanie wiadomości Vox FM z Poznania na 107.4. Paweł Adamczewski, zapraszam. Ostre słowa i milionowe zasięgi w mediach społecznościowych. Radny Przemysław Plewiński słowami "pozwij mnie śmieciu" zwrócił się do osób, które na jednej z ulic wyrzucają zużyte opony.
12: Ta bezczelność po prostu sprawiła, że coś we mnie puściło i się wkurzyłem i uznałem, że musi być to niestety bardzo taki mocny, głośny apel z dosadnym słowem po to, żeby ludzie zauważyli i może też sami zwracali uwagę na takie rzeczy.
11: Mówi radny Przemysław Plewiński z klubu Lewica Centrum. Politolog Andrzej Rankę z WSB alarmuje, że takie wypowiedzi mogą powodować wzrost poziomu agresji.
13: Realizują taką funkcję, która w jakiś sposób nam wprowadza pewnego rodzaju standardy, tak, w życie publiczne z jakimś komunikowaniem, które ma szansę przynieść ze sobą budowanie konsensusu i porozumienia, tak, a niekoniecznie takie jakby walenie na oślep.
11: Sprawą opon i monitoringiem miejsc, w których regularnie pojawiają się śmieci, mają teraz zająć się Straż Miejska oraz Wydział Ochrony Środowiska. O ostrożność podczas burz i silnego wiatru apelują leśnicy z Nadleśnictwa Babki. Gdy pogoda się pogarsza, najlepiej jak najszybciej opuścić las i przeczekać nawałnicę w bezpiecznym miejscu.
14: Nie zawsze musimy zdawać się tylko na to, co mamy w telefonie, przecież jeszcze zostaje nasza intuicja ludzka, najcenniejsza z darów. W przypadku, gdy widzimy, że wiatr zaczyna się wzmagać, czy widzimy, że nadchodzi burza, wyjdźmy z tego lasu, nikt nie zagwarantuje państwu tego, że będziecie w tym lesie bezpieczni.
11: Powiedział nam Damian Grzybowski z Nadleśnictwa. Po przejściu burz leśnicy sprawdzają skalę zniszczeń. Jeśli wiatr powali większy fragment lasu, teren jest zamykany, a do usuwania szkód kierowane są dodatkowe siły.
14: Żeby jak najszybciej taki las posprzątać, gdyż on też stanowi olbrzymie zagrożenie dla ludzi, którzy mogliby normalnie przebywać w tym lesie. Wśród drzew połamanych istnieje pełno naprężeń, które wśród tych drzew, które w każdym momencie mogą działać jak jakaś proca i naprawdę doprowadzić do nieszczęścia.
11: Ich uprzątnięcie w zależności od skali zniszczeń może potrwać nawet kilka lat. Ewentualne ostrzeżenia znajdziecie na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Od 26 do 30 sierpnia Poznań będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w kajakarstwie i parakajakarstwie. Na torze regatowym Malta wystartują najlepsi zawodnicy z ponad 90 krajów. Na mieszkańców i turystów czekać będzie także bezpłatna strefa kibica z atrakcjami dla całych rodzin. Będzie można m.in. spróbować kajakarstwa, pływania na deskach SUP czy smoczych łodziach, a także wziąć udział w konkursach i spotkaniach z zawodnikami. Wszystkie wydarzenia w strefie będą bezpłatne.
10: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
11: No i po raz ostatni dzisiaj sprawdzamy na sytuację drogową w Poznaniu. O tej porze pomału ten ruch robi się nam większy. Tych samochodów jest całkiem sporo na Lesickiej, w okolicach skrzyżowania z Piątkowską i Włościańską. Tam trwa remont nawierzchni. Poza tym ciasno też w centrum stoją Garbary, Królowej Jadwigi do Drogi Dębińskiej, no i oczywiście Święty Marcin i Rondo Kaponiera. Na termometrach mamy dzisiaj 20 stopni, po południu może popadać.
10: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przyjmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
2: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771.
4: Twórzmy razem autobusy przyszłości. Przekonaj się, ile korzyści niesie praca w Solaris Bus & Coach. Do oddziału w Środzie Wielkopolskiej poszukujemy osób do spawania, zarówno z doświadczeniem, jak i bez niego. Posiadamy spawalnicze, centrum szkoleniowe. Wszystkiego Cię nauczymy. Dołącz do zespołu, który tworzy pojazdy nagradzane na całym świecie. Rozwijaj się i korzystaj z benefitów. Szczegóły na solarisbus.com/kariera.
5: Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: A ty, Basiu? Co się tak wlampiasz w ten laptop?
8: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
7: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
8: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
9: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
1: Reklama.
2: 107.4.
1: Vox FM. Vox FM Poznań.
10: Spór polskiej delegacji na szczycie NATO. Od tego zaczynamy wiadomości. Pijany doprowadził do śmiertelnego wypadku. Jest areszt dla 19-latka. Szczegóły za chwilę. Na koniec jeszcze ważne ostrzeżenie od leśników. Chodzi o owoce prosto z krzaczka. Posłuchajcie.
11: Na zegarach 15 w studiu Radia Vox FM. Witamy Katarzynę Pilewską.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry. To czas na wiadomości Radia Vox FM o 15. Posłuchajmy.
10: Rusza szczyt NATO, a w polskiej delegacji zaczyna się on od sporu Pałacu Prezydenckiego z rządem. Poszło o pociski do systemu Patriot, które Polska przekazała Ukrainie. Co dzieli polską delegację? O tym nasz reporter Michał Rawa.
12: Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreśla.
13: Szef służby kontrwywiadu wojskowego w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa kancelarii prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania rakiet.
12: Ale od decyzji w sprawie przekazania sprzętu Ukrainie Pałac Prezydencki się odcina.
14: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany.
12: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacza. Karol Nawrocki we wpisie skierowanym do Władysława Kosiniaka-Kamysza napisał: decyzję podjął pan. Proszę się z nią po męsku zmierzyć.
10: A więc w atmosferze sporu polska delegacja bierze udział w szczycie NATO. Ten rozpoczął się już w Ankarze. Do tureckiej stolicy dotarł m.in. prezydent USA Donald Trump. Na miejscu jest również prezydent Karol Nawrocki, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Jest areszt dla 19-latka, który doprowadził do śmiertelnego wypadku pod Staszowem w Świętokrzyskiem. Do tragedii, w której zginął 22-letni pasażer osobowego Volkswagena, doszło w niedzielę o świcie w miejscowości Wólka Żabna. Kierowca miał blisko promil alkoholu w organizmie.
15: Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego zdecydował o skierowaniu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. I jeszcze w dniu wczorajszym wieczorem sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres 5 miesięcy.
10: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu od 5 do nawet 20 lat więzienia. W wypadku ranne zostały 4 osoby. W szpitalu walczy o życie 18-latek. Marine Le Pen z zakazem ubiegania się o funkcje publiczne. Liderka francuskiej skrajnej prawicy została skazana na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. Paryski sąd apelacyjny uznał liderkę skrajnej prawicy Marine Le Pen za winną sprzeniewierzenia środków publicznych. Sąd orzekł także wobec niej zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. Wyłudzali odszkodowania komunikacyjne CBŚP rozbiło grupę przestępczą, która w ten sposób ukradła 500 000 zł odszkodowań. Grupa działała na terenie Warmii i Mazur. Zarzuty w tej sprawie usłyszało 10 osób. Kierujący procederem mężczyzna został tymczasowo aresztowany.
16: Kierujący grupą przestępczą Jarosław W. to mieszkaniec powiatu szczecińskiego. Mężczyzna ten usłyszał łącznie 42 zarzuty. Tymczasowo aresztowany. Pozostali podejrzani, bo są tam też kobiety. Wobec nich stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze.
10: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Grupa miała działać co najmniej od 2017 roku. Dotychczas śledczy ustalili co najmniej 50 fikcyjnych kolizji. Podejrzanym grozi od roku do 10 lat więzienia. Uwaga na owoce zerwane prosto z krzaka. Możesz zarazić się bąblowicą, ostrzegają leśnicy. Zakażenie objawia się silną bólem brzucha, nudnością czy gorączką. Jeśli idziemy do lasu po zbiory leśnych darów, miejmy za sobą butelkę z wodą, radzi Edyta Nowicka, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
17: To jest choroba, która przenosi się ze zwierząt na ludzi, powodowana przez larwy tasiemca. No ale możemy zapobiegać temu. Po prostu weźmy ze sobą butelkę wody. Jeżeli zamierzamy zjeść owoce w lesie, to przemyjmy je.
10: Jeśli po zjedzeniu zerwanego owocu prosto z krzaka poczujemy się źle, powinniśmy zgłosić się do lekarza.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Ważne dodajmy, jak pada deszcz, to nie znaczy, że owoce są już czyste i oblane wodą, bo to tak nie działa.
10: Niestety.
11: Możemy szukać pozytywów wynikających z opadów deszczu, ale to akurat nie będzie to.
10: To nie tym razem. Słuchajcie, ostrzeżenia dzisiaj w całym kraju.
11: To prawda.
10: Właściwie nie w całym, bo oszczędza północ i centrum i zachód, ale za to na wschodzie, uwaga, silny wiatr, no i na północy ostrzeżenia trzeciego stopnia przed bardzo silnymi podmuchami wiatru.
11: Do tego na południu burze, nawet z gradem.
10: Zgadza się.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
11: Mamy 5 minut po 15, jest wtorek. No to lecimy z kolejną godziną robienia lata, bo Vox FM robi lato i robimy to w rytmie hitów. Daria za moment after party, ale Farben tak zagramy. Arek Sikora, dzień dobry. A Kasia Pilewska o 16 wróci z wiadomościami również sportowymi.
10: Dokładnie, tak, również, do usłyszenia.
18: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

94 i My Love Vox FM. To właśnie dźwięki, przy których przez najbliższy czas mogliśmy troszeczkę odpłynąć. Mam nadzieję, że nie za bardzo, tym bardziej, jeżeli jesteście za kółkiem. Dzisiaj w kalendarzu wtorek, 7 dzień lipca. Trochę takie imieniny miesiąca, no bo 7 dzień 7 miesiąca, prawda? W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady. W związku z tym szalony challenge podjęty przez pierwszą zmianę, a właściwie to przez Julkę. Chyba cztery tabliczki, jak dobrze... Mogę się mylić. Jak się mylę, to mnie poprawcie, a żeby mnie poprawić, to musicie wiedzieć, a żeby wiedzieć, to musicie zajrzeć na naszego Instagrama i to obejrzeć. Serdecznie polecamy. Mało tego, padają tam takie słowa. Nigdy więcej nie zjem czekolady. Mamy wątpliwości, czy to naprawdę Julka powiedziała, czy to nie było wygenerowane przez AI, tak więc zerknijcie, zobaczcie, czy tam nie ma jakichś śladów, obejrzyjcie, przyjrzyjcie się, czy wszystkie palce są, nie? Tam czasami ChatGPT to potrafi 7 na jednej ręce zrobić. A może to od czekolady, kto wie? Nie wiadomo, tego akurat już się nie dowiemy.

0: Heaven, czyli o prawdziwym niebie. DJ Sami tutaj nam proponuje jak najbardziej w Vox FM przed godziną 16. Ale nie zawsze wakacje są, że tak powiem, jak z bajki. Czasem idzie coś nie tak, czasem coś nam się tutaj wykrzaczy. I takie historie, kiedy coś poszło nie tak, absolutnie zbieramy. Vox FM robi lato. Na voxfm.pl możecie znaleźć formularz do naszej zabawy. No i tam w tym formularzu napisać właśnie waszą przygodę, ale taką niezbyt udaną wakacyjną. A my w zamian za tę przygodę niezbyt udaną, nie wiem, może spóźniliście się na samolot, może wy dolecieliście, ale wasze bagaże nie. Za takie historie odwdzięczamy się kasą. Mamy 2000 zł na wakacyjny weekend. Do zgarnięcia, do wygrania na voxfm.pl wystarczy, że tylko wejdziecie, opiszecie nam swoją przygodę, a później po prostu czekajcie na telefon.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem

0: Nowym taniej o 200 zł.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
11: Reklama.

0: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Andrzej Eś. Według śledczych niewykluczone, że we Wrocławiu zgwałcił blisko 100 kobiet. Posłuchajcie szokującej historii gwałciciela z pamiętnika.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini. Oliwa z oliwek. 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Szukasz sklepu motoryzacyjnego? Autoczęści Łączkowiak. Dwa sklepy i 30 lat doświadczenia. Akumulatory, oleje, żarówki, filtry, tarcze, klocki i setki innych produktów. Dla kierowców, pasjonatów i mechaników. Hurt i Detal. Znajdziesz nas w Poznaniu, Franowo, w holu OBI, czynne do 20 oraz w Daszewicach. Autoczęści Łączkowiak. Laczkowiak.pl.
13: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Reklama. 107,4. Poznań.
17: Rozmowa ostatniej szansy dla minister zdrowia i władz NFZ-u na początek. Niebezpieczna pogoda nad morzem jest ostrzeżenie przed sztormem. To za chwilę. Na koniec nowe zasady bezpieczeństwa po ataku tortem na prezydenta Poznania. Posłuchajcie.
18: No to słuchamy. Wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 16, które do studia przynosi Katarzyna Pilewska.
17: Mogą być rozmowy ostatniej szansy dla ministra zdrowia i szefostwa NFZ-u. Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z ministrą Jolantą Sybierańską-Grędą i przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. To już kolejne takie spotkanie na temat zmian w systemie ochrony zdrowia.
19: I tam są przedstawiane konkretne propozycje, które jutro będą zakomunikowane. Pan premier powiedział, że jest czas do wtorku w tym zakresie, jest dziś wtorek, trwa spotkanie na ten temat i jutro to wszystko będzie przedstawiane.
17: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Do dzisiaj szefostwo NFZ-u i resortu zdrowia miało przedstawić premierowi rekomendacje zmian w systemie ochrony zdrowia. Jak zapowiadał Donald Tusk, jeśli rekomendacji by nie było, jutro ogłosiłby decyzje personalne. Ze słów rzecznika rządu wynika jednak, że zmiany są już przygotowane i zostaną zakomunikowane jutro. Najwyższy alert dla Zatoki Gdańskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać z prędkością do 120 km na godzinę. Oznacza to bardzo niebezpieczne warunki pogodowe, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i powodować poważne utrudnienia. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
7: W godzinach popołudniowych, wieczornych, nocą ze środy na czwartek oraz w czwartek prognozowany jest bardzo silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 70 do 80 km na godzinę, a porywy wiatru, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 115-120 km na godzinę.
17: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Najsilniejszy wiatr ma uderzyć w rejonie Gdyni. Władze miasta wydały z tego powodu komunikat i apelują do mieszkańców o ostrożność oraz stosowanie się do zaleceń służb. Rosjanie ustawiają się w kolejkach, żeby przerobić samochody na gaz. Ukraińskie ataki na rafinerie spowodowały w Rosji ogólnokrajowe niedobory paliwa i wzrost cen, a także doprowadziły do długich kolejek na stacjach benzynowych. W ostatnich miesiącach ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. Jak zauważają media, nasilone ostrzały rosyjskich rafinerii spowodowały dotkliwe niedobory paliwa w niemal wszystkich regionach kraju. Po ataku tortem na prezydenta Poznania weszły w życie nowe zasady wstępu na Radę Miasta. Przed wejściem strażnicy legitymowali gości i dawali identyfikatory. Duży bagaż trzeba było zostawić w depozycie. Publiczność jest też oddzielona od radnych. Na sesję wybrała się Ari Habir.
20: Dzień dobry.
21: Informacja tutaj. W torbie jest...
22: To jest laptop, rozumiem.
23: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
24: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
25: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
24: Nie, absolutnie nie.
17: Obecne rozwiązania są pilotażowe. Przypomnijmy, podczas absolutarnej sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem. Sprawca określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka. Policja zatrzymała dwie osoby. Usłyszały zarzuty, za które grozi do 3 lat więzienia.
26: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
17: Wieczorem poznamy ostatnich ćwierćfinalistów o 18:00. Za 2 godziny na boisko wybiegną piłkarze Argentyny i Egiptu. Z kolei o 22:00 zaplanowano mecz Szwajcarii z Kolumbią. Na Wimbledonie ruszyły półfinały. O awans właśnie teraz walczą Jessica Pegula i Coco Gauff. Właśnie teraz o 16:00 rozpoczyna się też spotkanie Naomi Osaki, która zagra przeciwko Karolinie Muchowej. Komplet zwycięstw polskich koszykarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata. Polacy wygrali wczoraj w Krakowie z Holandią 92-84. Kolejne mecze koszykarze rozegrają w sierpniu w kolejnej fazie eliminacji.
26: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
18: Ten tydzień pod znakiem opadów deszczu. Tak jak słyszeliśmy, też tutaj ostrzeżenia przed sztormem nad polskim morzem. Deszcze, burze z gradem na południu kraju również dzisiaj w nocy. Jutro już bez burzy. Burze wrócą w czwartek na Suwalszczyźnie. Poza tym temperatura z dnia na dzień będzie rosła. Na przykład już pod koniec tygodnia możliwe nawet, uwaga, 30 stopni na zachodzie kraju. No, cały czas z deszczem, ale jednak coraz cieplej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
18: 16:05. No to może umówmy się tak, ja tutaj pięknie pogram do 17, a Kasia o 17 wróci z wiadomościami.
17: Umowa stoi.
18: No i pięknie. I tak to ja się mogę dogadywać.
17: Widzimy się i słyszymy się.
18: Awa Max, Kangs, Basta, Komodo między innymi na muzycznym horyzoncie, a ode mnie dzień dobry, Arek Sikora. Tu Vox FM, a Vox FM, jak wiemy, robi lato. Tak się też ten program nazywa. Raz jeszcze, dzień dobry w ten wtorek.

0: To jest po prostu miłość. O tym ta piosenka, Komodo w Vox FM, Is This Love, to za nami, a przed nami, no cóż, zmierzymy się z tym, co u was. Zadałem pytanie 609-869-869, wy odpowiadacie, jak tam ten wasz dzisiejszy wygląda dzień. No to posłuchajmy, uwaga, halo.
1: Cześć wszystkim z Radia Vox. Pytaliście, jaki mam dzień.
0: No cześć.
1: Dzisiaj mam rocznicę swoją, mam rocznicę ślubu, więc jadę zaraz po kwiaty.
0: Mhm.
1: Pozdrawiam.
0: Się zastanawiam, czy to było słychać, że zapomniał, czy nie było słychać, że zapomniał. No nieważne, dobrze. No, wszystkiego dobrego, udanego świętowania. 609-869-869, halo.
2: Hej. Ja jestem już po pracy, odebrałam córkę z przedszkola. Powiedzmy, że dzień na tak.
0: Dzień na tak, okej.
2: Ale to jest mój drugi dzień po bardzo długiej przerwie. I po prostu wiem, że nienawidzę z jej roboty, że ludzie...
0: Okej.
2: Nie róbcie tego, czego nie lubicie.
0: Okej,
2: dobra. Chyba pora zmienić robotę. Dzięki, pozdrawiam, miłego.
0: Miłego, no... Ja, mnie zatkało, ja nie wiem, co powiedzieć, no to, ale weźmy sobie to do serca. Ludzie, nie róbcie tego, czego nie lubicie. To bardzo mądre, bardzo mądrze powiedziane. Bardzo, dziękujemy za tę mądrość. 609-869-869, halo?
3: Cześć, z tej strony Kasia.
0: Cześć, Kasia.
3: Jadę właśnie z pracy, codziennie przemierzam trasę z Trójmiasta na Kaszuby, a rano z Kaszub do Trójmiasta. No ale zawsze w doborowym towarzystwie i pomimo, że jest jak codziennie, cholerny korek. No, ale ja bym z także dziękuję i pozdrawiam za umilenie codziennej podróży. Na razie.
0: Ależ prosimy bardzo, prosimy bardzo. Do usług. Ja też czasami, jak jadę w korku i nagle dojeżdżam do końca, to aż mnie nerw bierze, że to już koniec, nie będę dalej słuchał. Także pozdrawiamy wszystkich w korkach.

0: To pan David Guetta, to pan Alok i pan Stick Figure. Tak go się chyba czyta. Piosenka nazywa się Run Run River. Drugi tytuł Angels Above Me. I to jest miejsce pierwsze ostatniego notowania bez listy. Także tutaj nie ma w ogóle przypadku. To jest po prostu hicior. Numer jeden. Najlepszy lider. W ogóle bez dyskusji. Znaczy dyskusja cały czas trwa, bo na Vox.fm.pl w zakładce Bestlista możecie podyskutować, co jest hitem, a co nie. Plus i minus to wasze zdanie. Klikacie przy każdym z numerów, mamy 20 pozycji, 6 propozycji. No jak tak sobie podyskutujecie do piątku, to w piątek wyniki waszej dyskusji. Naprawdę! Wtedy już musicie słuchać koniecznie werdyktu. Godzina 17, Krzysiek Skrzypkowski siada i prezentuje najnowsze wydanie Bestlisty. Polecamy już teraz. Znaczy polecamy w ten sposób, w piątek słuchajcie, a już teraz wchodźcie na vox.fm.pl i zagłosujcie na swoje ulubione hity.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na vox.fm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Lordzie, witamy na salonach.
6: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
5: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
10: Reklama.

0: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop!
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
4: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę
2: i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
4: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
10: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co? To do MediaExpert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
15: fresh. Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret Łączymy Pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
16: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.
4: 107.4.
1: Vox FM. Vox FM. Poznań.
17: Polska liderem gospodarczym i militarnym wschodniej flanki NATO, przekonuje szef MON. W Turcji rozpoczął się dwudniowy szczyt, od tego zaczynamy. W wiadomościach też kolejna burza o zarobki lekarzy, tym razem chodzi o szpital w Mogilnie. A na koniec jeszcze sądny dzień dla maturzystów, jutro wyniki.
18: A już teraz o 17 wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
17: Polska traktowana jako lider gospodarczy i militarny wschodniej flanki NATO, mówi Iwan Karze, wicepremier, szef MONE Władysław Kosiniak-Kamysz. W stolicy Turcji odbywa się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak podkreśla szef MONE, to szczyt poświęcony m.in. braniu większej odpowiedzialności przez Europę za obronę własnego terytorium.
19: Polska jest liderem wschodniej flanki, to już nie ulega żadnym wątpliwościom. Jest liderem gospodarczym i militarnym wschodniej flanki NATO. I tak jesteśmy od początku szczytu w Ankarze traktowani.
17: Szczyt NATO to też okazja do spotkań dwustronnych. Szef MON rozmawiał już m.in. z premierem Kanady, władzami Korei Południowej czy minister obrony Holandii.
19: I tutaj dobra wiadomość, holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Mamy to potwierdzone, więc to jest ta sojusznicza solidarność i wdzięczność, której Polska doświadcza.
17: Polska, USA, Niemcy, Szwecja i Holandia podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet używanych do systemów Patriot. Wczoraj burza o zarobki lekarzy i ogromne problemy szpitala w Bogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki miała wystawiać placówkom medycznym w całej Polsce spółka neurochirurgów. Portal WP podał, że lekarze wykonywali zabiegi, które trwały tylko kilka minut. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był szpital w Mogilnie. Sprawą zainteresował się NFZ, który przeprowadził kontrolę i dopatrzył się nieprawidłowości.
20: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
17: Tłumaczy Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u. Podobne kontrole przeprowadzono też w innych szpitalach.
20: Fundusz wpadł na trop tych nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie po analizach, które przeprowadził dla tego świadczenia. Przypomnę, że to jest termolezja. W takim dużym skrócie to jest świadczenie, które jest związane z leczeniem bólu. I analiza tego świadczenia odbyła się w całym kraju. Stąd właśnie poprzez tę analizę wpadliśmy na trop tych nieprawidłowości.
17: Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. Złożył zastrzeżenie do wyników kontroli, dlatego trwa procedura odwoławcza. Obecny dyrektor szpitala zawiadomił organy ścigania. Sprawa dotyczy wcześniejszych rozliczeń placówki, a postępowanie prowadzi prokuratura. Mężczyzna miał znęcać się nad niemal 150 wężami. Prokuratura oskarżyła mieszkańca Krakowa, który przechowywał gady w małych pojemnikach w piwnicy bloku. Krzysztof M. nie przyznał się do zarzutu, grozi mu do 3 lat więzienia. Dochodzenie zostało wszczęte po tym, jak na klatce schodowej bloku mieszkalnego znaleziono śpiącego węża. Pozostałe 147 jedno- i dwumetrowych węży pytonów królewskich odkryto w piwnicy. Jutro sądny dzień dla tegorocznych maturzystów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne wyniki matur.
21: Jest nerwówka, bo oczekiwani na wyniki?
22: A jeszcze większe niż przed egzaminami. Przed egzaminem można jeszcze coś zrobić. Przygotować, powtórzyć. Masz jakąś taką sprawczość, a po egzaminie?
21: Ale jesteś dobrej myśli? Będzie dobrze?
22: Ja nie jestem obiektywny, ale te egzaminy wydaje mi się, że mi poszły dobrze.
21: Trzymam kciuki i życzę, żeby te wyniki były jak najlepsze.
22: A przyda się. Teraz to już tylko oczekiwanie i ta groza.
17: Z Emilem, tegorocznym maturzystą z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Róży. Wyniki zostaną podane o 8.30 w elektronicznym systemie ZIU. Papierowe świadectwa dojrzałości będą czekać w sekretariatach szkół.
0: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
18: A jak wyniki będą niepocieszające, to prosimy się nie martwić, to jeszcze nie koniec świata.
17: To jeszcze nie koniec świata, zawsze są powtórki, zawsze jest życie bez matury.
18: Istnieje, tak. Podobno też dobrze idzie ludziom tym, którzy nie mają matury. Tak.
17: No jasne, że tak. Teraz matura to tylko
18: właśnie.
17: Papier.
18: Co mamy a propos pogody tutaj?
17: Różnice ogromne. W Legnicy 26 w tym momencie, a w Elblągu 15. Bardzo duże różnice temperatur w kraju.
18: O, na południu pomimo ciepła burze z gradem.
17: Tak jest.
0: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
18: 4,5 minuty po 17, wtoreczek. A jak tam twoje wyniki z matury, Kasiu?
17: Bardzo dobrze, z tych przedmiotów, w których byłam bardzo dobra, w tych, w którym byłam średnia.
18: No, wiesz, wiem, o co chodzi.
17: Wiesz, jak często zdarza się 40% w liceum.
18: Niestety coś na ten temat wiem.
17: Tak, więc to były moje procenty.
18: Fajne, podobają mi się. Takie piątkowe nawet bym powiedział. O 18, Kasiu, zapraszam. Bez procentów tylko.
17: Będę, absolutnie nie.
18: Arek Sikora, dzień dobry.

tutaj proszę bardzo Inna śpiewa o czymś więcej niż przyjaźń. Domyślamy się, co to może być. To my domyślamy. To może być na przykład grill. Grill to coś więcej niż przyjaźń. Musicie się z tym zgodzić, absolutnie. My Polacy coś do tego grilla mamy. A jutro, 8 lipca, no to już możemy oficjalnie powiedzieć, spotykamy się na wielkim grillowaniu ze Skolimem. Wpadajcie koniecznie do amfiteatru w Międzyzdrojach. Bawcie się razem z nami. Tam grillowe specjały, muzyka, liczne niespodzianki. Kto nie może być, ten spokojnie, absolutnie... Zobaczycie wszystko na naszych social mediach. Polecamy absolutnie Vox FM. Tam jutro cały dzień będziemy żyć grillowaniem. No to jak już wspomniałem, absolutnie coś więcej niż przyjaźń.

0: Może to nie polecamy przepływać, nie w taką pogodę. Poczekajmy, jeszcze tydzień i będzie cieplej. Wtedy jak najbardziej. Wtedy proszę bardzo. Fanatik Czarownica za nami, a propos płynięcia rzekami, chodzenia po górach i takich tam innych aktywnościach wakacyjnych. Świetnie wpisująca się piosenka, trzeba przyznać, w aktualną porę roku. Polecamy się, mamy takich więcej. Na przykład Rihanna Umbrella za moment. No, też pasuje. Sia and the Dust, Harris na horyzoncie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Nowy Burger King na mapie Poznania. Spiesz się, bo 3 pierwsze osoby jedzą Whoppera za darmo przez cały rok. A na 100 pierwszych gości czekają darmowe burgery. Na miejscu odpalamy retroautomaty z nagrodami, więc nudy nie będzie. Widzimy się na królewskim otwarciu 10 lipca o 10 w Galerii Handlowej Poznania.
7: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych u dorosłych. A dla dzieci od 3 roku życia Uroner Junior o malinowym smaku z demannozą, witaminą C i hibiskusem. Uroner D i Uroner Junior od Biavena Health to suplementy diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
8: 3 inwestycje, 3 adresy, 3 świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
1: Reklama. 107.4.
9: Vox FM.
1: Poznań.
9: Poznań.
1: Vox FM.
9: Robi lato. Vox FM.

0: XFM Poznań.
1: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na nie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500-606-771.
2: Twórzmy razem autobusy przyszłości. Przekonaj się, ile korzyści niesie praca w Solaris Bus & Coach. Do oddziału w Środzie Wielkopolskiej poszukujemy osób do spawania, zarówno z doświadczeniem, jak i bez niego. Posiadamy spawalnicze centrum szkoleniowe. Wszystkiego Cię nauczymy. Dołącz do zespołu, który tworzy pojazdy nagradzane na całym świecie. Rozwijaj się i korzystaj z benefitów. Szczegóły na solarisbus.com/kariera.
3: Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. A ty, Basiu?
1: Co się tak wlampiasz w ten laptop?
2: Jak się nie wlampiać, skoro w salonach oświetlenia Azardo trwa taka olśniewająca promocja? Tylko od 3 do 17 lipca rabat aż do 40% na wybrane lampy.
1: No to zamiast się wlampiać, trzeba jechać na zakupy.
2: Salony oświetlenia Azardo, Poznań, Strzeszyńska 33 i Klenowska 7. www.azardo.com.pl.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Reklama. 107,4. Poznań.
5: Rosyjscy sportowcy bez sankcji. MKOL podjął decyzję, to na początek. W wiadomościach sprawa mieszkania emerytowanego biskupa. Co ze śledztwem w sprawie lokalu? A na koniec jeszcze sport. Argentyna i Egipt rozpoczynają rywalizację o ćwierćfinał mundialu.
6: A my rozpoczynamy wiadomości Radia Vox FM o 18, na które już teraz zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
5: Bulwersująca decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
7: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizacje zanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika, że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje zanektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet. Zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
5: Ta decyzja oznacza, że od teraz rosyjscy sportowcy mogą startować w kwalifikacjach olimpijskich, jak i na samych igrzyskach. Dotychczas mogli startować jedynie pod flagą neutralną, po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę. Decyzja o wszczęciu śledztwa jeszcze nie zapadła. Prokuratura w Sosnowcu na razie bada sprawę mieszkania emerytowanego biskupa Grzegorza Kaszaka. On donosi, że wyremontowany lokal wart dziś ponad 420 tysięcy złotych powinien należeć do Caritas, ale zajmuje je nieodpłatnie i dożywotnio duchowny. A sposób, w jaki zdobył mieszkanie, budzi kontrowersje. Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do śledczych, przyznaje Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
8: Jak podniósł zawiadamiający w październiku 2023 roku, a więc w okresie ustępowania z urzędu, poprzedni biskup sosnowiecki miał spowodować przeniesienie na niego dożywotniego prawa do nieodpłatnego korzystania ze świeżo wyremontowanego lokalu mieszkalnego, formalnie stanowiącego mienie Caritas diecezji sosnowieckiej.
5: O sprawie poinformowano też Watykan. Przypomnijmy, emerytowany 62-letni biskup sosnowiecki odszedł ze stanowiska w atmosferze skandalu w diecezji. To po tym, jak media dowiedziały się o orgii na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Nowe ustalenia w sprawie śmierci Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że nie było to samobójstwo, lecz efekt działania osób trzecich. Olsztyńska prokuratura współpracuje z ekwadorskimi śledczymi, którzy zlecili kolejne badania.
9: Najprawdopodobniej do śmierci pokrzywdzonej przyczyniły się osoby trzecie. Było to celowe działanie osób trzecich, ale w tym zakresie czekamy na opinię ostateczną. W sprawie zostały zlecone dalsze badania. Czekamy na wyniki tych badań i ostateczną opinię sekcji zwłok.
5: Mówi Daniel Brodowski z olsztyńskiej prokuratury. Polska aktywistka antykorupcyjna od miesięcy informowała o otrzymywanych groźbach i ujawniała domniemane nieprawidłowości w tamtejszej administracji. Śledztwo trwa, a okoliczności jej śmierci są wyjaśniane we współpracy z polską dyplomacją. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony korzystają z PPK, a z tego prawie 20% wypłaca środki przed ukończeniem 60 lat.
10: Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który w ocenie Urzędu KNF powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
5: Mówi Jacek Barszewski z KNF. Obecnie wypłacając środki przed 60, dopłaty od państwa przepadają. Trzeba też zapłacić podatek Belki. Do kieszeni trafia więc około 85% zgromadzonych pieniędzy. To, zdaniem ekspertów, powinno się zmniejszyć. Jednocześnie, jak zaznaczają, trzeba zwiększyć dopłaty od państwa, które od 7 lat niezmiennie wynoszą 240 zł rocznie. Argentyna i Egipt rozpoczynają rywalizację o ćwierćfinał mundialu. W Atlancie rusza właśnie przedostatni mecz 1/8 turnieju. Na boisku pojedynek największych gwiazd obu drużyn, Argentyńczyka Leo Messiego i Egipcjanina Mohameda Salaha. Zwycięzca tej rywalizacji w ćwierćfinale trafi na lepszą drużynę z pary Szwajcaria-Kolumbia, których mecz rusza o 22:00.
11: Sponsorem programu jest BROS, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl.
6: Obiecałem słuchaczom, że sprawdzimy w pogodzie, czy będzie widać dzisiejszej nocy gwiazdę.
12: Jak?
6: No właśnie, proszę o pomoc, bo nie wiem, jak to sprawdzić.
12: A, rozumiem. Słuchajcie, dzisiaj raczej gwiazd nie będzie. Mamy duże zachmurzenie właściwie w całym kraju. Na południu burze, deszcze, także tam się lepiej schować. Na północy bardzo silne wiatry, więc te chmury mogą zostać przedmuchane.
6: Ale jak tak patrzę na mapkę, to Koszalin z takim półksiężycem. To
12: tak,
6: może w Koszalinie
12: wiesz,
6: gwiazdy
12: jak tam
6: będą.
12: Wieje do tego stopnia.
6: A, no to też prawda. Też prawda.
11: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
2: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
4: Reklama.
5: 107.4
4: Vox FM. Poznań.
5: Poznań.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl.
2: Opisz swoją największą wakacyjną wtopę i wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
1: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Lordzie, witamy na salonach.
5: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
4: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
7: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.
1: 107.4. Vox FM. Poznań.
9: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki. Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
10: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl. Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl.
1: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha. Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. velaris.pl.
2: Trzy inwestycje, trzy adresy, trzy świetne ceny. Poznań wybiera Archicom. Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr. Nowe osiedle Kolektyw na Starołęce od 10 466 zł za metr. Luksusowa Esencja przy Garbarach od 14 300 zł za metr. Znajdź mieszkanie dla siebie w centrum, na Jeżycach albo na Zielonej Starołęce. Archicom. Deweloper pierwszego wyboru. Więcej na archicom.pl.
3: Reklama.
4: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest imieza. Tak gra tylko Vox FM.

0: Reklama.
1: Velaris Dental Clinic. Cyfrowa diagnostyka i leczenie stomatologiczne w Luboniu. Zadzwoń 888-797-545. Velaris.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Andrzej Eś. Według śledczych niewykluczone, że we Wrocławiu zgwałcił blisko 100 kobiet. Posłuchajcie szokującej historii gwałciciela z pamiętnika.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja.
0: Vox FM.
1: Vox FM robi lato.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Wreszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Obisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja.
0: 3, 2, 1. 1. 1.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja.
1: Vox DJ Mix. Za tykami DJ Harris. DJ Harris. DJ Harris.

Dudla Dance DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1. DJ Harris.

dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Filewska, zapraszam. W środę w Ankarze o 9.15 czasu polskiego rozpocznie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej z udziałem głów państw sojuszu. Do tego o 13.30 czasu polskiego ma odbyć się spotkanie Trump-Załański. Zwiększenie inwestycji, rozwój produkcji przemysłu obronnego oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy to, zdaniem sekretarza generalnego NATO, Marka Rutte, kluczowe tematy, którymi powinien zająć się sojusz. Do stolicy Turcji przyleciał już prezydent Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump. I to na tym drugim przywódcy będzie skupiać się uwaga europejskich państw. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, dlaczego?
1: Bo Donald Trump wielokrotnie podważał sposób funkcjonowania NATO. Jego zdaniem państwa europejskie korzystają z ochrony zapewnianej przez Stany Zjednoczone, nie ponosząc przy tym większych kosztów.
2: Trzeba jak najwięcej robić, żeby pokazać, że Europa jest w stanie sama się bronić.
1: Komentuje ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Maciej Milczanowski. Jak wynika z danych NATO, w ubiegłym roku państwa Europy i Kanada wydały na obronność dodatkowo 139 miliardów dolarów. Taktyka Trumpa okazuje się więc skuteczna, mówi mi generał Mieczysław Bień, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.
3: Zmusił państwa europejskie, które rzeczywiście już bardzo mało wydawało na obronność i bezpieczeństwo, do zwiększenia tego budżetu.
1: Mimo napięć nieoficjalnie już wiadomo, przywódcy krajów NATO, w tym Trump, mają potwierdzić w Ankarze. Atak na jedno państwo sojuszu to atak na wszystkich.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. Bulwersująca decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
4: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizacje zanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika, że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje zanektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet. Zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
0: Ta decyzja oznacza, że od teraz rosyjscy sportowcy mogą startować w kwalifikacjach olimpijskich, jak i na samych igrzyskach. Dotychczas mogli startować jedynie pod flagą neutralną, po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę. Kolejna burza o zarobki lekarzy i ogromne problemy szpitala w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki miała wystawiać placówkom medycznym w całej Polsce spółka Neurochirurgów. Portal WP podał, że lekarze wykonywali zabiegi, które trwały tylko kilka minut. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był szpital w Mogilnie. Sprawą zainteresował się NFZ, który przeprowadził kontrolę i dopatrzył się nieprawidłowości.
5: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
0: Tłumaczy Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u. Podobne kontrole przeprowadzono też w innych szpitalach.
5: Fundusz wpadł na trop tych nieprawidłowości w szpitalu w Mogilnie po analizach, które przeprowadził dla tego świadczenia. Przypomnę, że to jest termolezja. W takim dużym skrócie to jest świadczenie, które jest związane z leczeniem bólu. I analiza tego świadczenia odbyła się w całym kraju. Stąd właśnie poprzez tę analizę wpadliśmy na trop tych nieprawidłowości.
0: Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. Złożył o zastrzeżenie do wyników kontroli, dlatego trwa procedura odwoławcza. Obecny dyrektor szpitala zawiadomił organy ścigania. Sprawa dotyczy wcześniejszych rozliczeń placówki, a postępowanie prowadzi prokuratura. I jest areszt dla 19-latka, który doprowadził do śmiertelnego wypadku pod Staszowem w Świętokrzyskiem. Do tragedii, w której zginął 22-letni pasażer osobowego Volkswagena, doszło w niedzielę o świcie w miejscowości Wólka Żabna. Kierowca miał blisko promil alkoholu w organizmie.
6: Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego zdecydował o skierowaniu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. I jeszcze w dniu wczorajszym wieczorem sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu od 5 do nawet 20 lat więzienia. W wypadku ranne zostały 4 osoby. W szpitalu walczy o życie 18-latek. Blisko 3 promile miała 65-letnia babcia z Jastrzębia Zdroju, która opiekowała się swoimi wnukami. Policję zawiadomił świadek, który zauważył przewracającą się kobietę z dziećmi na ulicy.
7: Jak ustalili policjanci, kobieta wracając z zakupów przewróciła się i pociągnęła za sobą dzieci, które trzymała za ręce. W wyniku upadku 7-latek uderzył głową o podłoże. Wstępne badanie stanu trzeźwości wykazało, że 65-letnia jastrzębianka miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie.
0: Mówi nam rzeczniczka jastrzębskiej policji Helena Semik. Kobieta opiekowała się wnukami, które przebywały u niej na wakacjach. Dzieci zostały przekazane pod opiekę rodziców. Jeżeli zgromadzony materiał potwierdzi, że swoim zachowaniem naraziła wnuki na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, kobiecie może grozić do 5 lat więzienia. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony korzysta z PPK, a z tego prawie 20% wypłaca środki przed ukończeniem 60 lat.
8: Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który w ocenie Urzędu KNF powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
0: Mówi Jacek Barszczewski z KNF. Obecnie wypłacając środki przed 60, dopłaty od państwa przepadają. Trzeba też zapłacić podatek Belki, do kieszeni trafia więc około 85% zgromadzonych pieniędzy, a to, zdaniem ekspertów, powinno się zmniejszyć. Jednocześnie, jak zaznaczają, trzeba zwiększyć dopłaty od państwa, które od 7 lat niezmiennie wynoszą 240 zł rocznie. Tłumaczy Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska.
9: Wypadałoby te dopłaty zwaloryzować o inflację. Po drugie, dobrym pomysłem mogłoby być wprowadzenie pewnych premii za staż. Znaczy, im dłużej ktoś jest w PPK, im dłużej oszczędza, tym ta dopłata od państwa jest większa.
0: Dziś, przechodząc na emeryturę bez PPK, otrzymamy około 50% ostatniego wynagrodzenia. Za około 20-30 lat ten wskaźnik spadnie do nawet 20%. Dlatego, jak zaznaczają eksperci, korzystanie z PPK zgodnie z przeznaczeniem, czyli by odkładać na emeryturę, jest po prostu niezbędne. Nie zatrzymał się do kontroli, uciekł trasą S3 i doprowadził do kilku kolizji. Teraz usłyszał zarzuty. Mowa o uciekinierze, którego w niedzielę po pościgu zatrzymali zielonogórscy policjanci. Mężczyzna, jadąc Oplem, uciekał w kierunku Sulechowa. Łącznie na odcinku od węzła Zielona Góra Północ do MOP Stożne doszło do kilku zdarzeń drogowych z jego udziałem.
10: Podejrzany usłyszał już zarzuty dotyczące niezatrzymania się do kontroli drogowej, czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji. W wyniku pościgu ucierpiało także dwóch funkcjonariuszy policji. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po ataku tortem na prezydenta Poznania weszły w życie nowe zasady wstępu na Radę Miasta. Przed wejściem strażnicy legitymowali gości i dawali identyfikatory. Duży bagaż trzeba było zostawić w depozycie. Publiczność jest też oddzielona od radnych. Na sesję wybrała się Ari Habir.
11: Dzień dobry.
12: Proszę bardzo.
11: Dobrze. Informacja. Tutaj w torbie jest...
12: To jest laptop, rozumiem.
13: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK 2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
14: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
15: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
14: Nie, absolutnie nie.
0: Obecne rozwiązania są pilotażowe. Przypomnijmy, podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem. Sprawca określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka. Policja zatrzymała dwie osoby. Usłyszała zarzuty, za które grozi do 3 lat więzienia. W środę sądny dzień dla tegorocznych maturzystów. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne wyniki matur.
16: Jest nerwówka w oczekiwaniu na wyniki?
17: A jeszcze większe niż przed egzaminami. Przed egzaminem można jeszcze coś zrobić. Przygotować, powtórzyć. Masz jakąś taką sprawczość, a po egzaminie?
16: Ale jesteś dobrej myśli? Będzie dobrze?
17: Ja nie jestem obiektywny, ale te egzaminy wydaje mi się, że mi poszły dobrze.
16: Trzymam kciuki i życzę, żeby te wyniki były jak najlepsze.
17: A przyda się. Teraz to już tylko oczekiwanie i ta groza.
0: Z Emilem, tegorocznym maturzystą z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki. Wyniki zostaną podane o 8.30 w elektronicznym systemie. Papierowe świadectwa dojrzałości będą czekać w sekretariatach szkół. Niezwykłe odkrycie w Szydłowie w województwie świętokrzyskim podczas naprawy zabytkowego kościoła, który ucierpiał w nawałnicy. Zwierzę zdjęto miedzianą kulę, a w niej kapsułę czasu sprzed kilkudziesięciu lat. O szczegółach proboszcz parafii ksiądz Ryszard Piwowarczyk.
18: W tej kuli była butelka, a w butelce 3 dokumenty owinięte w papirus. Jeden dokument z roku 1948, drugi z roku 1977.
0: Tradycja została jednak podtrzymana. Zanim kula wróci na szczyt wieży, obecni gospodarze zostawią tam swój ślad.
18: Jeżeli tylko dokonamy naprawy tych zniszczeń, być może za jakieś pół wieku inni będą czytać o naszych czasach.
0: Uzupełniona kapsuła czasu ma przetrwać na wieży kościoła kolejne kilkadziesiąt lat. Włochy, Hiszpania i Turcja to najczęściej wyszukiwane przez Polaków kierunki wakacyjnych wyjazdów. Z najnowszego raportu Google wynika, że zainteresowanie urlopem za granicą wyraźnie rośnie, podczas gdy krajowe kurorty tracą na popularności. Czy to znaczy, że Polacy nie chcą spędzać wakacji w kraju? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
19: Choć najwięcej wyszukiwań faktycznie dotyczy Włoch, Hiszpanii i Turcji, to branża krajowa wcale nie liczy strat. Spadek zainteresowania dotyczy przede wszystkim dużych miejscowości, wartości i popularnych kierunków, a trendy w tym roku wyglądają nieco inaczej.
12: Przede wszystkim dużo klientów szuka agroturystyki, czyli małych miejscowości. Szukają czegoś, co będzie cisza, spokój, las.
19: Mówi mi Marek Kamiński, ekspert do spraw turystyki. Wśród krajowych trendów widać również rosnącą popularność hasłem Sinice, co może sugerować, że Polacy chcą jednak nad morze. Ciekawostką jest również duże zainteresowanie programem Ministerstwa Obrony Narodowej Wakacje z Wojskiem.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Lublin ponownie staje się światową stolicą cyrku. Miasto opanuje karnawał z sztuk mistrzów. Wydarzenie będzie odbywać się w ostatni weekend lipca od 23 do 26, a program to artystyczny efekt wieloletnich przygotowań. Niektóre spektakle kontraktowano z dwuletnim wyprzedzeniem, mówi Iwona Kornet, dyrektorka karnawalu sztuk mistrzów.
20: Moim konikiem jest też właśnie klaunada i naprawdę dużo wysiłku wkładam w to, żeby właśnie klaunada jakościowa była prezentowana szerzej i jestem ciekawa, jak zafunkcjonuje scena komedii, czy znajdzie swoich fanów i te spektakle, które na scenie komedii się zaprezentują, to też zapowiadają się świetnie.
0: Mówi Marcel Legzyl z Pracowni do Spraw Kultury i Sztuki Ludycznej.
21: Ogólnie bardzo polecam wziąć program do ręki i potem, żeby ten program był twoim przyjacielem, nie rozstawać się z nim, notować sobie, pisać, na czym się było odkreślać i wtedy można zobaczyć wszystko. Każdy lubi, tak samo jak z cyrkiem jest jak z muzyką. Każdy lubi inny gatunek, przemawia coś innego. Tak samo jest ze sztuką cyrkową, więc warto, żeby każdy odnalazł to, co w cyrku mu się podoba najbardziej.
0: Ponadto kolejny raz w ramach karnawalu odbywać się będzie Urban Highline Festival. Nad głowami przechodniów w 5 lokalizacjach zaprezentuje się ponad 100 highlinerów z całego świata, w tym z tak odległych zakątków jak Australia czy Nowa Zelandia. Lubelski Urban Highline Festival pozostaje największym i najstarszym tego typu wydarzeniem w przestrzeni miejskiej na świecie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Filewska.